0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Ewakuacja budynku i oczekiwanie na przyjazd saperów. Tak zakończyły się porządki mieszkania. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę w bloku na ulicy Fenikowskiego w Wejherowie. Jeden z mieszkańców podczas porządków znalazł przedmiot przypominający granat. Szybko na miejscu pojawiły się służby, w tym straż pożarna, która została skierowana na miejsce jako wsparcie dla policji, która również znalazła się na miejscu. Z uwagi na charakter znaleziska podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców. Budynek opuścić miało 30 osób, w tym troje dzieci. Na miejscu pojawił się patrol sapelski, który sprawdził odnaleziony przedmiot, a następnie zabrał go ze sobą. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane. Na razie nie wiadomo, czym dokładnie jest przedmiot znaleziony przez mieszkańca, ani czy stanowił realne zagrożenie. Na Pomorzu uczczono 35. rocznicę niepodległości Ukrainy. Podczas wydarzenia głos zabrał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struch, który podkreślał znaczenie wolności, prawa narodów do samostanowienia oraz solidarności między Polską i Ukrainą. Marszałek odniósł się także do obecności Ukraińców na Pomorzu. Jak zaznaczył, osoby, które przyjechały do Polski w poszukiwaniu bezpieczeństwa, stały się częścią lokalnych społeczności i gospodarki. Pracują, prowadzą firmy, płacą podatki, a ich dzieci uczą się w pomorskich szkołach. W swoim wystąpieniu Mieczysław Struch podkreślił, że relacja między Polską a Ukrainą nie jest jednostronna. Polska zapewnia bezpieczeństwo osobom uciekającym przed wojną, a Ukraińcy swoją pracą i aktywnością przyczyniają się do rozwoju kraju i regionu. Na zakończenie marszałek życzy Ukrainie zwycięstwa, pokoju, bezpieczeństwa, rozwoju i odbudowy. Zaznaczył również, że polsko-ukraińska solidarność powinna przetrwać także po zakończeniu wojny i stać się podstawą trwałej współpracy gospodarczej, społecznej oraz międzyludzkiej. Trwa drugi etap modernizacji szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym imienia Floriana Sejnowy w Wejherowie. Inwestycja obejmuje zarówno pomieszczenia, w których przyjmowani i leczeni są pacjenci, jak i infrastrukturę wykorzystywaną przez zespoły ratownictwa medycznego. Przebudowywany jest m.in. obszar segregacji medycznej, część restauracyjno-zabiegowa oraz pomieszczenia obserwacji. Zmiana układu SOR-u ma usprawnić przyjmowanie i kwalifikowanie pacjentów, poprawić bezpieczeństwo oraz stworzyć lepsze warunki do szybkiej diagnostyki i leczenia. Modernizacja obejmuje również podjazd i wiatę dla karetek. W ramach inwestycji placówka zostanie wyposażona także w nową aparaturę i sprzęt medyczny, w tym kardiomonitory. Wartość całego zadania wynosi 10 800 000 zł. Zdecydowana większość tej kwoty, czyli 10,5 miliona zł, pochodzi z budżetu samorządu województwa pomorskiego. Szpitalny oddział ratunkowy działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, dlatego prace prowadzone są z myślą o poprawie organizacji pracy jednego z najbardziej obciążonych miejsc w szpitalu. Intensywne opady deszczu, silne wiatry i lokalne podtopienia dały się we znaki mieszkańcom Pomorza. Strażacy w całym regionie od północy do sobotniego popołudnia interweniowali ponad 130 razy. W regionie obowiązywały ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami oraz silnym wiatrem. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ostrzegał również przed gwałtownymi wzrostami stanów wód, szczególnie na mniejszych rzekach i terenach zurbanizowanych. Na Żuławach prowadzono kontrolę wałów i urządzeń hydrotechnicznych. Pomimo trudnych warunków nie odnotowano przekroczeń stanów alarmowych ani konieczności wprowadzenia alarmów przeciwpowodziowych. Silny front pogodowy przechodzący przez Polskę spowodował tysiące interwencji straży pożarnej w całym kraju. Na Pomorzu sytuacja była jednak spokojniejsza niż w najbardziej dotkniętych regionach. Synoptycy zapowiadają, że w najbliższych dniach pogoda będzie się poprawiała, choć na północy kraju nadal możliwe są przelotne opady i burze. W centrum Wejherowa zabłysło światło w sercu miasta. Młodzi i rodzice rozmawiali o problemach kryzysu.

0: pomocach i szukaniu pomocy. Jedną ze współorganizatorek wydarzenia była Agata Niewińska. Jak podkreślała, inicjatywa powstała dzięki współpracy różnych środowisk.
1: Podjęliśmy się rozmawiania o trudnościach, jakie przeżywa młodzież dzisiaj, bo dużo słyszymy o depresji, o uzależnieniach, o problemach emocjonalnych. Dużo się o tym mówi, a my wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby oprócz tego, że będziemy o tym mówić ze sceny, będą świadectwa, to chcielibyśmy młodym ludziom dać wskazówki, co mają zrobić, kiedy rzeczywiście ten problem ich dotyka. A więc terapeuci, psychologowie będą pełnili swoje dyżury. Będzie też młodzież, która będzie dawała świadectwo, jak sami sobie poradzili z tym problemem.
0: Głównym tematem spotkania były problemy, które coraz częściej dotyczą młodych ludzi. Organizatorzy chcieli, aby wydarzenie trwało przez znaczną część dnia i dawało przestrzeń zarówno do rozmowy, jak i zdobycia konkretnych informacji. W organizację wydarzenia zaangażował się również ksiądz Krystian Krepel, wikariusz z parafii świętego Karola Boromeusza w Wejherowie, który na co dzień towarzyszy wspólnocie młodzieżowej. Jak zaznaczył, przygotowania do spotkania trwały przez dłuższy czas.
2: Światło w sercu miasta to takie wydarzenie, które się zrodziło z dwóch wielkich pragnień. Pierwsze pragnienie to jest pragnienie przede wszystkim rodziców, wszystkich tych, którzy pracują na co dzień z młodzieżą i mają takie doświadczenie, że gdzieś młodzi ludzie niekiedy z różnymi trudnościami się borykają, z różnymi ciemnościami, z różnymi kryzysami, jakimiś wyzwaniami, które stawia im świat. I chcieli jakoś wyjść naprzeciw młodym ludziom i pokazać, jak można sobie z wieloma rzeczami w życiu radzić. Natomiast drugie pragnienie to pragnienie młodych ludzi, którzy w swoim życiu takie światło odnaleźli i chcieli pokazać innym młodym ludziom, gdzie jest źródło tego światła.
0: Obok wydarzeń scenicznych organizatorzy chcieli stworzyć przestrzeń do spokojniejszej, indywidualnej rozmowy. Do udziału zaproszono osoby posiadające doświadczenie zawodowe i terapeutyczne. W Strzemielinku odbyło się spotkanie poświęcone pamięci działaczy Solidarności internowanych w czasie stanu wojennego. Przy Domu Pomocy Społecznej, mieszczącym się w miejscu dawnego ośrodka internowania, uczczono kolejną rocznicę zamieszczenia tablicy pamiątkowej przypominającej o osobach więzionych w tym miejscu. O znaczeniu spotkania i historii Strzemielinka mówił wicestarosta wejherowski Witold Treclaw.
3: To tu w grudniu 1981 roku, po wprowadzeniu stanu wojennego, osadzono kilkuset działaczy Solidarności. To tutaj przebywali w odosobnieniu bez wyroku sądowego za to, że chcieli, aby Polska była niepodległą i wolną ojczyzną naszą.
0: Do oznaczenia pielęgnowania pamięci o wydarzeniach stanu wojennego odniósł się również Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność.
4: To upamiętnianie historii, te nasze spotkania tutaj, ale nie tylko, to jest tak naprawdę cały czas walka o prawdę. Doskonale widzimy, co się dzieje w przestrzeni, jak niestety nadal są środowiska i to jakie środowiska, które usiłują tą prawdę zakłamywać albo relatywizować. A te nasze spotkania mają po pierwsze ten walor poznawczy dla osób młodszych, które miały to szczęście, że tamtych czasów nie musiały przeżywać, że nie musiały odsiadywać w więzieniach czy w obozach internowania, czy być szykanowane z innego powodu.
0: Jak podkreślił, ważne jest także bezpośrednie spotkanie młodego pokolenia z osobami, które same doświadczyły represji. Podczas spotkania przypomniano również historię samej tablicy, która znajduje się na murze dawnego ośrodka internowania. Upamiętnia ona wszystkich więźniów, którzy trafili do Strzemielinka w okresie stanu wojennego.
5: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

Dzień dobry we wtorek, Arkadiusz Mieńczewski, kłaniam się i pozdrawiam, już wiem co będę jadł dzisiaj na obiad, będzie to zupa błyskawiczna. Dlaczego? Bo dzisiaj dzień zupy błyskawicznej, czyli takiej tej chińskiej, którą zalewa się wodą i to podobno najlepszy obiad, przynajmniej tak twierdzą studenci, których nie stać na inne zupki. Zapraszam na wtorkowe spotkanie, 25 dzień sierpnia, 237 dzień roku, do końca którego zostało 128 dni. Wschód słońca, 5.40, zachód 19.54, dzień trwa 14 godzin i 14 minut i jest krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 59 minut, czyli dosłownie minuty brakuje nam do 3 godzin. Do końca astronomicznego lata pozostało nam 28 dni, a myśl na dziś brzmi tak. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch takich samych nocy, dwóch tych samych spojrzeń w oczy, dwóch jednakowych pocałunków. Tak napisała Wisława Szymborska. No to skoro żaden dzień się nie powtórzy, to warto go przeżyć w wyjątkowy sposób, dlatego zrób

0: zjedzcie dzisiaj coś wyjątkowego. Na przykład wyjątkowo zjedzcie zupkę błyskawiczną na obiad. Zapraszam na poranne spotkanie i jak zwykle mówię wam, dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
4: Masz ochotę na więcej?
3: Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży

0: płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was. Reklama.
1: Słupski Uniwersytet zacieśnia współpracę z Uczelnią w czeskiej Pradze. O tym już za chwilę. Powiemy Wam także o szkoleniu dotyczącym pomocy społecznej, oświaty i ochrony zdrowia w powiecie lęborskim oraz usłyszycie o dożynkach w gminie Krokowa. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z Pomorza w Norda FM. Gmina Krokowa swoje dożynki ma już za sobą. Impreza odbyła się w miniony weekend. W wydarzeniu uczestniczyli rolnicy z różnych części gminy Krokowa. W tym roku przygotowano 11 dożynkowych wieńców, które nawiązywały do kaszubskiej tradycji. Jednym z ważnych elementów tegorocznych dożynek były wieńce przygotowane przez poszczególne sołectwa.
2: Przede wszystkim cieszę się, że możemy podsumować ten rok, jeżeli chodzi o rolnictwo. Spotykamy się tu jako rolnicy, chociaż nie wszyscy mają uśmiechnięte miny i uśmiechnięte twarze. Rok był bardzo trudny, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, ale to nie tylko to. Najtrudniejsze to przede wszystkim koszty produkcji, które niewspółmiernie wzrosły. Jeżeli towary w rolnictwie, mówimy tu o trzodzie, chleb, ale praktycznie o wszystkim, o mleku, który na naszym terenie jest 1,60 zł. Jeżeli towary w rolnictwie kształtują się na poziomie sprzed kilkunastu lat, a nawet sprzed 20 niektóre, a koszty produkcji wzrosły kilkakrotnie, na przykład paliwo, energia i tak dalej, to ta opłacalność staje się coraz mniejsza, dlatego należy rządzący muszą dołożyć wszystkiego, zarówno ci w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, aby to rolnictwo nasze europejskie chronić.
1: Mówi wójt gminy Krokowa Adam Śliwicki. W tym roku zmieniła się także formuła dotycząca dożynkowych wieńców. Zrezygnowano z ich oceniania i rywalizacji między sołectwami. O przebiegu święta plonów i przygotowanych atrakcjach mówił również Krzysztof Oprzyński, dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej.
3: Świętujemy święto plonów. Tym razem w miejscowości Karwińskie było ta pierwsze. Cieszymy się z frekwencji, cieszymy się, że pogoda się polepszyła. Oczywiście jest moc atrakcji przygotowanych. Na scenie występy orkiestra żackich, występy zespołów. Też będą rozstrzygnięte konkursy. Konkurs na chleb dożynkowy, konkurs z pięknej wsi. Także przygotowane na stoiska są atrakcje dla odwiedzających. Koła gospodyń wiejskich z gminy Krokowa przygotowały pyszności. Jest cała darmowa strefa dla dzieci. No i za mną są też zabytkowe pojazdy, zabytkowe ciągniki, także będzie się działo do późnego wieczoru.
1: Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia i policji z powiatu lęborskiego uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym przeciwdziałania przemocy i interwencji kryzysowej. Spotkanie miało przede wszystkim praktyczny charakter. Uczestnicy zdobywali wiedzę, która może być wykorzystywana podczas pracy z osobami doświadczającymi przemocy, w tym z dziećmi. Szkolenie zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym MOPS w Łebie. Zajęcia poprowadziła psycholog, socjolog, terapeutka oraz certyfikowana specjalistka i superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i interwencji kryzysowej Liliana Krzywicka. Omawiano m.in. mechanizmy przemocy, sytuację psychologiczną osób pokrzywdzonych oraz skutki traumatycznych doświadczeń. Szczególną uwagę poświęcono przemocy wobec dzieci. Uczestnicy poznawali czynniki ryzyka i objawy krzywdzenia, a także zasady kontaktu z osobami doświadczającymi przemocy. W programie znalazły się również zagadnienia dotyczące interwencji kryzysowej, ochrony i zabezpieczenia dziecka, wybranych aspektów prawnych oraz procedury niebieskiej karty. Szkolenie obejmowało także planowanie pomocy i działań interwencyjnych. Przedstawiciele Uniwersytetu Pomorskiego odwiedzili Uniwersytet Karola w Pradze. Rozmowy dotyczyły m.in. wymiany naukowej, programu Erasmus oraz wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych. 17 sierpnia dyrektor Instytutu Historii profesor Robert Kuśnierz oraz pełnomocnik do spraw podwójnego dyplomu profesor Roman Drost spotkali się z władzami Instytutu Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Karola. Jednym z głównych tematów była możliwość organizowania staży naukowych na obu uczelniach, także w ramach programu Erasmus. Rozmawiano również o planach wspólnych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych. Wizyta odbyła się w ramach projektu Uniwersytet Aktywny 5+, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
0: sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w

0: mieście. Serwis @woskow.pl.
1: W drugiej połowie sierpnia wyjątkowo mocno odczuwa się to, że dni zaczynają się skracać. Na przykład dzisiaj wschód słońca mieliśmy dopiero o 5:41. Na szczęście to słońce chętnie na niebie się będzie pojawiało, a zachmurzenie powinno być małe w ciągu dnia. Na termometrach solidne wartości, choć mogłoby być cieplej. Dziś 21 stopni to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gniewinie, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. Na barometrach umiarkowane wartości, na niebie chmur mało.
0: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis /woskow.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: 25 dzień sierpnia, krótka poranna lekcja historii. W roku 1951 została uruchomiona latarnia morska w Krynicy Morskiej. W roku 1961 rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki w Sopocie, który od wczoraj trwa właśnie w Sopocie. W roku 1986 Wojciech Łazarek został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, a w roku 2000 padł pierwszy klaps na planie serialu M jak miłość. Pozdrawiam wszystkich fanów. Na świecie w roku 1609 Galileusz zademonstrował Wenecjanom swój pierwszy teleskop. W roku 1768 kapitan James Cook wypłynął z Anglii w swój pierwszy rejs dookoła świata. W roku 1835 dziennik New York Sun rozpoczął publikację artykułów o rzekomym odkryciu życia na Księżycu. W roku 1875 kapitan Matthew Webb po raz pierwszy w historii przebył wpław kanał La Manche. W roku 1991 Niemiec Michael Schumacher zadebiutował w wyścigach Formuły 1, a w roku 1995 miała miejsce premiera filmu Desperado w reżyserii Roberta Rodriguez'a w roli głównej Antonio Banderas. Nie teraz.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38% aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego.

0: terapia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Piośnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
5: Reklama.

0: Niektórzy Polacy ruszają we wtorkowy poranek do pracy. Dzisiaj mamy dwa święta nietypowe. Mianowicie jest to Dzień Polskiej Żywności. Pamiętajcie, polskie, bo dobre. I dlatego kupujemy polskie. I Dzień Zupy Błyskawicznej. Dlatego ja mam dla was o poranku dowcip o jedzeniu. Kelnerka przynosi zamówione przez gościa pączki. Siedzący przy stoliku gość dziękuje jej tak. Całuje rączki za te dwa pączki. Po chwili kelnerka przynosi ciastka i słyszy od uprzejmego klienta: za te ciasteczka całuje w usteczka. Słysząc to z boku, jakiś gość podpowiada: zamów jeszcze zupę. No i dalszą część musicie sobie sami dopowiedzieć, ponieważ ja na antenie nie mogę. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie o poranku. Jak najwięcej uśmiechu życzę w ciągu tego całego dzisiejszego dnia, który przed nami. A przed nami jeszcze sporo oczywiście dobrej muzyki, informacji i ciekawostek. To wszystko dla was, więc jak zwykle o poranku. Zostańcie z nami, zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.

0: pcpr.wejherowo.pl. Szczegóły znajdziesz na pcpr.wejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.
2: Mglisty poranek. Powiemy, gdzie szczególnie uważać.

0: Marcin Krzemiński. Mglisty poranek na północy kraju. Jeszcze przez godzinę ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały w 6 województwach. Na Pomorzu, w niemal całym warmińsko-mazurskim, na północy Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza, na zachodzie Podlasia. Miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Warto więc uważać, zwłaszcza gdy prowadzimy samochód. Tymczasem są spore utrudnienia po śmiertelnym wypadku na trasie S8 w Łódzkiem. Na jezdni w stronę Wrocławia, żeby być precyzyjnym, na odcinku Czerniewice lub Ochnia zderzyły się 2 ciężarówki i bus. Nie żyją 2 osoby, 1 została ranna. Blokada w stronę Dolnego Śląska, także na 4 w pobliżu Piskorzówka pod Oławą. Tam ranne zostały 3 osoby po tym, jak osobówka uderzyła w betonowe bariery. 3 miesiące w areszcie spędzi 26-latek podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku w Krakowie. Zginęło małżeństwo, a ich dziecko, 8-miesięczny chłopiec, w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Katarzyna Młynarczyk.
1: Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna miał jechać 70 km na godzinę, ponad 2 razy szybciej niż pozwalało obowiązujące tam ograniczenie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
2: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem.
1: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu wobec mężczyzny ze względu na obawę matactwa i możliwy wysoki wymiar kary. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia.
0: Po tragedii pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik polecił urzędnikom przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego, by zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie. To właśnie tam doszło w sobotę do śmiertelnego potrącenia rodziny. W wieku 63 lat po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański. Był generałem broni Wojska Polskiego, doktorem nauk o obronności. W latach 2015-2017 dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Od 3 lat był też senatorem klubu Nowa Polska Centrum oraz szefem Senackiej Komisji Obrony. Polacy przyhamowali z wydawaniem pieniędzy. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu rosła trochę wolniej niż spodziewali się ekonomiści, bo niemal 4% w skali roku, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
3: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
0: Jak wynika z danych, w wakacje przestaliśmy tankować samochody pod korek po tym, jak wygasła pierwsza odsłona programu CPN. Wciąż nieźle trzyma się natomiast sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Kolejna drogowa inwestycja zbliża się w Gdyni. Mieszkańcy Pustek Cisowskich, Dęptowa i części Chloni będą mogli skorzystać z prawoskrętu w ulicę Morską przy wyjeździe z ulicy Swarzewskiej. Miasto podpisało właśnie umowę na wykonanie tej inwestycji. W ramach zadania powstanie wyniesione przejście sugerowane przy ulicy Rozewskiej, a miejsca przekraczania jezdni zostaną odpowiednio doświetlone. Przygotowane zostaną także przestrzenie i instalacje sygnalizacji niezbędne do wyznaczenia w przyszłości przejazdu dla rowerzystów. Ten pojawi się po realizacji zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego dotyczących tras rowerowych wzdłuż ulicy Morskiej. Po zakończeniu inwestycji skrzyżowanie ma być bardziej funkcjonalne i bezpieczniejsze dla kierowców oraz pieszych. Koszt robót budowlanych wynosi 987 999 zł, natomiast czas realizacji wszystkich prac to 20 tygodni od podpisania umowy. Młodzi druhowie będą rywalizować w drugiej edycji manewrów ratowniczych powiatu leborskiego. Tegoroczne zmagania odbędą się na terenie gminy Wicko, a uczestnicy zmierzą się z 15 zadaniami rozmieszczonymi w Wicku i Herbrowie. Organizatorzy przygotowali konkurencje wymagające nie tylko wiedzy, ale także praktycznych umiejętności ratowniczych. Zadania mają sprawdzić przede wszystkim współpracę w zespole, umiejętność zachowania spokoju w sytuacjach stresowych oraz przygotowanie młodych zawodników do działania ratowniczych. Za organizację wydarzenia odpowiadają OSP Wicko oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Wicko. Uczestnicy będą musieli wykazać się zarówno wiedzą, jak i sprawnym działaniem w przygotowanych scenariuszach. Manewry odbędą się w niedzielę 30 sierpnia. Poszczególne zadania zostaną

0: rozlokowane w różnych punktach Wicka i Herbrowa. Organizatorzy zapowiadają, że mapa lokalizacji stanowisk zostanie udostępniona wkrótce. Wydarzenie będzie okazją do sprawdzenia umiejętności młodych strażaków oraz pokazania, jak ważne w działaniach ratowniczych są współpraca, opanowanie i odpowiednie przygotowanie. Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku wzięli udział we wspólnych zajęciach z niemieckimi policjantami z Wyższej Szkoły Policji Landu Brandenburgia w Oranienburgu. Kilkudniowy pobyt był okazją do poznania tamtejszego systemu szkolenia i specyfiki służby. Polscy policjanci uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez niemieckich wykładowców wspólnie ze słuchaczami odbywającymi 2,5-letnie szkolenie przygotowujące do służby. Odwiedzili też obiekty strzeleckie uczelni oraz ośrodek szkoleniowy w Liebenburgu, gdzie prowadzone są m.in. ćwiczenia z taktyki, technik interwencji i pierwszej pomocy. W czasie wizyty polska delegacja spotkała się także z prezydent Wyższej Szkoły Policji Landu Brandenburgia, profesor Heike Wagner. Współpraca szkół policyjnych ze Słupska i Oranienburga trwa od ponad 30 lat. Obejmuje wymianę słuchaczy i wykładowców oraz przygotowanie funkcjonariuszy do wspólnej służby w rejonach przygranicznych. W programie pobytu znalazła się również wizyta w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Część kampusu uczelni znajduje się na terenie dawnego obozu koszarowego SS. Jak podkreślają władze szkoły, pamięć o historii tego miejsca ma przypominać przyszłym policjantom o odpowiedzialności związanej z wykonywaniem władzy państwowej i konieczności poszanowania praw człowieka. Na terenie Centrum Handlowego w Gdyni odbędą się wojskowe ćwiczenia. Żołnierze wraz ze strażakami będą ćwiczyć koordynację. Przedsięwzięcie, które odbędzie się w nocy z 14 na 15 września, realizowane jest w ramach doskonalenia współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo mieszkańców oraz przygotowań do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Celem ćwiczeń są m.in. sprawdzenie obowiązujących procedur, doskonalenie współdziałania służb, podnoszenie gotowości do prowadzenia skoordynowanych działań ratowniczych, wymiana doświadczeń i doskonalenie współpracy w sytuacjach wymagających zaangażowania wielu podmiotów. W związku z prowadzonymi ćwiczeniami mieszkańcy mogą zaobserwować wzmożony ruch pojazdów uprzywilejowanych, poruszających się na sygnałach świetlnych i dźwiękowych, czasowe utrudnienia w ruchu drogowym, tymczasowe zmiany w organizacji ruchu oraz okresowe ograniczenia w przejezdności wybranych odcinków dróg.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Pogoda niespecjalnie się zmienia w ostatnim czasie, cały czas utrzymuje się taka w miarę umiarkowana pod każdym względem. Dzisiaj również zachmurzenie małe i umiarkowane, ciśnienie umiarkowane 1018 hektopaskali, padać nie będzie, a termometry maksymalnie pokażą 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gniewinie i 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Koblnicy. Póki co nie zapowiada się, żeby jeszcze w sierpniu miał jakiś upał przyjść.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: klient nasz pan. A co pan sobie życzy dzisiaj na obiad? No, może być zupka, byle była chińska, czyli ta błyskawiczna. Dzisiaj dzień zupy błyskawicznej. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy błyskawicznie robią swoją ulubioną zupę, zalewając ją po prostu wodą. Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry, witajcie. 25 dzień sierpnia, wtorek. Imieniny dzisiaj obchodzą Patrycja, Luiza, Ludwik, Michał, Tomasz, Grzegorz, Józef, Julian, Elwira, Wincenty, Eusebiusz, Hermina i Gaudenty. Przysłowie na dziś: na Ludwika zboże z pola umyka. Znowu z pozdrowieniami dla wszystkich rolników. A już za chwilę, jak zwykle w naszym porannym programie, czas na poranną księgę imion. Dzisiaj dwie panie, Patrycja i Luiza. I o tych dwóch imionach słów kilka już za moment. Drogie panie, wasze dobre i złe strony. Posłuchajcie, czy tak jest naprawdę, to już wy same będziecie wiedziały, jak usłyszycie. Zapraszam, zaczynamy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
5: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy

0: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perlino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Reklama.

0: Składam wam księgę imion. Rozpoczynamy od Patrycji, a ta jest osobą pełną życia, energiczną i niezwykle ambitną. Łączy w sobie wrodzoną elegancję z dojrzałą wrażliwością w relacjach, stawia na szczerość, lojalność i wzajemny szacunek, a jej otwartość oraz poczucie humoru z łatwością zjednują jej ludzi w każdym środowisku. Dobre strony to niezależność i odwaga, ambicja i profesjonalizm, charyzma i towarzyskość, empatia i lojalność. Złe strony Patrycję też posiadają: duma i bezkompromisowość, niecierpliwość, mocna potrzeba kontroli oraz impulsywność emocjonalna. W silnym stresie lub pod wpływem chwili Patrycja potrafi zareagować zbyt ostro lub wypowiedzieć o kilka słów za dużo. A jaka jest Luiza? Luiza łączy w sobie subtelną elegancję, intuicję oraz błyskotliwość. Ceni sobie wolność, estetykę i autentyczność. Nie znosi fałszu ani rutyny. Dobre strony Luizy to empatia i wrażliwość, kreatywność, szarmanckość i takt i determinacja w ważnych sprawach. Złe strony to zmienność nastrojów, unikanie konfrontacji, podatność na zranienie i słabość do idealizowania, czyli miewa tendencję do patrzenia na ludzi przez różowe okulary, co czasem prowadzi do rozczarowań. Jak najmniej rozczarowań, jak najwięcej szczęścia. Wszystkiego najlepszego, drogie panie, z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma La

0: Argo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
1: No i mamy 7:30, Michał Jaros przy mikrofonie. Zobaczmy, co tam się na drogach u nas dzieje, czy się jakieś korki pojawiły, czy nie. A zaczniemy sobie naszą przejażdżkę od Słupska, potem będziemy się kierowali w stronę Trójmiasta, no ale po kolei. W Słupsku całkiem stabilnie, o ile podwyższony ruch znajdzie się na pojedynczych skrzyżowaniach, to nie są duże utrudnienia, nie są na tyle duże, żebyście je specjalnie odczuli, także śmiało jedźcie na opóźnienia, nie natraficie w waszej porannej trasie. Ustka jak najbardziej przejezdna, tutaj w ogóle już nie ma za bardzo o czym wspominać, to samo Łeba. No i jeszcze do tej dwójki nadmorskich miejscowości dorzućmy trzecie, czyli Władysławowo. Tutaj też całkowicie cisza, spokój, brak czegokolwiek na drogach oprócz pojedynczych aut. Podejrzewam, że już za godzinę zacznie się to powolutku, przede wszystkim we Władysławowie zmieniać, chociaż raczej ostatnio te poranki właśnie we Władysławowie są dość spokojne. Półwysep Helski przejezdny, a trasa 216 z Redy przez Puckę Władysławowo właśnie do Helu również wygląda bardzo dobrze. Nawet na ulicy Puckiej w Redzie nie robią się żadne zatory. Reda generalnie jest przejezdna w Rumi. No już tak pięknie niestety nie jest. Na ulicy Sobieskiego ruch mamy naprawdę gigantyczny. Także widzę, że większa ilość samochodów zbiera się na ulicach wpadających do ronda 25-lecie NSZZ Solidarność, a głównie na generała Henryka Dąbrowskiego. Oczywiście mówimy tutaj o ruchu w kierunku Gdyni, a jak już Gdynia się pojawiła, to na Morskiej również ruch mamy podwyższony. Na Puckiej aut dość dużo. Północna część miasta i po górze, jak zwykle największy ruch na skrzyżowaniu Derdowskiego i Dąbka, Śródmieście przejezdne. Południowa część Gdyni również całkiem solidnie się prezentuje. Trójmiejska obwodnica na szczęście póki co bez żadnych zdarzeń, bez żadnych opóźnień, żadnych utrudnień, także przejedziemy nią bez problemu. Wejherowo dzisiaj rano całkiem solidnie się prezentuje. No i jeszcze zobaczmy, jak Lęborg wygląda. Tutaj również na szczęście na jakieś poważniejsze utrudnienia nie natrafimy. Delikatnie jedynie podwyższony ruch na fragmentach Alei Wolności, ale to wszystko.
0: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
1: Poranek nas przywitał gęstą mgłą i bardzo ograniczoną widocznością na drogach. Na szczęście ta sytuacja już szybciutko zacznie się zmieniać. Ta mgła nie będzie się przez cały dzień utrzymywała, wręcz powiem więcej, przez może jeszcze parę godzin albo jeszcze krócej. Na termometrach dziś maksymalnie 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce się pojawi, 21 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, 22 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1021 hektopaskali, a na niebie zachmurzenie będzie małe.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: down.
1: Czas na poranny sukces. Idze Świątek się nie udało dojść do finału, za to Hubert Hurkacz przypomniał sobie, jak to jest wygrywać. Polak wygrał Challenger ATP 125 na twardych kortach w meksykańskim Cancun. W finale polski tenisista pokonał najwyżej rozstawionego Sebastiana Baeza z Argentyny 4-6, 6-0 i 6-3. Wrocławianin grał w Cancun dzięki tak zwanej dzikiej karcie i był rozstawiony z numerem 3. Po zwycięstwie w całej imprezie awansuje z 69 na 46 pozycję na liście ATP. Przypomnijmy, że był kiedyś klasyfikowany w czołowej 10 rankingu. Rzadko ostatnio występuje w turniejach rangi Challenger, ale w tym roku zdarzyło się już kilka razy. Rywalizacja w Cancun była dla Hurkacza formą przygotowania do wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku, który rozpoczyna się już wkrótce. Mam nadzieję, że to zwycięstwo pomoże Hubertowi, że nie tylko w tym turnieju przypomniał sobie, jak się wygrywa, ale również w US Open pokaże, że też potrafi wygrywać. Trzymamy kciuki za wszystkich naszych polskich tenisistów w turnieju US Open, a ja trzymam kciuki również za Was i za Wasze dzisiejsze sukcesy.
2: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
5: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
6: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.com.

0: To już ostatni tydzień obowiązywania nowego programu CPN. Pytanie, co zrobi rząd? Czy przedłuży to jeszcze na przykład na wrzesień? Czy też od 1 września będziemy musieli już tankować w normalnych cenach? Ceny paliw niżej, a właściwie ceny paliw wyżej, bo codziennie jest drożej. Wczoraj na przykład 95 kosztowała 6,54, a dzisiaj już 6,57. 98 wczoraj 7,36, a dzisiaj 7,40. A kto tankuje olej napędowy, to wczoraj mógł zatankować za 7,59, a dzisiaj już za 7,61. Pamiętajcie, że najlepiej tankować w weekendy, bo tam jeszcze stacje benzynowe robią różnego rodzaju promocje, nawet 35 groszy taniej na litrze przy zakupach. Czekamy na informacje dotyczące tego, czy ten program CPN będzie obowiązywał tylko i wyłącznie do końca sierpnia, czy też może jeszcze do połowy września, a może do końca września. Zobaczymy. Na razie cisza i nic nie słychać, co z tym fantem zrobi rząd.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
0: Reklama.
5: Ostatni tydzień z programem CPN. Powiemy, co potem z cenami paliw. W tym tygodniu mają ruszyć sekcje zwłok ofiar wypadku na Węgrzech. Kompletowanie szkolnej wyprawki.
6: Codziennie coś się domawia z listy.
5: A czasu już coraz mniej.

Marcin Krzemiński. Dziś maksymalne ceny paliw nieco wyższe niż wczoraj i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii dziś za benzynę 95 maksymalnie płacimy 6,57 za litr. To skok o 3 grosze. Benzyna 95.

0: I olej, a ile od 1 września? Pytał Bartosz Kądziołka.
1: Najbliższe dni nie powinny przynieść większych zmian, ale wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
2: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
1: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
2: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze.
0: Zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego. Sekcje zwłok 12 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu w Krakowie. Ciała wrócą do Polski w przeciągu kilku najbliższych dni, a o terminie poinformowano na razie wyłącznie rodziny zabitych, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury w Krośnie.
3: Prokuratura we współpracy z administracją państwową zajmuje się procedurą sprowadzenia do kraju ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Po sprowadzeniu zwłok do kraju w polskim śledztwie planowane są sekcje zwłok.
0: Na Węgrzech zostają jeszcze 3 osoby najciężej ranne w wypadku. O tym, czy można je przetransportować do kraju, zdecyduje pracujący na miejscu zespół polskich lekarzy wojskowych. 3 osoby zginęły w nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. 2 ofiary śmiertelne były w Zaporożu, 1 w Charkowie. To 1644 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie, która, przypomnę, wczoraj obchodziła Dzień Niepodległości. W Kijowie spotkała się też wspierająca Ukrainę koalicja chętnych. Obecny w Kijowie premier Wielkiej Brytanii ogłosił przekazanie Kijowowi technologii produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. To ostatni dzwonek dla rodziców, by uzupełnić wyprawkę szkolną swoich pociech przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niektórym wciąż brakuje piórnika, zeszytów, a nawet plecaka.
4: Tej rzeczy się udało 2 tygodnie temu, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
5: U nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
4: Przydaje się, tak.
0: Rok szkolny rozpocznie się w przyszłym tygodniu.
6: Ja Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Zakotwicz Dobro to inicjatywa związana z Puckim Hospicjum, która doczekała się już 10. edycji. Tegoroczna odsłona połączyła działania na rzecz hospicjum, promocję wolontariatu, lokalne organizacje oraz koncert Weroniki Kortka z chórem La Via Voice. O początkach inicjatywy i jej znaczeniu opowiedziała Irmina Gerszewska, wolontariuszka Puckiego Hospicjum.
7: To był trochę szalony pomysł jak na owe lata, bo to jednak już prawie 10 lat, ale udało się dzięki wspaniałym ludziom, którzy potrafili wesprzeć, ale też wolontariuszom, pracownikom, szefostwu hospicjum, które zaufało i dało to zielone światło, żeby zrobić coś fajnego, nietypowego, ale też nie tylko dla społeczności lokalnej, również dla gości, którzy przyjeżdżali spędzać czas w Dębkach i odpoczywać.
6: Jak podkreśla wolontariuszka, sama idea wydarzenia oraz jej nazwa również powstały z potrzeby pokazania działalności hospicjum w nieco inny sposób. W tegorocznym wydarzeniu uczestniczyła również Alicja Makowska, dyrektor operacyjny Puckiego Hospicjum. Zwróciła uwagę na szczególny charakter tegorocznej edycji.
8: Dzisiejszy dzień jest pełen atrakcji, trochę nam pogoda nie spisała się, spowodowała nam takiego małego psikusa. Natomiast ci, którzy z nami są, którzy wiedzą, że dobro można nieść każdego dnia bez względu na to, jaka jest pogoda, są do tej pory. No i dzięki temu zaświeciło słońce. Weronika Kolstarz jest też z nami od wielu lat. Nagrywała jeden ze swoich teledysków z naszymi pacjentami, z naszymi pracownikami. Dlatego dzisiaj z nami tutaj jest i pięknie śpiewa ze swoim chórem La Via Voice.
6: Jednym z muzycznych punktów wydarzenia był koncert Weroniki Korthals. Artystka jest związana z hospicjum od lat, m.in. poprzez realizację jednego ze swoich teledysków. Zakotwicz Dobro był także okazją do zaprezentowania działalności lokalnych organizacji i pokazania najmłodszym, czym może być wolontariat. Mieszkańcy gminy Główczyn Bielsko-Biała-Bistrzyca włączyli się w akcję krwiodawstwa Dasz Bur, Dasz Krew. Wydarzenie odbyło się w niedzielę w hali sportowej w Główczycach i połączyło zbiórkę krwi z działaniami promującymi pomoc innym oraz wspólną integrację lokalnej społeczności. W akcję zaangażowali się również druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Główczyce oraz innych jednostek z terenu gminy. Strażacy pojawili się w mobilnym punkcie poboru krwi i oddawali krew na rzecz osób potrzebujących. Jak podkreślają

0: Odruchowie w pomoc innym jest jednym z elementów ich codziennej działalności, zarówno podczas działań ratowniczych, jak i poprzez udział w akcjach społecznych. Niedzielne wydarzenie było okazją do kolejnego takiego wsparcia. W organizacji i przebieg akcji zaangażowali się przedstawiciele różnych środowisk, wspólnie działali m.in. leśnicy, członkowie kół łowieckich, policjanci oraz medycy ze Słupskiego Szpitalnego Zdziału Ratunkowego. Do udziału w wydarzeniu zaproszono również mieszkańców gminy. Akcja była okazją do oddania krwi, ale także do spotkania i integracji lokalnej społeczności. Organizatorzy podziękowali wszystkim, którzy zdecydowali się podzielić krwią i wesprzeć osoby jej potrzebujące. Policjanci ze Słupska wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Ustce zatrzymali dwóch 28-latków podejrzanych o nielegalną uprawę konopi. Plantacja znajdowała się na terenie leśnym w gminie Ustka. Funkcjonariusze wcześniej ustalili, że dwóch mężczyzn może zajmować się hodowlą konopi innych niż włókniste, z których może być pozyskiwana znaczna ilość narkotyków. Do zatrzymania doszło w czwartek 20 sierpnia po południu, kiedy mężczyźni przyszli na teren plantacji. Na miejscu zabezpieczono 17 krzewów konopi. Zatrzymani to mieszkaniec Słupska oraz mieszkaniec powiatu słupskiego. Obaj usłyszeli zarzuty nielegalnej uprawy konopi. Prokurator zastosował wobec nich dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Za zarzucane czyny grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Jak upałów w ostatnim czasie nie było, to ich w najbliższym czasie też nie będzie. Na przykład dzisiaj maks 21 stopni w Dębkach, Włody, Sławowie, Łebie, Ustce, Gniewinie, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieru, Miluźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przynajmniej pod pozostałymi względami pogoda całkiem solidna dzisiaj się będzie utrzymywała, bo zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby i na opady się nie zanosi. Ciśnienie cały czas utrzymuje się umiarkowane, około 1018 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl. Norda, Norda.

0: Lato, lato wszędzie. No może nie wszędzie, ale lato jeszcze będzie, przynajmniej tak twierdzą synoptycy. Dzień dobry, w kolejnej godzinie naszego porannego spotkania zapraszam na początek na prognozę pogody, czyli co w najbliższym czasie i czy jeszcze jest szansa na prawdziwe upalne lato. Szansa jest, ale nie wszędzie. Na pewno nie nad polskim morzem, bo tu niestety do końca tego tygodnia temperatury utrzymają się na poziomie od 18 do powiedzmy maksymalnie 24 stopni, to maksimum nad morzem to mniej więcej w piątek. Jeżeli chodzi o pozostałe obszary kraju, no to piątek będzie takim rzeczywiście gorącym dniem na południowym zachodzie. Tutaj 31, a nawet 32 stopnie, w centralnej Polsce 26-27. Jeżeli chodzi o sobotę, to tu znowu to ciepło przeniesie się na południowy wschód i w niektórych regionach tam właśnie 31 stopni, natomiast na południowym zachodzie nastąpi ochłodzenie do 22 stopni i tak sobie ta pogoda będzie wędrowała między 22-25 stopni. Tak jak powiedziałem, od czwartku niektórzy z nas odczują ocieplenie, wszyscy ci, którzy są między innymi na południowym zachodzie, natomiast na północy będzie trochę słabiej, na Mazurach 21-24 stopnie, gdybyście chcieli wybrać się nad jezioro, a nad morzem takie stabilne 22, czyli bez szału tego lata, ale widzę, że jeszcze jest szansa nad morzem na przykład na 24 stopnie 1 września, czyli wtedy, kiedy dzieciaki pójdą do szkoły.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Jaki jest twój ulubiony dzień tygodnia?
3: Jak to jaki?
2: Super wtorek, czyli wtorek stary, skoro super cena na super film w super kinie, to super wtorek.
3: No raczej.
2: To jasne. Wtorek z super ceną w kinie Helios.
4: Nie czekaj do środy, bo teraz bilety na filmy w każdy wtorek tylko po 16,90. Kup bilet na helios.pl.

0: terapia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii.

0: terapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czyj Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Reklama.

0: urodzeni 25 sierpnia. Doskonale dogadują się z ludźmi. Jesteście komunikatywni, ciepli i otwarci. Nie macie problemu ze znalezieniem wspólnego języka nawet z kimś o przeciwnych do swoich poglądów. Tak więc, jak łatwo się domyśleć, świetni z was dyplomaci. Z reguły jednak, jeśli o was chodzi, nie mamy co liczyć na czułe słówka czy emocjonalne wyzwania. Jesteście dość sceptyczni i schematyczni do życia, podchodzicie stricte praktycznie, kierujecie się zasadami logiki niemal w każdej dziedzinie, co momentami może utrudniać wam nawiązywanie bliższych relacji. Uporządkowane, wręcz matematyczne podejście do życia ma swoje źródło w waszym zamiłowaniu do nauk ścisłych. Swoje życie zawodowe łączycie z obliczeniami i projektami naukowymi. Wasze zalety to determinacja i pracowitość, wady, dystans i bierność. Wasza szczęśliwa liczba to trójka, a wśród urodzonych 25 sierpnia są Krzysztof Kolumb, Faustyna Kowalska, Jerzy Mrzygłód, polski dziennikarz i komentator sportowy, Sean Connery, brytyjski aktor, Grzegorz Skrzecz, polski bokser i aktor, Tim Burton, amerykański reżyser, Krzysztof Śmiszek, polski prawnik, polityk i Amy MacDonald, szkocka piosenkarka. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
2: Słówka.
3: Idą w główka.
4: Lekcja siest ze sunty. Siódmy. Łebełgac.
3: Łebełgac.
4: Okłamać.
3: Okłamać.
4: Łebełgył Mark Anytka, żeby łebnoc z mietką.
3: Skłamał, jakoby trwał meczyk przez północy z mieciem.
4: Łebełgył Mark Anytka, żeby łebnoc z mietką.
3: Łebełgac.
4: Okłamać.
3: Łebełgac.
5: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka.
4: Idą w główkę.
1: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
8: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
7: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
10: Na naszych radiowych zegarach wybiła 8:30, więc wsiadamy prędko za kierownicę i sprawdzamy, co słychać na naszych lokalnych drogach. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Lęborg i Łeba, trzeba przyznać, że są jak najbardziej przejezdne. Pojedziemy głównymi arteriami miast jak najbardziej bez problemów. Trasa Kaszubska z Lęborka w kierunku Trójmiasta oraz obwodnica metropolitalna na razie są wolne od utrudnień. Trzymajmy kciuki, żeby tak zostało przez cały dzień. W Gdyni większy ruch na ulicach Północnej i Puckiej 10 lutego, momentami nader

0: Żydowskiego, a na ulicy Morskiej jezdnia w kierunku centrum obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu związana ze zwężeniem jezdni i zmiany są tutaj związane z remontem kanalizacji deszczowej. Roboty będą prowadzone poza godzinami szczytu od 9 do 14. Na trasie do Rumi delikatne spowolnienia, a w samej Rumi bezproblemowo. Podobnie w Redzie. Kierujemy się dalej teraz do Wejherowa, gdzie również większych problemów nie ma. W samym mieście ruch odbywa się naprawdę sprawnie. 216 do Pucka wolna od korków, w samym Pucku minimalnie gęściej na Wejherowskiej, ale to jakbym już miała się konkretnie do czegoś już przyczepić. We Władysławowie bez utrudnień, naprawdę całe na zielono. Na Hel dojedziemy również bez problemów, a tutaj dalsza trasa wzdłuż wybrzeża, naprawdę pojedziemy nią jak najbardziej komfortowo. Pamiętajmy jednak, że nadal jest zamknięty odcinek drogi między Rozewem a Jastrzębią Górą. Teraz pojedziemy w drugą stronę z Lęborka w stronę Słupska, trasą kaszubską i tutaj również bez żadnych utrudnień, a Słupsk jest jak najbardziej przejezdny. Trasą do Kobylnicy pojedziemy komfortowo, podobnie jak w kierunku Ustki. Na naszych drogach niewiele się dzieje, tych porannych godzin szczytu przynajmniej na razie nie widać i to już wszystko, jeśli chodzi o sytuację na drogach. Życzymy spokojnej podróży, samych zielonych świateł i kolejny raport drogowy o 9:30. Do usłyszenia, a teraz zapraszam na prognozę pogody.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
0: Dzisiejszy dzień upłynie nam pod znakiem chmur. W dzień zachmurzenie małe, umiarkowane. Początkowo miejscami mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. W rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 21 do 22 stopni, więc szału nie ma nad morzem 18-19. I tutaj na termometrach konkretnie w Dębkach Władysławowie 19, na Helu 18, w Wejherowie Gniewinie 21, a w Luzinie i Słupsku 22 stopnie pokażą nasze termometry.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja ostatnio dostaję mnóstwo telefonów. Od tak zwanych, no powiedziałbym, telemarketerów albo takich, co dzwonią do mnie w różnych sprawach pod tytułem, że oni chcą mi dać coś za darmo, nawet jeszcze mi dopłacić, zapłacić i w prezencie chcą mi dawać garki albo inne takie rzeczy, albo pytają się mnie, czy ja mam problemy z kolanami. A ja mówię im, że nie mam problemów z kolanami, to oni mówią, no ale pewnie pan ćwiczy. Ja mówię, no coś tam ćwiczę. No to pewnie ma pan problemy z kolanami, bo jak pan ćwiczy, to musi pan mieć problemy z kolanami. I oni mnie przekonują, że oni mają dla mnie naprawdę antidotum na te kolana. Nie wiem, czy wy właśnie też tak macie. I jak się przed tym bronić, bo poszukałem, bo już

0: mam powoli powyżej dziurek w nosie tych telefonów i słuchajcie, jest podobno jedno hasło, które ratuje nas przed wiecznymi telefonami. Proszę usunąć mój numer z Państwa bazy. To jest takie jedno konkretne sformułowanie, które wypowiedziane do tego gościa, który do Was dzwoni, to on musi to zrobić. Jeżeli powiecie, przypomnę, proszę usunąć mój numer z Państwa bazy, to oni już nie mogą do Was dzwonić z tymi garnkami. To znaczy inni mogą dzwonić do Was z garnkami, ale już ci sami nie mogą. Także za każdym razem musicie wypowiadać niestety tą samą formułkę. Proszę usunąć mój numer z Państwa bazy. Powinno pomóc za jakiś czas. Może jak otrzymacie 50 telefonów od różnych takich firm, to w końcu te telefony się skończą. No i dobrze, to ja będę cały czas trenował i proponował, żeby oni jednak usunęli mój numer ze swojej bazy danych.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Dzień dobry, cześć, witajcie. Poranek zaczynamy od kulturalnych propozycji, tym razem ze Słupska. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Jeśli macie ochotę na trochę muzyki, ruchu, spotkania z innymi, albo już myślicie o tym, jak spędzić ciekawie ostatni tydzień wakacji, to mamy dla Was kilka podpowiedzi. Już jutro, 25 sierpnia, w Parku Powstańców Warszawskich przy ulicy Szarych Szeregów odbędzie się muzykowanie na trawie. Organizatorzy zachęcają, że to propozycja dla dorosłych, którzy chcą po prostu pobawić się muzyką bez względu na poziom umiejętności. Od godziny 17 zaplanowano warsztaty i muzyczne jam session. Nie trzeba przynosić własnego instrumentu, organizatorzy zapewniają wszystko, co potrzebne do wspólnego grania. Wystarczy zabrać ze sobą matę albo kocyk. O 19 przyjdzie czas na koncert relaksacyjny, czyli coś dla tych, którzy po muzycznej części chcą trochę zwolnić i odpocząć. Obowiązują zapisy telefoniczne, a jeśli pogoda nie dopisze, wydarzenie zostanie przeniesione do Teatru Rondo. Muzykowanie na trawie realizowane jest w ramach projektu Miasto wśród Zieleni. A skoro o końcówce wakacji mowa, Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku zaprasza na ich wspólne pożegnanie. W sobotę 29 sierpnia od 10 do 16 teren przy bibliotece przy ulicy Grodzkiej zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Będzie kiermasz książek, płyt i audiobooków. Będzie też malowanie kamieni, podczas którego będzie można stworzyć własne słupskie kamyki. Nie zabraknie oczywiście muzyki. O 12 zagra Flow Acoustic Guitar, a około 13 wystąpi Roxana Żydkowska. Organizatorzy zachęcają, by zabrać ze sobą rodzinę, znajomych i oczywiście dobry humor. I właśnie w takim towarzystwie pożegnać tegoroczne wakacje. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam o 12.45. Miłego poranka, cześć!

Dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiej Żywności i Dzień Zupy Błyskawicznej. Dlatego ja dzisiaj o poranku też trochę o jedzeniu. Mam teraz informację dla tych wszystkich, którzy są po 50. Ręka w górę, wiem, że nie wszyscy się przyznają, ale dla tych, którzy są po 50, mam ważną informację. Wasz organizm wolniej metabolizuje składniki odżywcze i staje się bardziej podatny na skutki niewłaściwej diety. I czego lepiej unikać po 50? Już wam powiem. Po pierwsze, wysoko przetworzonej żywności, czyli fast foody, słodycze, przekąski słone, to wszystko odpada. Smażona żywność. Poza wysoką kalorycznością, która może stać się przyczyną tycia, smażone potrawy zawierają tłuszcze nasycone i tłuszcze trans. No, oczywiście mówię to za naukowcami, wiecie, oni się znają. No. Produkty zawierające dużo soli. Chipsy, ser, feta, wędzone ryby, to też nie jest dobre. Słodkie napoje, gazowane, niegazowane, energetyczne, cukier, alkohol, no to wiadomo, że to jest samo zło. Po 50 wątroba

0: a znacznie gorzej radzi sobie z jego metabolizowaniem, przez co spożywanie trunków może dotkliwie odbijać się na zdrowiu. To powiecie, dobrze, to co mamy jeść i co mamy pić, żeby było dobrze? No oczywiście, że wam powiem. Świeże warzywa i owoce, ryby, chude mięso, nabiał, orzechy, nasiona oraz pełnoziarniste produkty. To powinniście jeść po 50, jeśli chcecie utrzymać u siebie dobre samopoczucie i zadowalającą kondycję organizmu. Czyli jak najwięcej roślinek proszę jeść. Także pozdrawiam wszystkich po 50. Pamiętajcie, wasza dieta jest ważna.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
4: Masz ochotę na więcej?
3: Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
6: Minuta ciszy w miejscu tragicznego wypadku to dziś w Krakowie. Wielkie nadzieje polityków, chodzi o byłego szefa Zonda Krypto. Blisko 3,5 miliona za piłkę, której dotknął Maradona. Marcin Krzemiński. Dziś o 18:00 minuta ciszy na krakowskim Zabłociu, czyli w miejscu, gdzie w sobotę doszło do tragicznego wypadku. Aktywiści zgromadzeni chcą w ten sposób uczcić pamięć małżeństwa, które podczas spaceru z dzieckiem miał samochodem śmiertelnie potrącić Hubert B. 26-latek został wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał w prokuraturze zarzuty, no ale nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. W tę wersję nie wierzą śledczy, mówi rzecznik prokuratury Marek Boroń.
7: Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

0: który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejsca wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
1: Podczas gdy w miejscu wypadku obowiązuje ograniczenie do 30

0: komu przekładał pieniądze do kieszeni, jakie działania w państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę.
1: Dziś prokurator krajowy ma przekazać najnowsze informacje o śledztwie w sprawie zonda Krypto. Postępowanie trwa od wiosny. Poszkodowanych może być od kilkunastu do nawet 30 000 osób. Tragedia w Dolinie Śmierci. Nie żyje turysta, który zwiedzał kalifornijski park narodowy. Do zdarzenia doszło po tym, jak jego pojazd utknął w błocie. Temperatura osiągnęła wtedy około 47 stopni. Spada liczba śniętych ryb wyławianych z kanału Gliwickiego. Wczoraj Wody Polskie nie odnotowały nowych przypadków. To dobry znak, bo do tej pory z szóstej sekcji kanału wyłowionych zostało ponad 4 tony śniętych ryb. Wszystko przez zakwit złotej algi, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
2: W dalszym ciągu, mimo że zjawisko to zdaje się ustępować, będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej, nie tylko szóstej sekcji.
1: Wody Polskie będą teraz uprzątać trzcinowiska, gdzie mogą być jeszcze truchła ryb. Za 3 350 000 dolarów wylicytowano w Dallas piłkę, którą Diego Maradona strzelił swojego słynnego gola ręką Boga. Dodam, że 4 lata temu pod młotek poszła koszulka Maradony z tego samego meczu. Szczęśliwy nabywca zapłacił za nią ponad 9 000 000 dolarów. Muzyczna kartka z kalendarza jeszcze u nas. 65 lat temu, w 1961 roku, rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki Sopot. Co ciekawe, pierwsze 3 edycje tej imprezy odbyły się w Stoczni Gdańskiej.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Przez ostatnie dni w powiecie wejherowskim funkcjonariusze zatrzymali łącznie 23 osoby, które były poszukiwane na podstawie decyzji sądów i organów ścigania. Wśród zatrzymanych znalazły się również 3 osoby poszukiwane listami gończymi. Od piątku do niedzieli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz podległych komisariatów prowadzili wzmożone działania ukierunkowane na zatrzymanie osób poszukiwanych. Mundrowie ustalali miejsca pobytu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, sprawdzali adresy oraz analizowali posiadane informacje. W działania zaangażowani byli funkcjonariusze pionu kryminalnego oraz policjanci z podległych jednostek. Zatrzymane osoby zgodnie z decyzjami właściwych organów zostały osadzone lub przekazane do dalszej dyspozycji sądu. Policjanci realizowali również nakazy dotyczące zastępczych kar pozbawienia wolności orzeczonych za nieuregulowane grzywny. Policjanci przypominają, że unikanie wykonania orzeczonej kary nie powoduje jej wygaśnięcia. Osoba poszukiwana może zostać zatrzymana w każdym miejscu i czasie, gdy tylko funkcjonariusze ustalą jej miejsce pobytu. W wieku 64 lat zmarła Ewa Rogaczewska, wieloletnia zastępczyni nadleśniczego Nadleśnictwa Lęborg i doświadczona leśniczka związana przez całe swoje zawodowe życie z pomorskimi lasami. O jej śmierci, która nastąpiła 23 sierpnia, poinformowało Nadleśnictwo Lęborg. Ewa Rogaczewska ukończyła Wydział Leśny SGGW w 1987 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Nadleśnictwie Choczewo, gdzie pracowała m.in. jako adiunkt nadleśniczy terenowy i inżynier nadzoru. W latach 1997-2016 pełniła funkcję nadleśniczego. Była jedną z pierwszych 3 kobiet w Polsce, które objęły to stanowisko. Później została zastępczynią nadleśniczego w Nadleśnictwie Lęborg, gdzie pracowała do przejścia na emeryturę w 2023 roku. Była również aktywnym myśliwym. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 sierpnia o godzinie 11 w kaplicy cmentarnej w Choczewie. Odprawiona zostanie msza święta, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejscowy cmentarz komunalny. Pracownicy Nadleśnictwa Lęborg żegnają ją jako cenioną leśniczkę, przełożoną i koleżankę, podkreślając jej wiedzę, doświadczenie oraz zaangażowanie w pracę na rzecz lasów. W Szkole Policji w Słupsku zakończył się specjalistyczny kurs dla instruktorów technicznych środków wzmacniania. To jedyna policyjna jednostka szkoleniowa w kraju, która prowadzi tego typu zajęcia. Uczestnicy kursu zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obsługi oraz konserwacji technicznych środków wzmocnienia. Jednocześnie przygotowywali się do roli instruktorów, którzy po powrocie do swoich jednostek będą mogli samodzielnie szkolić innych funkcjonariuszy. Program szkolenia opracowano w Szkole Policji w Słupsku w 2007 roku. Wcześniej tego rodzaju zajęcia prowadzono przy współudziale specjalistów wojskowych. Zmieniający się charakter policyjnych działań sprawił jednak, że konieczne było stworzenie programu dostosowanego do współczesnych potrzeb służby. Przy jego przygotowaniu wykorzystano również doświadczenie policjantów z jednostek liniowych, którzy korzystają z takiego wyposażenia podczas rzeczywistych interwencji i działań. W zakończonej edycji kursu

0: uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji oraz 13 komend wojewódzkich. Po zakończeniu szkolenia będą mogli przekazywać zdobyte umiejętności policjantom w swoich jednostkach. Wielka transportowa inwestycja jest już coraz bliżej. W Gdyni podpisano umowę na modernizację linii kolejowej Gdańsk-Osowa Gdynia Główna. Kontrakt obejmuje przebudowę około 13 km linii kolejowej nr 201 oraz 4,6 km linii kolejowej nr 202. Zakres przedsięwzięcia jest wielobranżowy i obejmuje m.in. roboty kolejowe, mostowe, drogowe, energetyczne i sanitarne, a także prace związane z infrastrukturą peronową, systemem sterowania ruchem kolejowym oraz siecią trakcyjną. Kontrakt podzielono na 3 zadania, z których jedno będzie realizowane w formule optymalizuj i buduj, a 2 pozostałe w formule projektu i buduj. Jak mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, została podpisana bardzo ważna umowa na realizację inwestycji kolejowej, która jest częścią megaprojektu kolejowego wartości ponad 11 miliardów złotych. Dotyczy on zarówno województwa pomorskiego, jak i kujawsko-pomorskiego i podzielony został na 7 części. Termin realizacji inwestycji to 69 miesięcy. Koszt inwestycji wyniesie 874 miliony złotych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Poranek przywitał nas gęstą mgłą i co prawda z godziny na godzinę tej mgły ubywa już zaraz jeszcze, jeśli gdziekolwiek jest, to już jej nie będzie, a w ciągu dnia czeka nas całkiem solidna pogoda. No mogłoby być odrobinę cieplej, ale przynajmniej słońce będzie się nam chętnie pojawiało na termometrach. Max 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, 21 Gdynia, Puckosakowo, Wejherowo, Reda, Rumia, Gniewino, 22 Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica, na barometrach około 1021 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wakacyjny wtorkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, 25 dzień sierpnia, zaglądamy do muzycznego kalendarium. W roku 1954 w Londynie na świat przyszedł Elvis Costello, wokalista i kompozytor. W roku 1957 kanadyjski wokalista Paul Anka zdobył szczyt brytyjskiej listy przebojów własną kompozycją zatytułowaną Diana. Kto nie zna Diany? W samej Wielkiej Brytanii sprzedano ponad 1 000 000 sztuk tego właśnie singla, a był on na pierwszym miejscu przez 9 tygodni. W roku 1987 w Los Angeles odbyła się premiera filmu Dirty Dancing z Patrickiem Swayze i Jennifer Grey w rolach głównych. Ścieżka dźwiękowa do obrazu, oprócz odkurzonych utworów z późnych lat 50., zawierała też nowe kompozycje, takie jak The Time of My Life, duet Jennifer Warnes i Bill Medley. W roku 1988 urodziła się Aleksandra Burke, wokalistka, zwyciężka czyni telewizyjnego programu X Factor z 2008 roku. W roku 90 dawny przebój Itsy Bitsy Twinnie Winnie Yellow Polka Dead Bikini z repertuaru Briana Highlanda, nagrany przez zespół Bombalurina, zdobył pierwsze miejsce brytyjskiego zestawienia singli. A w roku 94 występem w Glasgow grupa Take That rozpoczęła trasę koncertową po Wielkiej Brytanii. Tournée pod nazwą Pops Tour objęło 36 koncertów, z czego 10 wyprzedanych do ostatnich miejsca miało miejsce w londyńskiej Wembley Arena.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Pieśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Reklama.

0: przede mną wyniki 10. edycji takiego zestawienia, gdzie miasta są przyjazne kierowcom. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy za kierownicą i powiem wam, gdzie jeździ się najlepiej. W tym rankingu miasta podzielono na dwie grupy, powyżej i poniżej 300 tysięcy mieszkańców. W grupie największych miast zwyciężyła Bydgoszcz. Drugie miejsce, podobnie jak przed rokiem, zajął Lublin. Na trzeciej pozycji znalazł się Szczecin, który nieznacznie wyprzedził sklasyfikowane ex aequo Warszawę i Kraków. Kolejne miejsca zajęły wspólnie Gdańsk i Wrocław. Zestawienie zamknęły Łódź oraz Poznań. Jeżeli chodzi o te mniejsze miejscowości poniżej 300 tysięcy mieszkańców, to zwyciężyła Częstochowa, a kolejne miejsca zajęły Gliwice i Sosnowiec. Tym samym całe podium przypadło miastom z województwa śląskiego. Na czwartej pozycji uplasowały się Katowice. Piąte miejsce wspólnie zajęły Kielce i Białystok, a za nimi znalazły się Toruń oraz Gdynia. Przedostatnia lokata przypadła Radomiowi, który spadł z czwartego miejsca. Ranking ponownie zamknął Rzeszów. To już wiecie, gdzie trzeba jechać, żeby miasto było otwarte dla was, drodzy kierowcy. To ja, jak zwykle o poranku, życzę wam szerokiej drogi, bezpiecznej drogi. Jedźcie powoli, umiarkowanie. Do celu dojedziecie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Kina Helios prezentują maratony Harry Potter. Dwie noce, 8 części filmu i niezapomniana przygoda na zakończenie wakacji. 27 sierpnia od Kamienia Filozoficznego do Czary Ognia. 29 sierpnia od Zakonu Feniksa, aż po obie części Insygnia Śmierci. Maratony Harry Potter w kinach Helios. Więcej na helios.pl.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Reklama.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
5: Dziewiąta 30 i 13 sekund na naszych radiowych zegarach. Czerwone światła, korki i remonty, czyli wszystko to, czego kierowcy rano nie lubią najbardziej. No, myślę, że nie tylko rano, ale sprawdźmy sytuację na drogach w naszym regionie. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Zaczynamy nasz przegląd od Słupska. W mieście nie ma większych utrudnień, choć nieco więcej samochodów pojawia się na Jana Pawła II, Sierpinka i momentami na Garncarskiej. Bez problemów przejedziemy trasą w kierunku Kobylnicy, a także 21 w kierunku Ustki. Teraz kierunek Lęborg. Jedziemy trasą S6 ze Słupska w stronę Lęborka, ale tutaj większych utrudnień nie napotkamy. Sam Lęborg również przejedziemy bez problemów. Podobnie jest w Łebie. Jeśli jedziecie dalej S6 w kierunku Trójmiasta, tutaj również pojedziemy komfortowo. Przenosimy się do Gdyni. Na obwodnicy metropolitalnej doszło do zdarzenia drogowego, dlatego warto zachować czujność. W samej Gdyni większych korków na ten moment nie ma. Od dziś zmieniona organizacja ruchu obowiązuje na ulicy Morskiej w Gdyni w rejonie skrzyżowania z Kartuską. Jezdnia jest zwężona, utrudnienia związane są z budową infrastruktury sieci trakcyjnej, komunikacji miejskiej. Roboty prowadzone są poza godzinami szczytu od 9 do 14, a w miejscu prac ruchem kierują ręcznie drogowcy. Do Kosakowa dojedziemy bez większych problemów. Na trasie w kierunku Rumi pojawiają się jedynie delikatne spowolnienia. W samej Rumi

0: przejedziemy bez przeszkód. Podobnie w Redzie. Kierujemy się dalej do Wejherowa, tutaj ruch odbywa się sprawnie. Nieco więcej samochodów jest na Zamostnej w kierunku Bolszewa, ale nie powinno to znacząco wpłynąć na czas przejazdu. 216 do Pucka, tutaj wolna od korków, w samym Pucku nieco gęściej na Wejherowskiej. We Władysławowie bez większych zmian, tak jak godzinę temu, ruch odbywa się płynnie i na Hel dojedziemy bez problemów. I to był nasz raport, tutaj taki przegląd drogowy. Jeśli jesteście za kierownicą, to szerokiej drogi, spokojnej jazdy i aby wszystkie światła dziś były po waszej stronie. Następny raport o 15.30. Do usłyszenia, a teraz zapraszam na prognozy pogody.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: No to sprawdzamy, jaka dziś czeka nas pogoda. Na niebie sporo chmur, nad Zatoką Gdańską może przelotnie popadać. Rano miejscami pojawiły nam się także mgły, więc kierowcy zachowajcie ostrożność. Termometry pokażą od 18 na Helu przez 19 w Dębkach i Władysławowie, po 21 w Wejherowie i Gniewinie, najcieplej w Luzinie i Słupsku. Tam 22 stopnie, więc no cóż, jest co jest.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: pama nadie.
1: Pora śniadaniowa, to ja wam dzisiaj będę polecał soczek pomarańczowy do śniadania. Najlepiej ten oczywiście z pomarańczy, wyciśnięty. To smaczny dodatek do śniadania, a do tego według najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu w São Paulo, to badanie dowodzi, że regularne picie soku pomarańczowego zmienia ekspresję aż 1705 genów odpowiedzialnych za odporność i stany zapalne. Co ciekawe, napój działa zupełnie inaczej na osoby szczupłe i inaczej na te z większą masą ciała. No to jeśli jesteście szczupli, to regularne soku pomarańczowego spożywanie może wspomagać łagodzenie stanów zapalnych i przyczyniać się do poprawy ogólnej kondycji zdrowotnej. Natomiast u osób z większą masą ciała zmiany dotyczą głównie genów związanych z metabolizmem tłuszczów, czyli pomagają nam się trochę odchudzać. Do tego wszystkiego regularne spożywanie

0: soku pomarańczowego zmniejsza insuloodporność oraz obniża poziom cholesterolu, co jest bardzo ważne na przykład przy rozwoju cukrzycy typu drugiego, a wysoki cholesterol to istotny czynnik zagrożenia chorobami serca. Także do śniadanka soczek pomarańczowy, dobry dla naszego ciała. Pamiętajcie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
7: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

0: Pozdrawiam o poranku wszystkich ciężko pracujących i nie mogących się doczekać, kiedy w końcu będzie piątek i przyjdzie weekend. Chciałem wam powiedzieć o pewnym eksperymencie, który odbył się w Wielkiej Brytanii. Otóż brytyjska firma przetestowała 32-godzinny tydzień pracy bez narzucania liczby dni pracy. Zatrudnieni mogą rozłożyć obowiązki nawet na 7 dni. Jak ktoś tak lubi, to może sobie po te kilka godzin pracować codziennie, nawet w niedzielę. To rozwiązanie ma dawać pracownikom większą swobodę w godzeniu życia zawodowego z prywatnym. Z wcześniejszych doświadczeń z krótszym czasem pracy wynika, że ograniczenie liczby przepracowanych godzin przy zachowaniu wynagrodzenia nie musi oznaczać spadku wydajności. I ta właśnie firma, która przetestowała ten program, czyli 32 godziny pracy tygodniowo, jest bardzo z tego zadowolona. Firma nie narzuca sztywnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy. Najważniejsze jest wykonanie ustalonego wymiaru pracy. Niektórzy, podobno tak jak wspomniałem, wybierają nawet pracę w niedzielę, bo oni w niedzielę nie lubią odpoczywać wtedy, kiedy wszyscy, tylko oni sobie odpoczywają na przykład w poniedziałek albo we wtorek. To jeśli to słyszą jacyś szefowie firm, może warto u nas w Polsce również przeprowadzić taki malutki eksperyment, spróbować dać tym, którzy pracują, tak trochę więcej tego wolnego w sumie, żeby mogli sobie sami decydować, kiedy przychodzą do pracy, jeśli oczywiście jest taka możliwość. Pozdrawiam serdecznie wszystkich ciężko pracujących, nie mogących doczekać się weekendu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.
5: Problemy gmin z planami ogólnymi. Od tego zaczniemy. Potem śmiertelny wypadek na trasie S8 podczas wymiany koła. I prognozy pogody. Wróci upał, choć nie wszędzie. Marcin Krzemiński. Tylko 1/5 gmin w Polsce uchwaliła dotąd tak zwany plan ogólny, na podstawie którego będą wydawały decyzje, co i gdzie można budować. Dokładnie za tydzień właścicielom działek w miejscowościach, które takiego dokumentu nie przyjęły, a jednocześnie nie mają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może grozić blokada budowlana. Nie postawią domu, bo nie dostaną warunków zabudowy. Tomasz Fęskę.
6: W Warszawie ratusz zebrał ponad 27 tysięcy pism z uwagami do planu i jest jasne, że miasto z przyjęciem go nie zdąży. We Wrocławiu mieszkańcy uwag zgłosili 11 tysięcy. Wczoraj Rada Miasta pracę nad przyjęciem go przerwała do środy. To duże miasta, ale dokument musi przyjąć każda z 2,5 tysiąca gmin w Polsce. Zrobiło to nieco ponad 500. Bez niego w miejscowościach, bez miejscowych planów zagospodarowania, jeśli ktoś do końca sierpnia nie złoży wniosku o decyzję o warunkach zabudowy dla działki, to jej nie dostanie, co zablokuje na przykład przebudowę domu. Tłumaczy prawnik Związku Gmin Wiejskich Mariusz Marszał.
7: Czarny scenariusz się sprawdza. Całkiem uzasadniona jest obawa związana z paraliżem inwestycyjnym, albo inaczej z paraliżem funkcjonowania planowania przestrzennego.
6: Który częściowo już trwa, bo w niektórych gminach liczba wniosków o WZ-ki wzrosła o 1000%, a urzędy nie nadążają z ich wydawaniem.
5: Jeszcze co najmniej godzinę będzie zablokowana droga ekspresowa S8 w kierunku Wrocławia w okolicach Czerniewic pod Tomaszowem Mazowieckim. To po wypadku, do którego doszło nad ranem, w którym zginęły dwie osoby, jedna trafiła do szpitala. Zderzyły

się dwie ciężarówki i bus. A zaczęło się od wymiany opony w cysternie z piaskiem. Do kierowcy pojazdu dołączyli znajomi podróżujący Fordem Transitem. W grupę osób zmagających się z awarią uderzył kierowca ciężarowego Volvo, mówi aspirant sztabowy

0: to nie żart, gorąco zrobi się w czwartek i w piątek. W ten drugi dzień na zachodzie i południu mają nawet obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia, a przynajmniej takie są prognozy, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
1: Na południu, na zachodzie tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przyniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
0: Przed nimi też będą obowiązywały ostrzeżenia. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Polska tenisistka przegrała w Nowym Jorku z Gruzinką Jekateriną Gorgocę 6-3, 6-7, 2-6. Dziś poznamy zwycięzców eliminacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Największe szanse ma Celtic Glasgow oraz Bodø/Glimt, bo wysoko wygrały pierwsze spotkania. W walce awans wciąż liczy się drużyna Tymoteusza Puchacza, Sabah Baku, ale musi odrobić jednobramkową stratę do HPL-u Berszewa.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Norda FM. Prezydencka rezydencja w Juracie ma stać się miejscem otwartym nie tylko dla głowy państwa i zagranicznych gości. Karol Nawrocki w rozmowie z Kanałem Zero zapowiedział, że obiekt będzie wykorzystywany także do spotkań z młodzieżą, intelektualistami oraz przedstawicielami różnych środowisk społecznych. Jak zaznacza prezydent RP, ośrodek należy do narodu i został stworzony dzięki temu, że Polacy płacą swoje podatki, jest państwowy. Czemu więc, skoro ten ośrodek powstał, nie otworzyć go dla ludzi, dla młodzieży, dla intelektualistów? Ja nic więcej nie potrzebuję, a jest tu przestrzeń do tego, żeby zorganizować bardzo atrakcyjne spotkania. Pierwsze duże wydarzenie zaplanowano pod koniec sierpnia. W Juracie ma odbyć się spotkanie młodego pokolenia o charakterze akademickim i dyskusyjnym. Organizatorzy spodziewają się około 800 uczestników z całej Polski, którzy zostali wyłonieni w ramach otwartej rekrutacji. Jurata ma być również miejscem kolejnych debat o przyszłości kraju. W ramach rozmów spotkają się eksperci, naukowcy i publicyści reprezentujący różne poglądy polityczne i społeczne. Celem jest stworzenie przestrzeni do merytorycznej rozmowy o najważniejszych wyzwaniach stojących przed Polską. Fontanna na Placu Pokoju w Lęborku została czasowo wyłączona z użytkowania. Trwają przy niej prace konserwacyjne prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Teren został ogrodzony, a mieszkańcy mogą znaleźć tam informacje o prowadzonych pracach. Modernizacja ma poprawić działanie fontanny i stan techniczny. Zakres prac jest szerszy niż zwykłe czyszczenie. Wymieniane są dysze, przebudowywany jest podziemny system rozprowadzania wody, a także część instalacji elektrycznej. Prace obejmą również modyfikację oświetlenia. Jak wyjaśnia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku, konieczna jest także naprawa i serwis pomp oraz usunięcie zanieczyszczeń, które gromadziły się w systemie. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy fontanna ponownie zostanie uruchomiona. MPWiK zaznacza, że remont jest prowadzony etapami, ponieważ przedsiębiorstwo na co dzień zajmuje się także innymi zadaniami i usuwaniem awarii. Część elementów zdemontowanej infrastruktury jest naprawiana w warsztatach wodociągów. Prace są prowadzone na zlecenie Urzędu Miejskiego w Lęborku. Na skrzyżowaniu ulic Kaszubskiej, Owocowej i Drzymały w Słupsku powstanie sygnalizacja świetlna. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i ułatwić kierowcom wjazd na ulicę Kaszubską z dróg podporządkowanych. O modernizację tego miejsca od dłuższego czasu zabiegali mieszkańcy. Pod petycją w sprawie budowy świateł zebrano blisko 300 podpisów. Kierowcy zwracali uwagę na trudności z włączaniem się do ruchu z ulic Owocowej i Drzymały, a piesi wskazywali na niebezpieczne przejście przez jezdnię. Miasto przygotowuje się obecnie do ogłoszenia przetargu. Jak zapowiada prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, zadanie obejmie nie tylko montaż sygnalizacji świetlnej, ale również przebudowę części infrastruktury drogowej. Nowe światła będą kolejną sygnalizacją na trasie wyjazdowej ze Słupska w kierunku Siemianic. Rozwiązanie może oznaczać dodatkowe zatrzymania dla kierowców poruszających się ulicą Kaszubską, szczególnie w godzinach największego natężenia ruchu. Utrudnień należy się również spodziewać podczas prowadzenia pracy. W realizację przedsięwzięcia włączyli się także lokalni przedsiębiorcy, którzy częściowo dofinansowali inwestycje. Rewa jest bardziej przyjazna dla osób ze szczególnymi potrzebami. To właśnie w tej miejscowości zamontowano system C-Track Mover. Najbardziej charakterystycznym elementem systemu jest specjalny fotel poruszający się po prowadnicy ułożonej w kierunku morza. Osoba korzystająca z urządzenia nie musi samodzielnie pokonywać piasku, ani być przenoszona do wody przez inne osoby. Na plaży przewidziano dostępne dojście, a do dyspozycji mają być również specjalne amfibie, czyli wózki przystosowane zarówno do poruszania się po piasku, jak i korzystania z nich w wodzie. Ważnym elementem jest także mobilna komfortka wyposażona w podnośnik Levi Care. To specjalnie przygotowana przestrzeń dla osób, które potrzebują pomocy

0: podczas przebierania się, wykonywania czynności higienicznych czy przeniesienia się z wózka. Urządzenie korzysta z energii słonecznej, nie wymaga więc standardowego podłączenia do sieci energetycznej bezpośrednio przy linii brzegowej. Jak to wygląda? Zdjęcia systemu znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
0: Dzisiaj wychodząc z domu nie musimy zabierać parasolów, padać nie będzie, a przez cały dzień zachmurzenie ma utrzymywać się małe po tym, jak ta mgła poranna już znika. Na termometrach max 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 21 w Drinie, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, 22 w Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie około 1021 hektopaskali. Póki co na zmianę w pogodzie się nie zanosi, co z jednej strony jest dobrą wiadomością, ale z drugiej jeszcze by się chciało trochę tych upałów.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
2: Norda.

0: zapraszam na naszą poranną, wakacyjną podróż. Żeby podróżować do dalekich krajów, trzeba mieć niestety paszport. A czy wiecie, że są tylko 3 osoby na świecie, które nie potrzebują paszportu, a mogą podróżować? I kto to taki? Jeśli wiecie, to się pochwalcie swoim znajomym, a jeśli nie wiecie, to już wam mówię. Przywilej ten obecnie przysługuje królowi Karolowi III. Sekretarz stanu Jego Królewskiej Mości prosi i żąda w imieniu Jego Królewskiej Mości, aby wszyscy zainteresowani umożliwili posiadaczowi dokumentu swobodne przejście bez zezwoleń i przeszkód oraz udzielili mu wszelkiej niezbędnej pomocy i ochrony. To jest na pierwszej stronie angielskich dokumentów. Poza herbem królewskim widnieje właśnie taki napis. Ciekawostka jest też taka, że z podobnego powodu król może siadać za kierownicą samochodów bez posiadania prawa jazdy. Nie musi mieć ani prawa jazdy, ani paszportu. Fajnie ma. I kto jeszcze? No i podobny przywilej przysługuje także cesarzowi Japonii Naruhito i cesarzowej Masako. Wynika to z dyrektywy wydanej 10 maja 1971 roku przez japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No i to są właśnie te 3 osoby, które nie potrzebują paszportu, żeby podróżować. A wy macie aktualny paszport? Warto od czasu do czasu sprawdzić, ile wam tego paszportu zostało, bo potem przed samym wyjazdem czasami człowiek otwiera, patrzy, a oj, jaka niespodzianka, a chyba nie zdążę już wyrobić nowego. Takie sytuacje się zdarzają, pamiętajcie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

0: Dużo osób twierdzi, że tego lata to słońca było jak na lekarstwo. A jeżeli wy marzycie o takim słońcu, dużej ilości słońca, to ja mam dla was najsłoneczniejsze miasto świata, które znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w Arizonie, przy granicy z Meksykiem. Miasto nazywa się Yuma, pisane przez Yuma. To możecie sobie wygooglować i to jest najbardziej nasłonecznione miasto na kuli ziemskiej. Tam suma opadów wynosi zaledwie 76 mm, a letnie temperatury przekraczają 45 stopni Celsjusza. Jeżeli ktoś nie lubi gorąca, no to nie do Yumy, ale jak ktoś lubi słońce i gorąco, to zdecydowanie na tak, bo tam słońce świeci przez ponad 4000 godzin w roku. Wyobrażacie to sobie? To w Europie są takie regiony, na przykład jak Hiszpania czy Włochy, które mogą pochwalić się wielkością 2700 godzin rocznie słońca, a tam w tej Yumie 4000 godzin słonecznych. Aż mi smutno się zrobiło. Ciekawe, czy ktoś policzył, ile tego lata mieliśmy godzin słonecznych w Polsce i tego słońca świecącego. Ile to było tych godzin? No pewnie parę godzin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W Pucku odbyła się 8. edycja festiwalu siatkówki organizowanego przez Akademię Siatkówki Pliński i Wika. W wydarzeniu wzięły udział dzieci, młodzież trenujące w Akademii, a także ich rodzice.
5: Marcin Wika, trener w Akademii Siatkówki Pliński i Wika. Odbywa się już po raz 8. Jest to impreza ukierunkowana dla naszych wszystkich dzieci z Akademii wraz z rodzicami, żeby się poznali, spędzili miło czas, a przede wszystkim aktywnie spędzić ten czas.
4: Głównym celem Akademii Siatkówki Plińskiej Wika jest upowszechnianie piłki siatkowej i plażowej wśród dzieci i młodzieży. O znaczeniu wydarzenia dla lokalnej społeczności mówiła burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska, która podkreśliła rozwój młodych zawodników i pracę trenerów.
6: Ja się bardzo cieszę, bo że po raz 8 mogę być na boiskach naszych do siatkówki plażowej, bo nasi wspaniali zawodnicy z Pucka i trenerzy Daniel Pliński i Marcin Wika, którzy założyli w swoim czasie Akademię Plińskiej Wika, Akademię Siatkówki. Organizują tutaj właśnie pod koniec sierpnia taki festiwal siatkówki i przyjeżdżają zawodnicy, zawodniczki z całego powiatu, nawet i dalej z Wejherowskiego i chyba jeszcze dalej w Karmarzynam, gdzie prowadzą te swoje szkółki. Oczywiście są też zawodnicy i zawodniczki z Pucka, więc ja im bardzo kibicuję i bardzo dziękuję za tą robotę, bo naprawdę świetnie się rozwijają dzieciaki, obserwuję to. No, niektórzy wspaniałe sukcesy odnoszą, chociażby Aleksandra Wika, prawda? Więc tutaj mistrzyni nasza nowa Pucka, wspaniała.
4: Zdjęcia z festiwalu siatkówki znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Zmieniamy dyscyplinę. W najbliższą sobotę 29 sierpnia Jastarnia zamieni się w arenę sportowych zmagań. Na plaży odbędzie się 16. Bałtycki Maraton Brzegiem Morza. Organizatorzy informują, że na listach startowych wciąż są wolne miejsca. Biegacze zmierzą się z trasą prowadzącą w całości po naturalnej plaży. Do wyboru są dwa dystanse. Maraton na 42 km oraz półmaraton na 21 km. Najmłodsi uczestnicy pobiegną natomiast na dystansach 200 i 400 metrów. Zapisy dzieci prowadzone będą w dniu zawodów od godziny 8.30 przy latarni morskiej.

0: Piastarni. Start głównych biegów zaplanowano na godzinę 9 przy Domu Zdrowym przy wejściu na plażę numer 50. Biuro zawodów będzie działać w piątek od godziny 18.30 do 21.00 oraz w sobotę od 7 do 8.15. Tegoroczna edycja ma szczególny charakter. Impreza odbywa się w roku, w którym przypada stulecie portu rybackiego w Piastarni. To właśnie w porcie zaplanowano na godzinę 16.00 dekorację zwycięzców. Sportowych emocji nie zabraknie również na wodzie. Tego samego dnia w Piastarni odbyły się bałtyckie regaty o puchar dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Organizatorzy przygotowali także atrakcje dla kibiców. Urząd Morski w Gdyni poprowadzi stanowiska edukacyjne poświęcone ochronie wydm i nadmorskich lasów. Swoje stanowisko przygotuje również pomorska policja, która będzie promować bezpieczeństwo oraz służbę w policji.
1: Jeśli dzisiaj zamierzacie spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu, to powiem tak, zbyt grubo się nie ubierajcie, ale coś na siebie warto zarzucić, bo temperatura niezła, choć bez szału. 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce to dzisiaj maks będzie. 21 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie i nieznacznie cieplej. 22 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kamylnicy. Na barometrach 1021 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie utrzymuje się małe. Na tyle małe, że z tych chmur deszczu nie będzie.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: 30 sierpnia w Australii, a dokładnie w Sydney, będzie miała miejsce impreza, w której weźmie 40 tysięcy biegaczy. To maraton, który zaliczył wpadkę. Otóż na medalach dla uczestników znajdować się powinny wyjątkowe miejsca, które są związane oczywiście z Australią. Wśród obiektów został uwieczniony słynny Harbour Bridge, Opera. Miał być także stadion Allianz w Sydney, ale zamiast tego stadionu pojawiła się Allianz Arena z Monachium. No i organizatorzy przyznali się do błędu, napisali tak: zauważyliście to? My też. Jesteśmy tylko ludźmi. To piękny medal, a teraz jest jeszcze odrobinę bardziej wyjątkowy. Ogłosili, dodając, że nie będą wymieniać nagród, w sensie tych medali, na inne i po prostu każdy uczestnik dostanie taki medal z Allianz Areną z Monachium zamiast ze stadionem Allianz w Sydney. Pomyłki się zdarzają każdemu, także widzicie, wystarczy się czasami przyznać do tej pomyłki i też jest świetnie, dlatego jeżeli zdarzy wam się pomylić, to nie przejmujcie się, tylko może po prostu powiedzcie, że no cóż, każdemu się może zdarzyć.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowskim.

0: Sekerowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.

Na zakończenie naszej porannej podróży jeszcze taka nietypowa interwencja w Dolnej Saksonii. Osioł o imieniu Freddy uciekł z posesji razem z klaczą, swoją przyjaciółką. A

0: Gdy przejeżdżający kierowcy próbowali pomóc w schwytaniu zwierząt, sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Freddy wszedł do jednego z kamperów, następnie zaczął gryźć i kopać ludzi. Poszkodowane zostały 3 osoby. No powiedziałbym, głupi ten osioł, po co on ich tak kopał i gryzł, no ale to widocznie taka domena osła. Pozdrawiam Was o poranku, życzę Wam udanych podróży, jeżeli dokądkolwiek podróżujecie, udanego dnia, jeśli ten Wasz dzień trwa i jest ciężko pracujący. No i zapraszam na nasze jutrzejsze środowe poranne spotkanie. Widzicie, jak ten czas szybko leci, wtorek i zaraz będzie środa, czyli środek tygodnia, potem już go czwartek, piątek i znowu będzie weekend i będzie naprawdę pięknie. Szkoda tylko, że niestety wakacje dobiegają końca, ale za to niedziela jest handlowa, będzie można wybrać się na zakupy i to jest dobra strona tego właśnie ostatniego tygodnia wakacji. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Wkrótce kontrola ITD w firmie, której autokar miał wypadek na Węgrzech. Potem rzecznik praw obywatelskich o przemocy wobec Ukraińców. Będzie też nowy sondaż poparcia partii politycznych. Marcin Krzemiński. Na początku września ma się rozpocząć oficjalna kontrola Inspekcji Transportu Drogowego w firmie przewozowej, której pojazd uległ wypadkowi na Węgrzech. Po kolizji autokaru z pielgrzymami 12 osób zginęło, a kilkadziesiąt było rannych. Jednocześnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego każdego dnia prowadzi kontrolę autokarów i busów, które na przykład wożą dzieci na kolonie, mówi wiceszef inspekcji Marek Konkolewski.
5: Do wczoraj Inspekcja Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym skontrolowała 4114 autobusów, autokarów, najczęściej przewożących dzieci i młodzież na zorganizowane formy wypoczynku, ale także osoby starsze.
4: Inspekcję autokaru można zamówić przez formularz na stronach Generalnej Inspekcji albo wzywając policję. Najlepiej zrobić to dzień przed wyjazdem autokaru. Znów uciekinier na hulajnodze elektrycznej, tym razem 14-latek z Wielkopolski, który w Osowie próbował uniknąć rozmowy z wrzesińską drogówką. Powody miał co najmniej dwa. Jechał krajową 15, czyli drogą, którą jeździć nie powinien, i pędził momentami ponad 60 km na godzinę. Okazało się bowiem, że hulajnoga ma zdjętą blokadę mocy. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Przypadki przemocy wobec Ukraińców w Polsce niepokoją nową rzecznik praw obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie o tym dziś rozmawiać z komendantem głównym policji. Do ataku na obywateli Ukrainy dochodziło w ostatnim czasie m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, a zdaniem RPO wzrost liczby ataków na tle narodowościowym jest wyraźny.
6: Zaryzykowałabym stwierdzenie, że około 60% więcej jest tego rodzaju przestępstw wobec Ukrainek i Ukraińców. Właśnie to będzie przedmiotem spotkania, po to, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób organy ścigania reagują, w jaki sposób weryfikują te przesłanki nienawiści na tle narodowościowym.
4: W zeszłym roku Ukraińcy mieszkający w Polsce złożyli 275 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa na tle narodowościowym. Są nowe dane o naszych sympatiach politycznych. Głosowanie na Koalicję Obywatelską w wyborach parlamentarnych deklaruje

Oferuje blisko 27,5% ankietowanych przez pracownię United Surveys. Drugie miejsce dla PiS i nieco ponad 20,5%. Podium zamyka Konfederacja z 14%. Do Sejmu weszłyby też Konfederacja Korony Polskiej.

0: warsztaty i widowiska, mówi Weronika Bojko, rzeczniczka prasowa wydarzenia.
1: Przejmujemy teatr. Dzisiaj właśnie z rana została zamontowana instalacja na ulicy Batorego. Są tam 2 albo 4, kto jak zobaczy, kto jak spojrzy, kolorowe smoki, więc zachęcamy jak najbardziej się przejść.
0: Festiwal potrwa do 30 sierpnia.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Straż Miejska w Pucku podsumowała część swoich ostatnich działań. Funkcjonariusze interweniowali w takich sprawach jak załatwianie potrzeby fizjologicznej w miejscu publicznym, błoto na jezdni czy jeż uwięziony w studzience. Jak podkreślają funkcjonariusze, codzienna służba obejmuje zarówno interwencje związane z porządkiem i bezpieczeństwem, jak i pomoc zwierzętom czy reagowanie na zgłoszenia mieszkańców. Jedna z interwencji rozpoczęła się właśnie od sygnału przekazanego przez jednego z mieszkańców. Dotyczył on osoby załatwiającej potrzebę fizjologiczną w miejscu publicznym. Strażnicy podjęli czynności i wyciągnęli konsekwencje wobec sprawcy. W ostatnim czasie funkcjonariusze zajmowali się jednak także szeregiem innych spraw. Jedna z nich dotyczyła na przykład jeża, który utknął w studzience. Zwierzę udało się wydostać bez obrażeń i następnie wypuścić. Kolejne zgłoszenia dotyczyły nieprawidłowego parkowania. Funkcjonariusze reagowali między innymi na samochody pozostawione na terenach zielonych, pojazdy zaparkowany przy przejściu dla pieszych czy skuter ustawiony zbyt blisko skrzyżowania. Strażnicy doprowadzili również do usunięcia zdezelowanego porzuconego auta. Dzięki temu zwolnione zostało miejsce parkingowe. Na terenie gminy Główczyce potwierdzono ognisko afrykańskiego pomoru świń, czyli ASF. Chorobę wykryto w jednym z gospodarstw, a lokalne władze apelują do hodowców trzody chlewnej o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji. ASF nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, jednak może powodować poważne straty gospodarcze i stanowić zagrożenie dla hodowli trzody chlewnej. Szczególnie ważne jest ograniczenie ryzyka przenoszenia wirusa między gospodarstwami oraz bieżące obserwowanie stanu zdrowia zwierząt. Hodowcy powinni stosować się do obowiązujących zasad bioasekuracji i reagować na wszelkie niepokojące objawy w stadach. W komunikacie gminy wskazano również, że szczegółowe wytyczne oraz numery kontaktowe do właściwych służb weterynaryjnych znajdują się w załączonych materiałach. W Kobylnicy oficjalnie otwarto pierwszy gminny żłobek Koziołek Matołek. Nowa placówka przy ulicy Młyńskiej 21a zapewni opiekę 30 dwojgu dzieci. W uroczystym otwarciu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i administracji rządowej, m.in. wicewojewoda pomorski Emil Rojek, burmistrz Kobylnicy Anna Gliniecka-Woś, członek zarządu powiatu słupskiego Adriana Cyrkowska-Markiewicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Kobylnicy Janusz Kaszowski. Przed uruchomieniem żłobka budynek przeszedł kompleksową modernizację. Wymieniono m.in. instalacje i zagospodarowano teren wokół obiektu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2 864 000 zł. Blisko 1 900 000 stanowiło dofinansowanie z programu Aktywny Maluch 2022-2029. Placówka ma wyróżniać się także sposobem pracy z najmłodszymi. Program żłobka został oparty na pedagogice Marii Montessori. Dzieci mają rozwijać się we własnym tempie, korzystając ze specjalnie przygotowanej przestrzeni dostosowanej do ich wieku, możliwości i potrzeb. Koziołek Matołek jest pierwszym gminnym żłobkiem działającym na terenie Kobylnicy. Ponad 1000 skoków spadochronowych wykonali żołnierze wojsk specjalnych i powietrzno-desantowych podczas trzeciego memoriału spadochronowego imienia majora Grzegorza Kornika Krupiaka. Przez 4 dni żołnierze lądowali m.in. na plażach Westerplatte, Tehelu i Jastarni. W ciągu 4 dni oddano łącznie 1096 skoków, a większość z nich odbywała się z wysokości około 2000 metrów. W międzynarodowym szkoleniu uczestniczyło ponad 100 skoczków. Reprezentowali m.in. Grom, Formozę, JWK, Agat, Nil, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych oraz 6. Brygadę Powietrzno-Desantową. W memoriale uczestniczyli również żołnierze wojsk sojuszniczych z Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Litwy i Stanów Zjednoczonych. Jednym z najbardziej widowiskowych elementów szkolenia był przelot spadochronowy wzdłuż Półwyspu Helskiego. Żołnierze wyskoczyli z samolotu C-295 Kasa nad chałupami z wysokości 4000 metrów. Do miejsca lądowania w Jastarni mieli około 10 km i musieli pokonać ten dystans na spadochronach typu skrzydło. Większość skoków wykonano natomiast ze śmigłowców Black Hawk znajdujących się na wyposażeniu jednostki wojskowej Grom. Końcówka wakacji pogodowo nas nie rozpieszcza, choć pogoda nie jest dramatycznie zła, no to powiedzmy sobie szczerze, nie jest jakaś taka specjalnie sierpniowa i letnia. Dzisiaj na termometrach max 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce 21 w Gdyni, Pucku, Kosakowie.

0: Wejherowie, Rydzierumik, Gniewinie, 22 w Luźninie, Słup, Skulemborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowana wartość 1021 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie przez cały dzień utrzymywać się będzie i już utrzymuje się małe, na opady się nie zanosi.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Witajcie we wtorek. Nie będę owijać w bawełnę i powiem, że przed nami spotkanie pełne interesujących doniesień, ale przede wszystkim solidnej i energetycznej muzyki. Wszystko samo się obroni, dlatego zaczynamy bez zbędnej zwłoki. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.

0: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Reklama.

Nie karta win, nie porcelana i nawet nie deser. Coraz ważniejszym elementem wizyty w restauracji staje się zwykłe pieczywo. Badanie marki Bridor pokazuje, że 69% Polaków je pieczywo codziennie, a 92% przynajmniej raz w tygodniu. Przy wyborze Bochenka świeżość minimalnie wyprzedziła nawet cenę. Wskazało ją odpowiednio 57% i 56% badanych. A 84%, mając możliwość wyboru, wolałoby kupować pieczywo w piekarni. Restauratorzy zaczynają więc traktować chleb jak wizytówkę lokalu. I proszę, kilka kromek przed przystawką dostało właśnie awans zawodowy.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
7: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
6: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
8: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Arka Gdynia Polonia wróciła z wyjazdu bez punktów. Żółto-niebiescy przegrali w Legnicy z Miedzią 0-2 w piątej kolejce pierwszej ligi. Bohaterem gospodarzy został Kamil Antonik, który zdobył obie bramki. Mecz mógł rozpocząć się dla Arki znacznie lepiej. Już w czwartym minucie Dawid Gojny uderzał głową z bliskiej odległości, ale bramkarz Miedzi zdołał obronić. Kilka minut później prowadzenia byli gospodarze. Kamil Antonik zdecydował się na strzał z dystansu. Uderzenie nie wyglądało na szczególnie groźne, ale Dawid Arndt popełnił fatalny błąd i przepuścił piłkę pod sobą. Miedź prowadziła 1-0, a Arka miała duże problemy z odzyskaniem właściwego rytmu. Po przerwie Gdynianie ruszyli do odrabiania strat. Najbliżej wyrównania był Filip Waluś, jednak piłkę zmierzającą do bramki wybił Mirosław Mazur. Arka miała przewagę i oddawała kolejne strzały, ale większość z nich była niecelna. Gospodarze pozostawali jednak groźni. W końcówce Asier Kordowa miał okazję do podwyższenia prowadzenia, ale jego uderzenie zablokował Dawid Gojny. Ostatecznie Miedź zadała drugi cios. Ponownie na listę strzelców wpisał się Kamil Antonik, ustalając wynik spotkania na 2-0. Po 5 kolejkach Arka zajmuje 5 miejsce z dorobkiem 9 punktów. Z lądu wchodzimy do wody. Załoga One Lemon Rockstars Racing pod wodzą Aleksandra Michalskiego wygrała trzecią rundę żeglarskiej Ekstraklasy w Gdyni. O zwycięstwie zdecydował wyścig finałowy, w którym Rockstars od startu do mety utrzymywali prowadzenie. Drugie miejsce zajęła załoga Jacht Klub Polski Gdynia, dzięki czemu utrzymała pozycję lidera klubowych mistrzostw Polski. Podium uzupełnił Jacht Klub Gdańsk. Regaty rozpoczęły się w trudnych warunkach. Intensywne opady deszczu, silny porywisty wiatr opóźniły start o niemal 2 godziny. Po rozpoczęciu rywalizacji załogi musiały zmierzyć się z mocnym zachodnim wiatrem i częstymi zmianami jego kierunku. Pierwszy dzień znakomicie rozpoczęła Politechnika Gdańska. Po 5 wyścigach zajmowała pierwsze miejsce, jednak w 6 doszło do awarii. Główny żagiel spadł z masztu. Załoga Patryka Kosmolskiego musiała wycofać się z wyścigu, ale mimo problemów utrzymała prowadzenie po pierwszym dniu. Drugiego dnia do głosu doszli do zawodnicy EKP Gdynia oraz Rockstars Racing. To właśnie załoga Aleksandra Michalskiego zaliczyła znakomitą serię, a w finale popłynęła bezbłędnie. Rockstars na jachcie PG prowadzili niemal od startu i wygrali z wyraźną przewagą. EKP Gdynia na jachcie Nissan nie wykorzystał swojej szansy. Po błędnych decyzjach na pierwszej halsówce ukończył finał na ostatnim miejscu, ale wcześniejsze wyniki wystarczyły do zajęcia drugiej pozycji w całych regatach. Trzeci był Jacht Klub Gdańsk. Politechnika Gdańska mimo finiszu na drugim miejscu w finale zakończyła rywalizację tuż za podium. Po 3 rundach EKP Gdynia pozostaje na czele klasyfikacji klubowych mistrzostw Polski. Dla Rockstars Racing triumf w Gdyni był drugim zwycięstwem w historii startów w żeglarskiej ekstraklasie.
9: Chociaż póki co temperatura idzie w górę, to dziś zbyt wysoko nie zajdzie. 19 to będzie max w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 21 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieruni, Gniewinie. 22 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1021 hektopaskali, czyli umiarkowane ciśnienie, ale już w kierunku tego wyższego. Zachmurzenie małe się utrzymuje. Deszcz dzisiaj się

0: zeszyty, piórnik, plecak, przybory. Strój sportowy pojedynczo nie brzmi groźnie, dopóki nie pojawi się suma na końcu paragonu. Z badania monitora decyzji zakupowych Cursor wynika, że rodzice planują wydać na wyprawkę jednego dziecka średnio około 623 zł. Przy minimalnym wynagrodzeniu oznacza to niemal 4 dni pracy. 40% rodziców zakłada przy tym, że wyda więcej niż rok wcześniej, a aż 91% przyznaje, że promocje wpływają na ich wybory. Czyli pierwszym szkolnym zadaniem domowym w wielu rodzinach jest najwyraźniej znaleźć 3 sklepy, porównać ceny i nie dać się pokonać piórnikowi.
1: Reklama. Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie.

0: Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

Przez większą część biegu na Stadionie Śląskim Klaudia Kazimierska była z przodu. Ostatecznie skończyła rywalizację na czwartym miejscu, ale z Chorzowa wyjechała z czymś znacznie cenniejszym, rekordem Polski na 1500 metrów. Uzyskała 3 minuty 55 sekund i 59 setnych, poprawiając osiągnięcie Weroniki Lizakowskiej o niemal 2 sekundy. I najlepsze przyszło już po biegu. Kazimierska stwierdziła, że wynik jest dobry, ale czuje się przygotowana na złamanie 3 minut i 55 sekund. To chyba najlepszy rodzaj sportowej zachłanności. Rekord kraju dopiero co wpadł do kieszeni, a właścicielka już szuka następnego.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Skoki temperatury w końcówce wakacji, pogoda szykuje roller coaster. Pochwalił się wygraną w kasynie, blefował, ale ucierpiał. Ukraińskie dzieci nie obejrzą już bajki Masza i Niedźwiedź. Agnieszka Trojanowska-Bis. Załamanie pogody już w najbliższy weekend. Na początek jednak wybuch gorąca w czwartek, a zwłaszcza w piątek na południu Polski w pasie od Zielonej Góry przez Śląski Małopolskę po Przemyśle zrobi się bardzo gorąco, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
1: Chwilę później, bo już w weekend pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
2: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne pory wiatru.
1: W niedzielę pogoda powinna się już poprawić. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane przez rząd ceny maksymalne. W najbliższych dniach dużych zmian raczej nie będzie, ale cały świat patrzy i czeka na reakcję po decyzji o amerykańskich sankcjach. Iran twierdzi, że się nimi nie przejmuje. Teheran przekonuje, że ma plan odpowiedzi na amerykańską wojnę ekonomiczną. Przypomina jednocześnie, że Chińczycy i Rosjanie nie zaakceptowali amerykańskich obostrzeń i przewiduje, że sprzeciwią się im kolejne kraje. Ale sekretarz skarbu USA Scott Bessent podkreśla, rozpoczynamy zmasowaną ofensywę gospodarczą wymierzoną w światowe powiązania finansowe Iranu.
3: Naszym celem jest odcięcie wszelkich gospodarczych linii życia podtrzymujących ten tyrański reżim, aż Teheran pozostanie odizolowany.
1: Teheran grozi, jeśli wojna będzie trwać, Iran wstrzyma cały eksport ropy z regionu. Po brutalnym ataku na 22-latka we Wrocławiu policja zatrzymała 4 mężczyzn. Zaatakowany pochwalił się głośno wygraną w kasynie, tylko że tę historię zmyślił i o mało nie przypłacił tego życiem. Wszyscy zainteresowani w tej sprawie to obywatele Ukrainy. Za taki rozbój grozi im do 20 lat więzienia. Do końca wakacji pozostał już tylko tydzień. Powoli czas na podsumowania. Ponad 4,5 tysiąca kontroli autokarów przeprowadziła w ostatnich 2 miesiącach Inspekcja Transportu Drogowego. Oprócz tych zaplanowanych, po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech rozpoczęły się też dodatkowe, o czym Szymon Kępka.
4: Kontrole to nie tylko sprawdzanie trzeźwości kierowców, także ich czasu pracy, ale również stanu technicznego autokarów. Stan w większości jest dobry z powodu wymogów, które dotyczą autokarów. Wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Konkolewski.
5: Przewoźnicy mają dobrej klasy autobusy, które regularnie są poddawane obowiązkowym badaniom technicznym raz na pół roku, nie tak jak my kierowcy amatorzy, którzy najczęściej co roku przeprowadzamy obowiązkowe badania techniczne.
4: Resort infrastruktury zapowiada analizę przepisów dotyczącą czasu pracy kierowców autokarów, tak by minimalizować ryzyko na przykład zasypiania za kierownicą.
1: Kierowcy autobusów turystycznych mogą prowadzić pojazd maksymalnie 9 godzin dziennie. Po 4,5 godzinach jazdy są zobowiązani do odbycia 45-minutowej przerwy. Rosyjska

Kamaszka, Masza i Niedźwiedź zakazana na Ukrainie. Serwis YouTube zablokował na całym terytorium Ukrainy 3 kanały rosyjskiego serialu animowanego. Decyzja jest następstwem sankcji nałożonych przez prezydenta Ukrainy za szerzenie kremlowskiej propagandy.

W ramach ubiegłotygodniowej wizyty ich przedstawicieli w Polsce łączył oficjalne spotkania, poznawanie doświadczeń Gdyni oraz wspólne świętowanie. Ważnym punktem programu było spotkanie gości z władzami Gdyni, podczas którego przedstawiono najważniejsze osiągnięcia miasta, a także perspektywy dalszej współpracy międzynarodowej. Goście uczestniczyli w wizytach studyjnych w miejscach, które pokazują obecne oblicze Gdyni oraz kierunki jej rozwoju. Odwiedzili Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Centrum Nauki Eksperyment oraz Laboratorium Innowacji Społecznych, przystań sąsiedzką Widna 2, gdzie powstają rozwiązania odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności. W programie znalazła się również wizyta w Muzeum Emigracji. Wizyta miała także wymiar mniej formalny. To przede wszystkim czas spotkań, rozmów i budowanie relacji. Sobotnie wspólne świętowanie przy urodzinowym stole w Gdyni, który goście z miast siostrzanych udekorowali razem z mieszkańcami Gdyni, a także udział w koncercie urodzinowym pozwolił uczcić jubileusz razem z przyjaciółmi z innych krajów. Zespół szkolno przedszkolny w Główczycach zostanie wyposażony w nowoczesną sieć komputerową LAN. Gmina Główczyce podpisała umowę z ministrem cyfryzacji reprezentowanym przez Państwowy Instytut Badawczy dotyczącą nieodpłatnego przekazania sprzętu. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekt ma poprawić jakość infrastruktury cyfrowej w placówce oraz zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność korzystania z technologii. Nowa sieć ma służyć zarówno uczniom, jak i pracownikom szkoły, poprawiając warunki nauki i pracy. Zadanie jest częścią inwestycji dostęp do sieci szerokopasmowej oraz programu tworzenia lokalnych sieci komputerowych w szkołach. Gmina podkreśla, że przedsięwzięcie ma być kolejnym krokiem w rozwijaniu cyfrowych możliwości placówki i tworzeniu nowoczesnych warunków edukacji. Kolejna grupa nowo przyjętych do służby policjantek i policjantów rozpoczęła swoją drogę zawodową w Szkole Policji w Słupsku. Funkcjonariusze przyjechali do placówki w poniedziałek po południu, przed nimi 7 miesięcy intensywnego szkolenia zawodowego podstawowego. To pierwszy, jeden z najważniejszych etapów policyjnej służby. Uczestnicy kursu w ostatnich dniach złożyli ślubowanie i po raz pierwszy założyli policyjny mundur. Teraz będą zdobywać wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków. Podczas szkolenia przeszli funkcjonariusze poznają m.in. przepisy prawa, zasady przeprowadzania interwencji, techniki, taktykę działania, a także podstawy pracy operacyjnej i prewencyjnej. Ważną częścią kursu będą również zajęcia praktyczne, szkolenie strzeleckie, nauka udzielania pierwszej pomocy oraz przygotowanie fizyczne. Szkolenie zawodowe podstawowe potrwa 7 miesięcy. Po jego ukończeniu w połowie marca przyszłego roku policjantki i policjanci będą mogli rozpocząć samodzielną służbę w swoich jednostkach. W Urzędzie Miasta w Pucku odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Taki tytuł otrzymały dwie osoby. Awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi drugi etap ścieżki zawodowej nauczycieli. Droga do jego uzyskania wymaga wykazania się kwalifikacjami, ciągłym rozwojem zawodowym oraz osiągnięciami w pracy z uczniami. Podczas uroczystości akty nadania otrzymały Patrycja Szmelter z przedszkola samorządowego w Pucku oraz Monika Lademan również z przedszkola samorządowego w Pucku. W trakcie wydarzenia sekretarz miasta Pucka Agnieszka Siewert wręczyła również listy gratulacyjne nauczycielom puckich placówek samorządowych, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Do grona takich nauczycieli dołączyli Anna Radkę z przedszkola samorządowego w Pucku, Wojciech Szmelter ze Szkoły Podstawowej imienia Mariusza Zaruskiego w Pucku oraz Janusz Schmidt również ze Szkoły Podstawowej imienia Mariusza Zaruskiego w Pucku. Południe mamy już za sobą, za chwilę zobaczymy najwyższe temperatury na termometrach, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy. 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, 21 Gdynia, Pucko-Sakowowe i Herowe Radomia, Gniewino, 22 Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach 1021 hektopaskali, a na niebie małe zachmurzenie słońca mamy pod dostatkiem, a temperatura wody w Bałtyku to dzisiaj około 17-18 stopni Celsjusza. Źle nie jest, choć trzeba powiedzieć sobie szczerze, bywało lepiej. Norda FM.

Badacze sprawdzili 9 popularnych programów do monitorowania pracowników, założyli fikcyjną firmę, uruchomili aplikację jako pracodawca i pracownik, a później obserwowali, dokąd trafiają dane. Wszystkie 9 platform przekazywało zewnętrznym podmiotom informacje umożliwiające identyfikację użytkowników. Badacze naliczyli 121 takich przypadków, a dane o aktywności urządzeń wędrowały do 145 zewnętrznych domen. Niektóre aplikacje potrafiły śledzić dokładną lokalizację także poza godzinami pracy. Dawniej szef patrzył przez ramię, teraz najwyraźniej może mieć do tego całkiem pokaźną ekipę cyfrowych pomocników.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.

W amerykańskim Beaver Creek można kupić paliwo, przekąski i przy okazji opowiedzieć się po jednej ze stron najbardziej bobrzego sporu tego roku. Gigantyczna sieć Bokis, której symbolem jest uśmiechnięty bóbr, w czerwonej czapce pozwała niewielu

wielki Beavers Minimart. Powód? Zdaniem koncernu jego bobrowe logo zbyt mocno przypomina własny znak towarowy. Lokalna społeczność stanęła murem za małym sklepem, pojawiły się wezwania do bojkotu Buc-ee's, a władze miasta oficjalnie wpisały bobra do swojej lokalnej historii. Do sprawy włączył się nawet John Oliver. Prawniczy spór o znak towarowy zamienił się więc w historię, w której mieszkańcy powiedzieli dużej korporacji: naszego bobra zostawcie w spokoju.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.

Zandvoort nie było kolejnym sterylnym torem otoczonym parkingami. Nitka leży wśród wydm nad Morzem Północnym. Trybuny przez lata zalewała pomarańczowa armia kibiców Maxa Verstappena, a kierowcy chwalili obiekt za staroszkolny charakter. I właśnie zakończył się jego współczesny rozdział w Formule 1. Holenderskie Grand Prix wróciło do kalendarza po 36 latach przerwy, a przez 5 kolejnych edycji przewinęło się tam niemal 2 miliony widzów. Ostatni wyścig wygrał Lando Norris. Organizatorzy już wcześniej uznali, że finansowe ryzyko dalszego utrzymywania imprezy jest zbyt duże. Jeden z najbardziej charakterystycznych punktów kalendarza odjechał więc bez gwarancji powrotu. Pół na pół.

0: Ameryko!
1: Reklama.
2: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Końcówka wakacji nie musi oznaczać końca dobrej zabawy. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska, a to jest nasz lokalny serwis kulturalny w Lęborku. Mieszkańcy będą mogli pożegnać lato podczas rodzinnego popołudnia pełnego atrakcji, muzyki i ciekawych spotkań. W niedzielę 30 sierpnia na dziedzińcu Starostwa Powiatowego odbędzie się wydarzenie skierowane przede wszystkim do dzieci i całych rodzin. Spotkanie zaplanowano od 16 do 19, a wstęp na wszystkie atrakcje będzie bezpłatny, więc organizatorzy zachęcają, by ostatnią niedzielę sierpnia spędzić wspólnie, aktywnie i trochę inaczej niż zwykle. Jednym z najciekawszych punktów programu będzie kino sferyczne. Pod specjalną kopułą uczestnicy będą mogli przenieść się w świat nauki, przyrody i kosmosu. To propozycja, która ma nie tylko bawić, ale również pozwolić najmłodszym odkrywać nowe tematy w atrakcyjnej, angażującej formie. Nie zabraknie także regionalnego akcentu. Na miejscu pojawi się Stoisko edukacyjne Słowińskiego Parku Narodowego. Będzie można zobaczyć interesujące eksponaty, a przy okazji dowiedzieć się więcej o przyrodzie i wyjątkowych walorach jednego z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w regionie. Dla dzieci przygotowano również zabawy z animatorem, dmuchańce oraz tory przeszkód. Organizatorzy zapowiadają ponadto dodatkowe niespodzianki, dlatego program wydarzenia może jeszcze zaskoczyć. Całość uzupełni muzyka na żywo. Na scenie wystąpią uczniowie 1 Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku, którzy zaprezentują swoje muzyczne umiejętności. Jak informują organizatorzy, to propozycja zarówno dla tych, którzy chcą aktywnie spędzić popołudnie, jak i dla całych rodzin szukających okazji do wspólnego odpoczynku przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Organizatorzy zapraszają mieszkańców Lęborka i okolic na rodzinne pożegnanie wakacji. 30 sierpnia od 16 do 19 na dziedzińcu Starostwa Powiatowego w Lęborku. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam o 16.45. Miłego popołudnia. Cześć!

Obcy, łowca androidów, gladiator, marsjanin. Można byłoby uznać, że człowiek odpowiedzialny za takie filmy bez większego problemu zgodzi się na określenie reżyser. Ridley Scott ma jednak własną wersję. W najnowszym wywiadzie stwierdził: nie jestem filmowcem, jestem influencerem. 88-letni twórca ma za sobą około 30 pełnometrażowych filmów, a tylko w tej dekadzie nakręcił już 5. Tłumaczy też, że jednym z jego najważniejszych zawodowych założeń jest unikanie powtarzania samego siebie. W jego przypadku influencer oznacza więc trochę więcej niż dobre światło, telefon i kod rabatowy w opisie. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej

0: twojakrew.pl.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Reklama.
3: Benzyna droższa, olej napędowy stanieje, mamy jutrzejsze ceny. Makabryczne odkrycie na starym cmentarzu w Łodzi, trwają prace. Uczniowie już myślami w szkole, a póki co całe rodziny na zakupach. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro cena maksymalna benzyny 95 będzie wyższa. Cena benzyny 98 nie zmieni się, a olej napędowy stanieje. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, litr 95 jutro ma kosztować nie więcej niż 6,58, 98 7,40, a oleju napędowego 7,54. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane centralnie ceny maksymalne. Oto jak kształtować się będą ceny paliw w tym tygodniu, pyta Bartosz Kądziołka.
4: Wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
5: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
4: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
5: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze, niezależnie czy to będzie benzyna czy olej napędowy.
3: Trwają prace ziemne na starym cmentarzu w Łodzi po makabrycznym odkryciu. Przypadkowy przechodzień zauważył wystające z ziemi kości. Najprawdopodobniej to ludzkie szczątki leżały z dala od grobów. W pobliżu stała koparka. Jedna z wersji branych przez śledczych pod uwagę jest taka, że szczątki mogą pochodzić z tego cmentarza. Inna z wersji zakłada, że szczątki mogły zostać na teren nekropolii przywiezione z zewnątrz, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
6: Z ziemią, która była potrzebna do wykonania prac związanych z kopaniem grobów.
3: Śledztwo będzie prowadzone najpewniej pod kątem znieważenia zwłok lub miejsca pochówku. Grozi za to kara grzywna, ograniczenie wolności, a nawet więzienia do 2 lat. To nieludzkie zachowanie człowieka. Policja znalazła właścicielkę psa, który został wyrzucony w torbie do kanału Gliwickiego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zwierzę już nie żyło, kiedy zostało wyrzucone do wody. Tydzień temu policja w Kędzierzynie Koźlu opublikowała zdjęcie sportowej torby z nieżywym psem i dzięki temu namierzyła właścicielkę.
7: Do funkcjonariuszy zaczęły trafiać sygnały od osób, które rozpoznały psa. Dzięki tym informacjom policjanci dotarli do właścicielki zwierzęcia, którą okazała się 40-letnia kobieta. Ustalenie właścicielki jest jednak dopiero kolejnym etapem prowadzonego postępowania.
3: Jak mówi Klaudia Tokarczyk z komendy w Kędzierzynie Koźlu, jeszcze nieznane są dokładne okoliczności sprawy i czy kobieta usłyszy zarzuty. A w sklepach zakupy przed 1 września, czyli piórniki, zeszyty i plecaki.
8: Część rzeczy się udało z 2 tygodnie temu, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
9: Z takimi zakupami, no chyba niedobrze czekać na ostatnią chwilę.
8: No właśnie tak.
10: No to zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie. Więc u nas akurat czekanie na ostatnią
9: tak.
10: chwilę jest...
9: Przydaje się, tak.
3: Szkoła oficjalnie rusza już za tydzień, we wtorek.
11: Na informacje z Pomorza w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przez najbliższe dni mieszkańcy regionu będą odczuwali przerwy w dostawach bieżącej wody. Utrudnienia rozpoczną się 26 sierpnia. Właśnie w środę wody nie będą mieli mieszkańcy lokali przy ulicy Poznańskiej w Gdyni. Wyłączenia rozpoczną się o 8 i potrwają do 12. 27 sierpnia bieżącej wody w godzinach 8.14 nie będzie w nieruchomości.

Zamościach przy ulicy Szerokiej, Jarzębinowej, Czereśniowej w Gościecinie oraz w Gdyni przy ulicy Wieluńskiej i Łowickiej od 8 do 12. 28 sierpnia utrudnienia odczują mieszkańcy Łąkowej, Cichej, Polnej, Wrzosowej w Orlu od 8 do 14.

0: i stronie pewik.gdynia.pl. Sytuacja Lęborskiego Szpitala była tematem nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Lęborskiego. Posiedzenie zwołano na wniosek radnych opozycji. W trakcie obrad przedstawiciele władz powiatu i dyrekcji placówki przedstawili informacje dotyczące i bieżącego funkcjonowania, w tym sytuacji szpitalnego oddziału ratunkowego. Starosta lęborski Tomasz Litwin podkreślał, że szpital działa, a SOR przyjmuje pacjentów i udzielane są świadczenia medyczne. Władze powiatu wskazują jednocześnie na problemy kadrowe, z którymi mierzy się nie tylko lęborska placówka, ale również wiele szpitali w Polsce. Zarząd powiatu deklaruje monitorowanie sytuacji i wsparcie dyrekcji w podejmowanych działaniach. Rada powiatu jednogłośnie przyjęła stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji szpitala. W dokumencie zwrócono uwagę na konieczność prawidłowego funkcjonowania placówki, bezpieczeństwo pacjentów i personelu oraz jej stabilność. Władze powiatu zapowiadają dalsze monitorowanie sytuacji i działania mające zapewnić mieszkańcom ciągłość świadczeń medycznych. Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej imienia Polskich Olimpijczyków w Kwakowie wzięły udział w zagranicznych szkoleniach językowych. Zajęcia odbywały się na Malcie oraz greckiej wyspie Korfu i były częścią projektu realizowanego w ramach programu Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Uczestniczki brały udział w kursach języka angielskiego prowadzonych w międzynarodowych grupach. Wyjazd był okazją nie tylko do rozwijania kompetencji językowych, ale także do poznania kultury i historii odwiedzanych regionów oraz wymiany doświadczeń z osobami z innych krajów. Zdobyte umiejętności mają zostać wykorzystane w codziennej pracy z uczniami. Projekt zakłada bowiem nie tylko rozwój zawodowy nauczycieli, ale również podniesienie jakości pracy szkoły oraz wprowadzenie nowych sposobów aktywizowania dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie pod nazwą Wzmocnienie potencjału pracowników jako sposób na podniesienie jakości pracy Szkoły Podstawowej imienia Polskich Olimpijczyków w Kwakowie ma także przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i geograficznemu oraz zwiększać kompetencje językowe kadry. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi blisko 92 tysiące złotych. Ponad 75 tysięcy złotych pochodzi ze środków europejskich, a nieco ponad 16 tysięcy złotych z budżetu krajowego. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni chważnie poszukują mężczyzny mogącego mieć związek ze sprawą przywłaszczenia mienia. Mundurowi opublikowali wizerunek podejrzanego. Do zdarzenia doszło w dniach 3-4 lipca w jednym z gdyńskich sklepów. Funkcjonariusze z Komisariatu w Gdyni chważnie prowadzą czynności w sprawie przywłaszczenia mienia, do którego doszło na początku lipca. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek został opublikowany. Mężczyzna jest w wieku 35-40 lat, ma włosy krótkie koloru ciemnego, ubrany był w zieloną kurtkę z kapturem, jasne szare spodnie dresowe i jasne sportowe obuwie. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni Chważnie. Zdjęcia poszukiwanego znajdziecie na stronie gdynia.policja.gov.pl. Ta temperatura, którą mamy teraz, to już raczej jest mniej lub więcej maksimum dla dzisiejszego dnia. 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 21 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gnieminie, 22 w Ludzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie umiarkowane 1021 hektopaskali, a zachmurzenie na niebie utrzymuje się niezbyt intensywne, można powiedzieć proste, małe. Na opady się nam w najbliższym czasie nie zanosi i nie zanosi się też na zmiany w pogodzie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Przez lata odpowiedź na pytanie o najczęściej odwiedzany kraj świata była właściwie automatyczna – Francja. Najnowsze prognozy pokazują jednak, że za kilkanaście lat korona może pojechać na południe. Według raportu Deloitte i Google Hiszpania ma przyciągać około 110 milionów zagranicznych turystów rocznie, a Francja około 105 milionów. Już teraz różnica jest niewielka. Hiszpanie mają przy tym problem charakterystyczny dla sukcesu. Mieszkańcy Barcelony, Balearów czy Wysp Kanaryjskich coraz głośniej protestują przeciwko nadmiernej turystyce. Można więc zostać numerem jeden na świecie i jednocześnie zastanawiać się, czy naprawdę chce się nim być.

0: Reklama.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
0: Reklama.

PSG zaczęło ligowy sezon od straty punktów, a sporą część odpowiedzialności ponoszą za to Sebastian Szymański i Przemysław Frankowski. Rennes prowadziło już 2-0, a pierwszą bramkę zdobył właśnie Szymański efektownym uderzeniem zza pola karnego, po którym piłka odbiła się jeszcze od słupka. Przy drugim trafieniu asystował Frankowski. Paryżanie zdołali później wyrównać na 2-2, ale komplet punktów uciekł. Dla polskich kibiców szczególnie przyjemny jest obrazek, w którym dwóch reprezentantów nie jest jedynie dodatkiem do wielkiego ligowego meczu, tylko tworzy jego najważniejszą historię. PSG uratowało remis, ale polski ślad został tam bardzo wyraźny.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.

0: Basta.
1: Wilkowie wracają, ale część bohaterów zobaczymy już w zupełnie innym wieku. Dorosłą Dorotkę, córkę Lucy i Kusego zagra Karolina Ludwiniak. Aktorka przeszła normalną drogę castingową. Najpierw nagranie zdalne, później spotkanie z twórcami i kilka tygodni oczekiwania na decyzję. Jest w tym wszystkim niezły serialowy paradoks, bo Ludwiniak sama oglądała Rancho jako dziecko razem z rodzicami. Teraz weszła na plan obok Ilony Ostrowskiej, Cezarego Żaka czy Artura Barcisia. Czyli z widza można zostać mieszkańcem Wilkowej, trzeba tylko trochę dorosnąć i bardzo dobrze wypaść na castingu.

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów

0: typowo-medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Werde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

Nad morzem i pod Tatrami końcówka wakacyjnego sezonu zostawia po sobie nie tylko zdjęcia, ale również całkiem konkretne paragony. W jastarni sam gofr kosztuje około 9 zł, dodatki potrafią kosztować prawie tyle samo, a filet z dorsza dochodzi do 58 zł, jeszcze bez ziemniaków i surówki. W Zakopanem schabowy w schronisku może kosztować ponad 50 zł. Pojawiają się jednak również zmiany wynikające ze struktury turystów. Coraz więcej lokali pod Tatrami oferuje menu halal dla gości z krajów arabskich. Polska gastronomia wakacyjna pokazuje więc dwa trendy naraz. Rachunki rosną, ale karta dań staje się coraz bardziej międzynarodowa.

0: Reklama. Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
1: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
0: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Dla tragicznie zmarłego małżeństwa minuta ciszy dziś w Krakowie. Minister Sprawiedliwości ogłasza przełom w śledztwie Zonda Krypto. Warto spróbować polskich smaków. Szykują się dwie duże imprezy. To szczególna informacja dla smakowszy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Minutą ciszy mieszkańcy Krakowa uczczą dziś pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami nadjeżdżającego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., został wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał w prokuraturze zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość ani równa nawierzchnia. Minuta ciszy dla tej rodziny dziś o 18 na krakowskim Zabłociu. Przełom w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto obwieścił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chce on jednak potwierdzić, czy szef giełdy Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego. Ostatnio pojawiły się doniesienia medialne, że Kral zdecydował się na współpracę z prokuraturą, która prowadzi śledztwo w sprawie szkody finansowej o znacznych rozmiarach.
4: Przełomem jest na pewno to, że drgnęło to śledztwo bardzo intensywnie. Doszło do połączenia dwóch śledztw. Jedno prowadzone było w prokuraturze regionalnej w Katowicach i tam zgłaszało się bardzo wielu poszkodowanych, ale drugie śledztwo toczyło się, ale w sposób nie taki, jakbyśmy chcieli, dotyczące zaginięcia byłego właściciela BitBeja.
3: Czyli giełdy, która po przejęciu przez Przemysława Krala została przemianowana na Zonda Krypto. A przed chwilą pojawiła się kolejna nowa informacja w tej sprawie. Mecenas Roman Giertych, polityk Koalicji Obywatelskiej, poinformował, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala, szefa zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Polacy w wakacje korzystają chętnie z aplikacji mObywatel. To jedna z najczęściej używanych aplikacji. W ciągu ostatnich 2 miesięcy skorzystano z niej ponad 15 milionów razy, a dane pokazują, że najchętniej wybieraliśmy usługi, które są pomocne w czasie wyjazdów. Szczególnie popularna jest możliwość sprawdzenia punktów karnych, zarówno aktywnych, jak i tymczasowych. W mObywatelu chętnie korzystano także z usługi Odyseusz, która pozwala zgłaszać zagraniczną podróż w aplikacji. Apele wędkarzy wysłuchane. Wody Polskie zgodziły się na ratowanie tego, co przeżyło katastrofę w kanale Gliwickim, gdzie od ponad 3 tygodni spustoszenie się je złota alga. Polski Związek Wędkarski używa specjalnego urządzenia, które napowietrza wodę i pomaga usuwać zanieczyszczenia. Wczoraj w kanale nie stwierdzono nowych śniętych ryb, ale na powierzchni wciąż dryfuje mnóstwo ich trucheł. Walka ze skutkami katastrofy jeszcze się nie kończy, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
5: Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
3: Do tej pory wyłowiono ponad 4 tony śniętych ryb. Wybierajmy krajowe produkty, szykując posiłki w domu, zachęca minister rolnictwa Stefan Krajewski w obchodzonym dziś oficjalnie Dniu Polskiej Żywności. Szef resortu zachęca też do kupowania polskich produktów bezpośrednio od rolników i lokalnych producentów, a okazją do jeszcze lepszego poznania polskich produktów będą dożynki polskie, które odbędą się 13 września w Spale oraz Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie, zaplanowany na 19 i 20 września na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ekodolina rozpoczęła budowę nowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Teren budowy przekazano już wykonawcy. Jak zapewnia gdyński magistrat miejski, nowy PSZOK będzie miał znacznie lepiej zorganizowaną przestrzeń oraz układ komunikacyjny dostosowany do sprawnej obsługi mieszkańców. Przekazywanie odpadów ma być prostsze, szybsze i bardziej intuicyjne. Realizacja inwestycji została wsparta przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spółka otrzymała na ten cel 1 521 000 zł dotacji oraz 2 393 000 pożyczki. Łączna wartość wsparcia z NFOŚIGW wynosi więc ponad 3 900 000

tysięcy złotych. Zgodnie z harmonogramem inwestycja ma zostać zakończona do końca sierpnia 2027 roku. Dwa samochody zderzyły się w Chocie Lewku w gminie Nowa Wieś Lęborska. Jedna z kierujących została zabrana do szpitala. Do kolizji doszło we wtorek 25 sierpnia przed

0: pierwszeństwa 42-letniej kierującej Hondą. Doszło do zderzenia, po którym Honda wpadła do rowu. Oboje kierujący byli trzeźwi, kobieta skarżyła się jednak na ból w okolicy kręgosłupa i została przewieziona do szpitala na badania. Na miejscu interweniowali strażacy z PSP Lęborg, OSP Chocielewko, OSP Lęborg i OSP Nowa Wieś Lęborska. Służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia i kierowały kierowców na objazdy. Policjanci ustalają dokładne okoliczności kolizji. Niemal 2 300 000 zł będzie kosztowała budowa systemu płatnego parkowania w rejonie Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku. Spółka rozstrzygnęła przetarg na dostawę i montaż infrastruktury, która ma uporządkować ruch i ułatwić pacjentom znalezienie wolnego miejsca. Obecnie wokół szpitala wyznaczonych jest 717 miejsc postojowych, jednak mimo tego pacjenci często mają problem z zaparkowaniem. Nowy system ma objąć m.in. szlabany, czujniki numerów rejestracyjnych oraz automaty do pobierania opłat. W postępowaniu przetargowym analizowano 4 oferty. Najniższą opiewającą na niespełna 2 300 000 zł złożyła firma ze Słupska i to ona została wybrana do realizacji zadania. Płatny postój ma zostać wprowadzony w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. W tym czasie mają zostać zamontowane wszystkie urządzenia niezbędne do działania nowego systemu. Na razie nie wiadomo jeszcze, ile kierowcy zapłacą za postój. Szpital Wojewódzki w Słupsku nie opublikował dotąd cennika. Osobne zasady mają obowiązywać pracowników i personel placówki. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie poszukują mężczyznę mogącego mieć związek ze sprawą kradzieży. Każdy może przyczynić się do zatrzymania poszukiwanego. Funkcjonariusze prowadzą czynności w sprawie zdarzenia, do którego doszło w pociągu na trasie Gdańsk-Główny Reda, dokładnie 16 maja tego roku. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek został opublikowany. Ten jest w wieku 30-40 lat, całkowicie łysy, bez widocznego zarostu, ubrany w czarne buty, jasne szare spodnie dresowe, niebieską bluzę z kapturem, niebieską rozpiętą letnią kurtkę, czerwoną czapkę z daszkiem. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni Redłowie. Zdjęcia poszukiwanego znajdziecie na stronie gdynia.policja.gov.pl. Jeśli zamierzacie wykorzystać resztkę wakacji, spędzając czas nad polskim morzem, no to informacja dla Was. Woda w Bałtyku przy wybrzeżu ma około 17-18 stopni Celsjusza. Bez szału, ale też bez tragedii. Temperatura powietrza z kolei w regionie to około 19 stopni maksymalnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 21 w Drinipucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, 22 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1021 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie małe.
1: Norda.

0: Już za chwilę gość dnia w Radiu Nord FM. Tak oto nasze dzisiejsze spotkanie dotarło do końca. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście. Zostaje mi tylko zaprosić na jutro. Co niniejszym czy nie, bądźcie z nami koniecznie. Wiecie, gdzie i kiedy mnie znaleźć. Maja Popowska, do następnego.
1: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o

0: o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Reklama.

0: Mieszko Waltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest pan Jarosław Bach, wójt gminy Choczewo. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie wójcie, no pierwsze, co od czego zacznę, to dobrze po prostu pana widzieć. No bo nie ukrywajmy, od dłuższego czasu nie mieliśmy okazji się spotkać, ale także no pan nie miał okazji spotykać się z mieszkańcami, czy pełnić swojej funkcji może nawet, chociaż powiedzmy szczerze, że zawsze oczywiście wójt, rozumiem, czuwał mimo wszystko, mimo swojej nieobecności nad funkcjonowaniem gminy.
1: Proszę państwa, tak, rzeczywiście trochę zachorowałem przez małego robaczka, czyli dopadła mnie neurobolerioza, ale dzisiaj jestem zdrowy, chcę pracować, przystąpić z wielkim zaangażowaniem do tych wszystkich projektów, które sobie zaplanowaliśmy. Z tego miejsca chciałbym również podziękować mojemu zastępcy, panu Mariuszowi Krzesińskiemu i pani sekretarz Bożenie Szczypior, a przede wszystkim wszystkim kierownikom różnych referatów, które u nas w gminie się w tej chwili rozwijają, i dzięki temu wróciłem na miejsce z pewnością w przyszłości, jutra jestem gotowy do pracy.
0: Dzieje się dużo. Plotki jak zawsze w takiej okazji się pojawiają, nie będziemy o nich teraz dyskutować. Wszystkie one zostały w tym momencie, myślę, rozwiane dzięki pana obecności, chociażby tutaj u nas w studiu. No ale właśnie w gminie bardzo dużo cały czas się dzieje. No i to jest chyba też bardzo duże wyzwanie, bo nie da się ukryć. Trudno szukać takiej drugiej gminy chyba w terenie naszego całego kraju, jak nie w Europie, gdzie, powiedzmy sobie szczerze, jest aż tyle różnego rodzaju inwestycji, bo mówimy o tej jednej i największej, ale w skład tego wchodzi po prostu no, jeden wielki plac budowy.
1: Panie redaktorze, to prawda. Gmina Choczewo się znalazła w tej chwili w takim epicentrum rozwoju, można powiedzieć, strategicznych rozwiązanych z z energią. Niestety w tej chwili w gminie Choczewo przetacza się potężna budowa elektrowni jądrowej, a z tym się wiążą i rozbudowa kolei, i rozbudowa drogi krajowej, i cała infrastruktura wkoło. No, musi pan wiedzieć, że równolegle się jeszcze toczy u nas tak zwany offshore, gdzie już jeden z etapów został oddany. Nie będę o tym mówił, bo to już było, ale również w tej chwili rozmawiamy o rozbudowie tak zwanych data center, gdzie w przyszłości będzie dosyć dużo zużywanych energii na terenie gminy Choczewo. Jest to dla nas naprawdę miejsce w tej chwili tak ważne i bardzo, bardzo nad tym czuwamy, żeby ta cała struktura z przyszłością gminy Choczewo szła w dobrym kierunku, bo musimy się przygotować i ze szkolnictwem, musimy się przygotować i z przedszkolami, i ze żłobkami, bo tak jak pan słyszał, to przyszłość gminy Choczewo będzie uzależniona od ilości pracowników, które mają pracować na terenie gminy Choczewo. Zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo duże wyzwanie, ale chciałbym tutaj powiedzieć również otwarcie, że wolałbym, żeby to było rozdzielone na 3-4 gminy, które otaczają naszą gminę. Wtedy łatwiej nam byłoby asymilować tych wszystkich pracowników, którzy będą pracowali na terenie elektrowni jądrowej. I nie byłoby takiego skupiska kulturowego w jednym miejscu.
0: No tak, ale z jednej strony mówimy o tym, co gmina by chciała, z drugiej strony są to wszystkie inwestycje, które wykraczają poza jakiekolwiek możliwości gminy. No inwestycje rządowe dzieją się, czy gmina chce, czy gmina

0: nie chce, powiedzmy sobie szczerze, tak? Więc albo gmina będzie w tym w jakiś sposób próbować uczestniczyć i być partnerem, no albo po prostu zostanie ominięta.
1: Tak jak pan mówi, no chcielibyśmy być partnerem w tej inwestycji, brać może nie bezpośredni udział, ale być traktowany jako partner, bo mamy dużo wyzwań przed nami, jest rozbudowa całej kanalizacji wodociągowej, również kanalizacji związanej ze ściekami. Rozmawiamy tu w tej chwili z spółką PEJ o przyłączeniu nas do oczyszczalni, którą w tej chwili jest budowana na rzecz elektrowni jądrowej i dla nas jest to jeden z najważniejszych priorytetów, bo jak pan wie, prawda jest tego typu, że jeżeli nie będziemy mieli kanalizacji i wodociągów, to nie będziemy się rozwijali, nie będziemy się mogli rozwijać tak, jak jest normalnie w budownictwie. No to jest wszystko połączone jakby w jednym organizmie.
0: To ja zapytam się tak, czy w takim wypadku gmina wie już, czego się tak naprawdę spodziewać? Bo przecież od lat się mówi o tym, że trzeba wiedzieć, ile mieszkańców nowych będzie, na jak długo, bo cały czas mówi się gdzieś, mówiło się dotychczas, że okej, później będziecie mieli podatki, będzie to kraina mlekiem i miodem płynąca, tak, ale trzeba będzie to przetrwać. No chyba do końca, dopóki się te pierwsze transporty i to wszystko nie zaczęło dziać, to chyba do końca nie było wiadomo, z czym tak naprawdę będziemy mieli do czynienia w gminie, a to jeszcze przecież dopiero bardzo wstępny początek.
1: Zgadzam się z panem. To jest dopiero przednówek tego wszystkiego, co nas czeka. I te wszystkie transporty, które się w tej chwili przetaczają przez naszą gminę i to już niezależnie, bo mówimy cały czas o drodze 230 wojewódzkiej i 234, która prowadzi z drogi wojewódzkiej do Jackowa i tam wpada w drogę siódemkę z płyt zrobioną specjalnie do elektrowni jądrowej, ale również wszystko się dzieje na całym terenie gminy. Odczuwają to mieszkańcy Choczewa, odczuwają to mieszkańcy Lubiatowa, to są tereny turystyczne, gdzie te transporty no niestety się przetaczają. Jest to dla nas duży problem. Mamy nadzieję, że w przyszłości, kiedy zostanie otwarta droga krajowa, to w tym czasie zostaną naprawione wszystkie te drogi, które w tej chwili, no niestety, uległy dosyć dużemu zniszczeniu.
0: No ale to mamy nadzieję, czy tak będzie?
1: Myślę, że tak będzie, bo w tej chwili prowadzimy rozmowy. Pierwsze 21 milionów na drogi, które są z Kurowa do Ciekocina i z Ciekocina, przepraszam, z Kurowa do Jackowa, i później z Ciekocina do Słajszewa, to już jest fundusz przeznaczony na rozbudowę tych dróg. Również wiem o tym, bo byłem na zwolnieniu, ale słyszałem, że zostały przeznaczone fundusze na remont dróg między Wejherowem a gminą Choczewo, czyli gmina Gniewino również na tym skorzysta.
0: No to miejmy nadzieję, że tak będzie, no ale bardzo dużo jeszcze, rozumiem, wyzwań, bo drogi to nie jest wszystko, kiedy mówimy o całej infrastrukturze, o zapewnieniu. No, kilkunastu tysięcy ludziom bytu, tak prawdę mówiąc, ciężko nawet powiedzieć, czy to w tym momencie już wiecie, czy to będą ludzie, którzy na stałe się zamieszkają w gminie, tak jak to kiedyś było za Żarnowca, przecież osiedle w Gniewinie, nawet w Redzie, tak, w Wejherowie, przecież to są osiedla, które są do dzisiaj zamieszkiwane.
1: Tak jak pan mówi, panie redaktorze, to były troszeczkę inne czasy. Wtedy najpierw przygotowano całą infrastrukturę związaną z mieszkalnictwem, z drogami i z całą tą obsługą, która miała pracować dla elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Dzisiaj no niestety to troszeczkę inaczej wygląda, bo większość tych firm to jest prywatnych i nikt, dopóki nie będzie miał gwarancji, że jest ta pewność, że będzie ta budowana, ta elektrownia jądrowa, no nie będzie wykładał żadnych funduszy. Tak jak nawet dzisiaj miałem spotkanie z firmą Orange, no chcą inwestować w Choczewie, ale oni tak naprawdę też czekają na decyzję podpisania umowy rządu z firmą Westinghouse i dopóki to nie nastąpi, to większość tych firm cały czas się waha. My byśmy chcieli, żeby to jak najszybciej nastąpiło, bo też mamy swoje plany związane z przyszłością tej gminy, rozbudować mieszkania dla naszych mieszkańców, bo jak najbardziej chcielibyśmy, żeby jak najwięcej tych mieszkańców mieszkało na terenie gminy Choczewo, i dzieci ich chodziły do szkół naszych, które w tej chwili rozbudowujemy, bo rozbudowujemy szkołę w miejscowości Ciekocino. Tam powstanie nowa część szkoły i nowa hala sportowa. I chcielibyśmy, żeby na dzień dzisiejszy tam jest około 110 dzieci, ale chcielibyśmy, żeby ona była zasilona w co najmniej te 300 dzieciaczków. ale nie będziemy czekali, aż to się stanie, kiedy będą ci wszyscy, że tak powiem, pracownicy, crafterowi pracować na tej budowie, bo wtedy już będzie za późno. My się do tego wszystkiego przygotowujemy jako gmina, budujemy również żłobek i przedszkole. Ja wiem, że nie wszystkim to pasuje,

0: A jak się nie uda, to co? Ja bardzo w to wierzę i myślę, że nie będzie tu żadnych problemów, żeby jednak w gminie Choczewo osiedlało się jak najwięcej młodych ludzi, którzy by chcieli tu mieszkać na stałe i pracować na elektrowni jądrowej.
1: Dużo się dzieje, proszę Państwa, o tym, co się jeszcze będzie działo w najbliższych nawet i dniach, ale także i latach, popowiemy już za chwilkę.

0: Słuchacie radia, Norda FM.
1: A na naszej antenie wracamy do rozmowy z wójtem gminy Choczewo Jarosławem Bachem. No to panie wójcie, te wszystkie rzeczy, o których mówimy, to oczywiście dzieją się i dzieje się w gminie Choczewo bardzo dużo, no ale rozumiem, że w takim wypadku gmina Choczewo no jest gotowa. Te wszystkie rzeczy, które są po stronie gminy związane chociażby właśnie z przygotowaniem, już nie mówię szkół, ale także bezpieczeństwa, o którym mowa, te kanalizacje i tak dalej, rozumiem, że to się dzieje.
2: Tak, to się w tej chwili wszystko dzieje na naszych oczach. Robimy w tej chwili, zrobiliśmy całą inwentaryzację, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu rzeczywiście jesteśmy, w jakim stopniu mamy tą kanalizację obecną. W tej chwili już też procedujemy przepusty pod drogami i koleją, bo wiecie państwo, gdybyśmy dzisiaj tego nie zrobili, a już by przejęła to kolej, to byłyby to duże problemy, a dzisiaj w trakcie budowy, kiedy oni to wszystko robią, to jest duża szansa, że w przyszłości, jak będziemy przechodzili z kanalizacją i wodociągami, to już będziemy mieli gotowe przepusty pod tymi drogami i pod koleją. To jest tak ważne dzisiaj dla gminy Choczewo. Musimy po prostu to wszystko zrobić, żeby przygotować się na tą całą przyszłość.
1: Chyba ogromne wyzwanie, jeżeli chodzi o tak mały samorząd.
2: No, bardzo duże, panie redaktorze. Przyznaję, że naprawdę w tej chwili zespół i wszyscy pracownicy chodzą na 100% obrotach, ale nie mamy wyjścia. Też będziemy rozbudowywać urząd gminy, bo w tej chwili nie mamy nawet gdzie posadzić pracowników. No, obiekt jest jaki jest i żeby po prostu zwiększyć zasoby, bo zdajemy sobie sprawę, że coraz więcej będziemy potrzebowali ważnych ludzi, którzy będą umieli to wszystko stworzyć w jedną całość. Także eksperci są bardzo mile widziani w gminie Choczewo. Zapraszamy różnych ludzi do współpracy, żeby wesprzeć Choczewo. Ważną rzeczą, o której też do tej pory nie powiedziałem, jest również Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jesteśmy w tej chwili już praktycznie

0: się na końcowym etapie, bo już mamy projekt, w tej chwili doprojektowujemy tylko schrony. No i zaczniemy rozmawiać o funduszach na rozbudowę. Mam nadzieję, że to już w przyszłym roku się zacznie, bo dla nas to jest bardzo ważna rzecz, panie redaktorze, dlatego że powstanie tam komisariat policji, powstanie Państwowa Straż Pożarna, jedna, dwie drużyny, jeszcze nie wiemy tego. No nasi strażacy, czyli nasze OSP w końcu dostanie swój obiekt. No i najważniejsza rzecz, będą dwie karetki i również całe centrum zarządzania kryzysowego dla naszego urzędu, gdzie chcielibyśmy w przyszłości zmonitorować wszystkie skrzyżowania i ważne obiekty, które są na terenie gminy Choczewo, bo jest to dla nas bardzo ważne, bo jak pan wie, będzie około 12 tysięcy ludzi plus ci wszyscy mieszkańcy, którzy napłyną do nas i turyści, to będzie duży problem, a jak będziemy po prostu w monitoringu, to będzie łatwiej nad tym wszystkim zapanować.
1: No to faktycznie bardzo dużo będzie się działo, oczywiście trzymamy kciuki, żeby to się udało. My cały czas zapraszamy do Choczewa, cały czas mówimy o tym, że Choczewo jest otwarte pomimo tych wszystkich inwestycji, że piękne morze, piękne walory, no a teraz w najbliższy weekend też okazja do tego, żeby się spotkać.
0: Tak, ale zanim jeszcze powiem o tym wszystkim, panie redaktorze, pozwoli pan, że sezon rzeczywiście już się kończy, ale musiałbym wspomnieć jeszcze o tym, że rzeczywiście w tym roku ze spółką PEJ stworzyliśmy porozumienie, które dotyczyło dowozu naszych mieszkańców i turystów do plaży, że tak powiem, Słajszewskiej, która była na 48, a dowozili naszych turystów i mieszkańców na zejście numer 50. Uważam, że to dosyć fajny pomysł, sprawdził się, turyści bardzo chwalili i to jest taki naprawdę pierwszy model tej współpracy między nami a spółką PEJ, która zostaje pozytywnie odbierana przez mieszkańców i turystów, za co naprawdę jestem bardzo wdzięczny i dziękuję za to, że w końcu udało nam się te porozumienia realizować.
1: Czyli wspólnie da się, trzeba chcieć.
0: Tak jest.
1: No a teraz to, co przed nami jeszcze, na koniec zaprośmy mieszkańców, bo przed nami kolejne ważne wydarzenie, już takie jednoczące społeczność zarówno samej gminy Choczewo, ale także i gości, czyli dożynki.
0: Panie redaktorze, pozwoli pan, że skorzystam sobie z tego plakatu i oczywiście zapraszam wszystkich państwa, przede wszystkim rolników z terenu gminy Choczewo i sąsiednich gmin na dożynki gminne, które odbędą się 30 sierpnia. Rozpoczną się, pozwoli pan?
1: Ależ proszę bardzo.
0: Rozpoczną się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Marii, Matki Boskiej Królowej Polski w Choczewie. Otwarcie uroczyste dożynek zaczniemy o godzinie 14:30, czyli powitamy wszystkich gości ze sceny, będziemy wszystkim rolnikom życzyli i dziękowali za ich plony. Koncert Pawła Wątroby, a pod nazwą Paweł Stefix, tak? To jest nasz lokalny, że tak powiem, artysta, którego bardzo cenimy. Jesteśmy dumni, że występuje na naszych scenach, ale nie tylko.
1: I będzie jeszcze naszym gościem dnia, także na tym miejscu usiądzie już jeszcze w tym tygodniu.
0: Super, bardzo się cieszę. Rozstrzygnięcie konkursów dożynkowych, koncert zespołów Promband, kabaret Afroment, rozstrzygnięcie loterii fantowej i na końcu o godzinie 20:00, to będzie nasza gwiazda, zespół Mike. I jeszcze są takie rzeczy ważne, jak wystawa wieńców dożynkowych, no trzeba się przyjrzeć temu wszystkiemu, ile te panie tymi zręcznymi rączkami, że tak powiem, wsadziły w serca w te wieńce dożynkowe. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale oni już robią takie wieńce co najmniej 2 miesiące z wyprzedzeniem, zanim jeszcze zostały pierwsze kłosy ścięte. Jest to dla sołectw niektórych, przede wszystkim mamy jeszcze 3 albo 4 takie miejscowości stricte związane tylko i wyłącznie z rolnictwem. To jest miejscowość Borkowo, to jest miejscowość Gościęcino, to jest miejscowość Kieszkowo, no i troszeczkę Sasino. Mamy jeszcze coś takiego jak Dmuchańce, stoisko kół gospodyń wiejskich, gdzie warto przyjść, skorzystać. Te panie naprawdę też wsadziły dużo serducha w coś, w te swoje posiłki, w te swoje cudowne wypieki. Także warto z tego skorzystać, ale jeżeli pan pozwoli, to jeszcze chciałbym zaprosić naprawdę wszystkich mieszkańców gminy Choczewo, łącznie z turystami, którzy przebywają w tej chwili na terenie gminy Choczewo i odpoczywają na naszych plażach.
1: Już w najbliższą niedzielę, proszę państwa, dożynki w Choczewie, więc zapraszamy serdecznie, a tymczasem ja już dziękuję ślicznie. Mieszko Beltrowski, to był program Gość Dnia. Moim państwa gościem był dzisiaj wójt gminy Choczewo Jarosław Bach. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję bardzo.

0: łączy nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dobrze jest się dzielić.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
4: Bo warto być człowiekiem.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
8: Reklama. Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: I właśnie w ten sposób dotarliśmy do 14.46. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, czym żyją nasze lokalne media. O tym mówić będą Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl oraz Mieszko Weltrowski z Twojej Telewizji Morskiej. No i oddaję Wam głos.
2: No to jeżeli chodzi o nas, to tradycyjnie już tak się złożyło, że przez te wakacje bardzo dużo rzeczy dzieje się w weekend, no i oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkich tych wypuścić wam i pokazać w ciągu jednego dnia, więc dzisiaj będziemy także żyć tymi wydarzeniami, które już się odbyły. Będzie to piękna okazja do wspomnień, ale przede wszystkim też do popatrzenia, jakimi pięknymi i wspaniałymi wydarzeniami żyliśmy w miniony weekend, a tu i zarówno te tradycyjne, jak dożynki i te połączone z imprezowaniem w gminie Wejherowo, czy te bardziej tradycyjne wskansenie w Nadolu. Zakotwicz Dobro także miała swoje miejsce, czyli piękna inicjatywa związana z wolontariatem polskiego hospicjum, to chociażby to, ale także z takich uroczystości upamiętniających chociażby działanie obozu internowanych w Strzebielinku. Tam też byliśmy z naszą kamerą, więc to też jest historia może mniej radosna, ale jakże niezwykle ważna, której także się przyglądaliśmy. No i oczywiście jeszcze kilka innych, które już zapraszam na 17.20.
1: A ja w tym czasie widzę, że Tomek intensywnie przegląda portal, co tam ciekawego
3: tak,
1: się pojawiło.
3: Tak, skroluję, witam serdecznie. A dzisiaj nasi czytelnicy mogą przeczytać między innymi ciekawy wywiad ze społecznym doradcą burmistrza Rumi do spraw historii, panem Dariuszem Rybackim, a rozmawiamy o lotnictwie w Rumi w okresie międzywojennym, bo w Rumi ma powstać właśnie pomnik oddający hołd lotnikom. O co więcej, o co dokładnie chodzi, to zachęcam do przeczytania lektury. Także jeżeli ktoś szuka pracy, no to Straż Graniczna poszukuje nowych funkcjonariuszy, tutaj można zarobić nawet ponad 6 tysięcy złotych netto. Piszemy także o Ekodolinie, która buduje nowy PSZOK. Inwestycja ma kosztować blisko 6 milionów złotych. Piszemy także o kolejnej edycji konkursu, no najpiękniej udekorowany, ukwiecony balkon ogródki działkowe w Wejherowie. Wczoraj rozstrzygnięto 28. edycję tego konkursu. A także możecie przeczytać o inwestycji kolejowej za 874 miliony złotych tutaj na odcinku Gdańsk-Gdynia, o który dokładnie odcinek chodzi, to zachęcam do przeczytania.
1: A żeby nie było, że telewizja i portal się tak promują, a radio milczy, no co w każdej pełnej godzinie na antenie Norda FM serwis informacyjny również się pojawia, a w nim także najświeższe informacje.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową.

0: Cyklowo ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator. Reklama.
1: Po wypadku w Krakowie miasto zapewnia, że nie przyczyniło się do tragedii. Długi młodych Polaków rosną, zadłużają się głównie mężczyźni. Bociany odlatują, a wraz z nimi kończy się lato. Ostatnie ptaki już są spakowane do lotu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie było zaniedbań miasta na ulicach Krakowa, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku w minioną sobotę, zapewnia pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. W miejscu tragicznej śmierci małżeństwa pod kołami rozpędzonego samochodu odbyła się wizja lokalna. To rejon ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Urzędnicy zapewniają, że nie było powodów, by dodatkowo montować tam progi czy szykany. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., wini nierówną nawierzchnię, nie przyznaje się jednocześnie do winy, mimo że jechał z prędkością 70 km na godzinę w miejscu, gdzie dozwolona była prędkość 30 km na godzinę. Kierowca usłyszał zarzuty i trafił wczoraj do aresztu. Młodzi Polacy wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłaceniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi z Big Info Monitoru Diana Borowiecka.
2: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związanej z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
1: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Przed kolejnymi atakami hybrydowymi i prowokacjami Moskwy na kontynencie ostrzegają europejscy liderzy. To skutek wsparcia, jakie płynie dla Ukrainy w jej walce z Rosją. W głosy z Niemiec i Francji wsłuchał się Tomasz Orchowski.
3: Süddeutsche Zeitung informuje dzisiaj o odnalezieniu trzeciego drona oraz materiałów wybuchowych, które prawdopodobnie mają związek z próbą ataku na lotnisko w Lipsku z początku sierpnia. Niemcy są coraz częściej na celowniku sprawców ataków hybrydowych. Napastnicy nie mają skrupułów, nie przejmują się nawet możliwymi ofiarami śmiertelnymi. Mówił kanclerz Friedrich Merz. Przed atakami hybrydowymi ostrzega również prezydent Francji Emmanuel Macron. Rosja będzie próbowała eskalować działania wobec państw europejskich, aby zniechęcić je do udzielania pomocy Ukrainie. Jeden z doradców Putina zagroził, że Moskwa może uderzyć na brytyjskie fabryki, które dostarczają Ukrainie części do dronów i rakiet. Premier Andy Burnham podkreślał, że mimo gróźb będzie wspierał Kijów.
1: Reuters donosił w tym miesiącu, że Polska i kraje bałtyckie przygotowują się na możliwe ataki na swoją infrastrukturę, obawiając się rosyjskich operacji przeprowadzonych pod fałszywą flagą. Bociany nie mogą się mylić, to już koniec lata. W wielu miejscach w Polsce zostały po nich już tylko puste gniazda. Bociany mają za sobą tak zwane charakterystyczne sejmiki, czyli zgrupowania przed odlotem. Ostatnie grupy opuszczą Polskę w pierwszej dekadzie września.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Już jutro odbędzie się 33. sesja Rady Miasta Gdyni. Podczas obrad pod głosowanie poddane zostaną projekty kilku uchwał. Podczas nadchodzącej sesji pod głosowanie zostaną podjęte uchwały m.in. w sprawach zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2026, zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta na lata 2026-2045, przedstawienia wniosków o wpisanie gminy miasta Gdyni do rejestru gmin na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Gdynia w języku kaszubskim, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejonu ulic Energetyków i Gołębiej, nadanie rondu położonemu na terenie Chważna Wiczlina u zbiegu ulic Chwaszczyńskiej, Aleksandra Dulina i Leona Staniszewskiego nazwy rondo Jana Ćwiglińskiego oraz nadanie drodze położonej w dzielnicy Chważno-Wiczlino nazwy Tadeusza Meissnera. Podczas obrad przedstawione zostaną także sprawozdania z pracy Rady Dzielnicy Dąbrowa oraz Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia. Pełny porządek obrad 33. sesji Rady Miasta Gdyni znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponad 2 promile alkoholu miał 39-letni kierowca Opla Astry, który w piątek w gminie Wicko doprowadził do kolizji z autobusem jadącym w kierunku Łeby. Autokarem podróżowało ponad 50 dorosłych pasażerów. Nikt nie został ranny. Nietrzeźwego kierowcę ujęli uczestnicy zdarzenia. uderzenia i nie pozwolili mu odjechać. Do kolizji doszło we wrześniu. Według wstępnych ustaleń 39-latek rozpoczął wyprzedzanie autobusu, jednak gdy zauważył nadjeżdżający sprzeciwka samochód, próbował wrócić na swój pas. Wtedy

wykaczył przodem i prawym bokiem oplał tył autobusu. Wszystkie pojazdy zatrzymały się na poboczu, badanie wykazało kierowcy ponad 2 promile alkoholu. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy i zabezpieczyli samochód. Mężczyzna usłyszał zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu od 9 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet przez 15 lat. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji, poręczenie majątkowe.

0: Proponowanym zmianom organizacji ruchu chodzi m.in. o utworzenie strefy zamieszkania i związane z tym ograniczenie możliwości parkowania. Konsultacje dotyczyły ulic Stafatu, Wima, Tytmajera, Słowackiego, Norwida, Asnyka, Kochanowskiego i Wyspiańskiego, terenów włączonych w granice Ustki 1 stycznia. W badaniu opinii udział wzięły 174 osoby, aż 152 z nich, czyli ponad 87%, opowiedziały się przeciwko proponowanym zmianom. Za było jedynie 19 osób, a 3 nie miały zdania. Jeszcze większy sprzeciw odnotowano wśród mieszkańców ulic bezpośrednio objętych planowaną reorganizacją. Blisko 89% respondentów było przeciwnych zmianom, a nieco ponad 9% je poparło. Jednym z głównych powodów sprzeciwu jest kwestia parkowania. Prawie 80% mieszkańców wskazało, że przynajmniej część swoich samochodów musi pozostawiać na ulicy lub poboczu. Kolejne 8% przyznało, że wszystkie ich pojazdy parkowane są poza posesją. Konsultacje dotyczyły również problemu nadmiernej prędkości. Ponad 68% ankietowanych odpowiedziało, że nie dostrzega takiego problemu na swojej ulicy. Około 31% mieszkańców wskazało jednak, że zdarzają się tam przypadki zbyt szybkiej jazdy. Badanie opinii prodzone było od 13 do 26 lipca zarówno internetowo, jak i w tradycyjnej papierowej formie. Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami, ale nie wszystkie zmiany w funkcjonowaniu gdyńskiej komunikacji miejskiej związane będą właśnie z rozpoczęciem kolejnego sezonu nauki. Pojawił się także inne nowości. Od 1 września wprowadzone zostają czasowo zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Gdyni. Dotyczą one oferty przewozowej i związane są z wydłużeniem trasy linii trolejbusowej 28 do szpitala w Rydłowie. W ramach projektu udało się pozyskać 9 nowych standardowych trolejbusów z napędem pomocniczym, które będą obsługiwały wydłużoną linię 28. Środki na zakup w całości pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy. Celem zmian jest zapewnienie obsługi szpitala w Rydłowie linią o podstawowym standardzie częstotliwości 15 minut w szczytach przewozowych, 20 minut poza szczytami w soboty oraz 30 minut w niedzielę oraz w godzinach wieczornych we wszystkie dni tygodnia. Trasa linii trolejbusowej 28 zostanie zmieniona poprzez skierowanie jej z Pustek Cisowskich do pętli Rydłowo-Szpital zamiast do pętli 3 Maja Hala ulicami Władysława IV, Aleja Zwycięstwa, Rydłowską i Legionów. Nowy odcinek trasy będzie obsługiwany z wykorzystaniem baterii bez sieci trakcyjnej. Listę pozostałych zmian znajdziecie na stronie zkmgdynia.pl. Końcówka sierpnia powoli już nastaje na termometrach. Jeszcze taka temperatura letnia, chociaż już bardziej wrześniowa niż sierpniowa. 19 stopni to dziś max w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 21 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, 22 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1021 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie po prostu małe. Na szczęście przysłowie się nie sprawdza i z małej chmury wielkiego deszczu dziś nie będzie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Tak jest, dobrze trafiliście, to jest Radio Nordo FM i to jest wakacyjne granie Purple Disco Machine, wcześniej Alan Walker. I tak zaczynamy wtorkowe wydanie programu
1: Nordo na fali.
0: Robert Jastrzębski, dzień dobry, wakacje powoli zaczynają odliczanie do końca, ale my absolutnie jeszcze nie składamy leżaków i nie chowamy klapek do szafy. Wraca akcja Lato z Radiem Nordo FM i w tym tygodniu obieramy kierunek Ustka. Czyli morze, plaża, promenada, port i wszystko to, czym Ustka żyje pod koniec sierpnia. Na miejscu jest nasz człowiek Kuba Szumilas.
2: Akcję Lato z Nordo FM rozpoczęliśmy na plaży w Gdyni, a kończymy ją na plaży w Ustce. Także dzisiaj będą wakacyjne torby, oczywiście zbieramy uśmiechy i pozdrowienia.
0: No to zapraszam do 18:00, będzie wesoło. Pozdrawiam.
1: Nordo na fali. Reklama.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny,

0: które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Reklama.

0: Dla tych, co w trasie, dla tych, co w pracy. Michael Jackson w Radiu Nordo FM. No dobrze, proszę Państwa, czas zmienić widok za oknem i przenieść się prosto nad Bałtyk. Nasza akcja Lato w tym tygodniu melduje się w Ustce. Sprawdzamy, czym żyje miasto w ostatnim tygodniu wakacji, a na miejscu jest Kuba Szumilas. Halo, Kuba.
1: Radio Nordo FM, skąd Panie przybyły nad Polskie Morze na wakacje?
2: Przyjechałyśmy z Poznania.
1: Czemu akurat do Ustki?
2: Dlaczego? Nie wiem, decyzja koleżanki.
3: Przypadek po prostu. Przypadek. Moja siostra przyjechała z wnuczką do Poznania i wnuczka sobie wybrała morze, nie? Bo 2 lata temu była w górach. No i teraz córka na booking, nie? Szukała no, jak najszybszy termin.
1: I jak się podoba nad Polskim Morzem?
3: No, ja jestem szczęśliwa, bo dla mnie to jest akurat, nie, takie świeże powietrze, jod, oddychać, to jest super, na moje oskrzela płuca.
0: Jak słychać w Ustce, sezon trwa w najlepsze. Do Ustki będziemy wracać w ramach naszej akcji Lato, a za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy.
4: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Reklama.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
5: Piętnasta 30, 12 sekund na naszych

0: radiowych czasomierzach. Przy mikrofonie melduje się Agata Andryskowska. Sprawdzamy sytuację na drogach regionu. Gdzie dziś trzeba uzbroić się w cierpliwość? No, sprawdzamy. Zaczynamy nasz przegląd od Słupska. W mieście więcej samochodów pojawia się na ulicach Kościuszki, Jaracza, Sierpinka, momentami na Garncarskiej. W kierunku Kobylnicy pojedziemy bez większych problemów, ale w samej miejscowości ciaśniej jest na ulicy Głównej. Kierujemy się teraz do Lęborka. S6 przejedziemy bez większych utrudnień, natomiast w samym Lęborku trzeba uważać na ulicę Zwycięstwa, gdzie tworzy się korek. Więcej samochodów także na Alei Niepodległości. W Łebie niewielkie spowolnienie na 10 marca. Wracamy z nadmorza i jedziemy w kierunku Trójmiasta trasą kaszubską. Tutaj na razie bez większych utrudnień. Przenosimy się do Gdyni na obwodnicy metropolitalnej. Spowolnienie w okolicy Dębtowa. W mieście więcej samochodów na Północnej, Puckiej, Hutniczej, Morskiej, Wielkopolskiej, Sopockiej i myślę, że jeszcze chwilę by nam zajęło, żeby to wszystko powymieniać. W skrócie powiem Wam szczerze, że jest gęsto. W kierunku Rumi pojawiają się niewielkie spowolnienia, ale zdecydowanie gęściej na Sobieskiego, a w Redzie korek na Wejherowskiej. I tą Wejherowską już jedziemy dalej do Wejherowa i tutaj postoimy przede wszystkim przed przejazdami kolejowymi. 216 w kierunku Pucka tutaj jest niemal wolna od spowolnień. W samym Pucku więcej samochodów na Wejherowskiej i Helskiej. We Władysławowej na Alei Niepodległości i Starowiejskiej sytuacja wygląda jeszcze całkiem dobrze. Drogi są oznaczone na żółto, ale większy ruch może wydłużyć nam czas przejazdu. I to był, moi drodzy, nasz raport drogowy. Jeśli wybieracie się dziś w trasę, no to warto zachować trochę tej cierpliwości, szczególnie w większych miastach i na głównych drogach prowadzących nad morze. Szerokiej drogi, następny raport drogowy o 16:30, a teraz zobaczmy jeszcze, co słychać w naszej pogodzie.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: A skoro wakacje jeszcze trwają, no to sprawdzamy, co dziś przyniesie nam pogoda. Na niebie sporo chmur, ale nie oznacza to, że całkowicie słońce schowa się za nimi. Termometry pokażą od 18 na Helu, przez 19 w Dębkach, Władysławowie, do 21 w Wejherowie i Gniewinie, najcieplej w Luzinie i Słupsku, tam 22 stopnie, czyli lato jeszcze nie odpuszcza, choć dziś może pokazać nieco bardziej po prostu pochmurne oblicze.

0: Ale jazz, ale wakacje.
1: Tu Radio Norda i do 18 Norda na fali i nasza akcja Lato w tym tygodniu melduje się w Ustce i powiem wam, że na końcówkę sierpnia trafiliśmy idealnie, bo tam naprawdę sporo się dzieje. Startują światowe letnie igrzyska polonijne i na miejscu jest Kuba Szumilas. Halo Kuba.
2: Jak sam słyszałeś, w Ustce dzieje się dosyć sporo. Wydarzenie pokroju igrzysk polonijnych, które tutaj się zaczynają, no to naprawdę rzecz niesamowita. Mnóstwo sportowców, mnóstwo będzie się działo przez najbliższe dni w samej Ustce.
1: Prosto z Ustki Kuba Szumilas, który sprawdza dla nas, czym żyje Ustka w ostatnich dniach wakacji. Do Ustki będziemy wracać, zostańcie z nami, a za chwilę u nas fala ciekawostek.
3: Norda na fali. Reklama.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
6: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują park

0: parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perlino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
4: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Madonna i Kylie Minogue, dwie ikony muzyki pop, po raz pierwszy połączyły siły we wspólnym utworze. Ich nowa wersja piosenki Love Sensation właśnie trafiła do serwisów streamingowych, spełniając marzenia fanów, którzy czekali na ten duet od lat. Madonna i Kylie Minogue to prawdziwe legendy muzyki, które od blisko 4 dekad kształtują światowy pop i inspirują kolejne pokolenia artystów. Przez lata pojawiały się liczne spekulacje na temat ich współpracy, jednak dopiero teraz marzenia fanów się spełniły. Love Sensation jest pierwszą wspólną piosenką Madonny i Kylie Minogue. Utwór to nowa wersja singla Love Sensation z najnowszego albumu Madonny Confusion 100, który ukazał się w lipcu. Płyta odniosła duży sukces, zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard 200, stając się 10. albumem artystki, który dotarł na szczyt tego zestawienia. Premiera nagrania była poprzedzona wspólnym występem obu gwiazd 1 sierpnia podczas koncertu Club Confusions w Amsterdamie.

Kylie Minogue niespodziewanie dołączyła do Madonny na scenie wywołując euforię publiczności. Fani po raz pierwszy usłyszeli wtedy fragment Love Sensation. Kilka dni później remix trafił do serwisów streamingowych. Choć Love Sensation jest ich pierwszą wspólną piosenką, Madonna i Kylie Minogue mają już za sobą wspólne występy. W marcu 2024 roku podczas trasy Celebration Tour w Los Angeles Kylie pojawiła się jako gość w specjalnym koncercie Madonny. Artystki wykonały wtedy razem kultowe I Will Survive, Glory Gaynor oraz przebój Kylie Can't Get You Off Your My Head. Ten występ rozbudził nadzieję fanów na wspólny utwór obu ikon.

0: Bibi Rexa w Radiu Norda, nadal wakacyjne granie. Jesteśmy w Ustce. Kto był tam wczoraj, to być może wrócił do domu nie tylko z piaskiem w butach, bo właśnie tam pojawiła się nasza ekipa Radio Norda FM. I co? I w ruch poszły radiowe gadżety. Zresztą sami posłuchajcie.
1: Radio Norda FM, skąd państwo przybyli do nas na urlop?
2: Dzień dobry, jest Fabianic.
1: A czemu akurat Ustka?
2: No jakoś tak nam się spodobało i dlatego przyjechaliśmy do Ustki.
1: Pierwszy raz tutaj państwo są?
2: Pierwszy raz.
1: Mhm. To jak wrażenia w takim razie?
2: Bardzo fajnie, w porządku, polecamy.
3: Tylko pogoda kapryśna.
1: No faktycznie weekend był taki dosyć kapryśny, no ale dzisiaj chyba można sobie to zrekompensować.
3: Pewnie, wybieramy się na rowery.
1: A, czyli państwo z tych, co urlop tak aktywniej wolą spędzać?
2: Można powiedzieć, zdania są podzielone.
1: Początek urlopu czy koniec?
2: Raczej końcówka.
1: To żeby państwu się dobrze jechało na tych rowerach, od naszej redakcji wakacyjne torby. Proszę bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
0: I właśnie za to lubimy akcję Lato. Nie siedzimy tylko w studiu i opowiadamy, co dzieje się nad morzem. Jedziemy tam, spotykamy was i sprawdzamy wakacje od środka. Do Ustki będziemy wracać po godzinie 16. A tymczasem w Radiu Norda za chwilę kolejny serwis informacyjny. Zostańcie z nami.
4: Norda na fali. Norda.

Będzie dodatkowe zabezpieczenie w Krakowie po tragicznym wypadku. Grzegorz Braun z zarzutami za zaprzeczanie niemieckim zbrodniom. Pendolino rozpędziło się na testach udanych, dlatego niebawem wielu pasażerów poczuje różnicę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kraków po tragicznym wypadku zamontuje próg zwalniający w miejscu, gdzie rozpędzony samochód wjechał w spacerującą rodzinę. Do wypadku doszło w ubiegły weekend.

0: I rodzica i 8-miesięczny syn walczy o życie w szpitalu. Próg zwalniający ma być zamontowany w najbliższych dniach prewencyjnie, a w najbliższych miesiącach wymieniona ma być też nawierzchnia jezdni. Jednocześnie miasto zapewnia, że wizja lokalna nie wskazała na dotychczasowe uchybienia ze strony miasta, które mogły wpłynąć na wypadek. Chodzi o rejon ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Kierowca trafił z zarzutami do aresztu, nie przyznaje się do winy. W miejscu z ograniczeniem prędkości do 30 km/h jechał z 70 na liczniku. Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej postawił Grzegorzowi Braunowi zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznaje się do winy, nie wycofuje się też ze swoich wypowiedzi. Polityk dwukrotnie w wywiadach zakwestionował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady w Oświęcimiu oraz wykorzystywania ich do masowego zabijania więźniów. Komentarze w tej sprawie zebrał na sejmowych korytarzach Maciej Kluczka.
1: Ruch Instytutu Pamięci Narodowej był oczywisty i niezbędny, mówi senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
2: Auschwitz-Birkenau to symbol właśnie tego okrucieństwa II wojny światowej, gdzie Niemcy w sposób zorganizowany odbierali życie przedstawicielom innych narodowości.
1: Ruch pionu śledczego IPN-u wywołały słowa Brauna z wywiadu radiowego, gdy podważył fakt istnienia komór gazowych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
3: Grzegorz Braun jest skandalistą, o tym wszyscy chyba doskonale wiemy.
1: Komentuje Michał Nieznański z Konfederacji, partii, w której kiedyś był Grzegorz Braun.
0: Europosłowi grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3. Strażacy w Bolesławcu walczą z poważnym pożarem w firmie z przemysłu drzewnego. Płonie pryzma różnych odpadów drewnianych z produkcji wielkości kilku boisk do koszykówki. Na miejscu działa ponad 20 zastępów strażaków, mówi Wojciech Walens z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.
4: Taka pryzma z rzyn do produkcji drewna, takie wióry, działania trwają. Sytuacja na tą chwilę jest jeszcze nieopanowana z uwagi na to, że obok tej pryzmy znajduje się kolejna.
0: Strażacy robią wszystko, żeby ten ogień nie przeniósł się dalej. Na razie nie ma zagrożenia z powodu zadymienia dla mieszkańców. To teren przemysłowy w gminie Bolesławiec, z daleka od domów. 250 km/h. Taką prędkość osiągnęło Pendolino na razie podczas jazd testowych na centralnej magistrali kolejowej. To oznacza, że podróż znacząco się skróci na części tras, o czym Szymon Kępka.
5: Składy Pendolino mogą jeździć nawet 290 km/h, ale dotąd nie pozwalała im na to infrastruktura. Obecne testy pozwoliły na 250 km/h, komentuje Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
6: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim z systemów bezpieczeństwa.
5: Żeby pociągi mogły bezpiecznie jeździć szybciej, PKP PLK modernizuje nie tylko tory i sieć trakcyjną, ale też systemy sterowania.
0: Docelowo od nowego roku najwięcej zyskają pasażerowie z Warszawy do Krakowa i Katowic. Czas ich przejazdu skróci się nawet o 25 minut.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Chważnie poszukują mężczyznę mogącego mieć związek ze sprawą zniszczenia paczkomatu. Jego wizerunek uchwycił monitoring. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gdyni Chważnie prowadzą czynności w sprawie podpalenia paczkomatu przy ulicy Staniszewskiego. Do zdarzenia doszło 21 czerwca. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą może mieć mężczyznę, którego wizerunek został teraz opublikowany. Mężczyzna jest w wieku około 30-40 lat, ma ciemne włosy i zarost. Ubrany był w jasną bluzę z krótkim rękawem, spodnie do kolan koloru granatowego lub czarnego i obuwie letnie koloru czarnego. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni Chważnie. Zdjęcia poszukiwanego znajdziecie na stronie gdynia.policja.gov.pl. 18-latek z powiatu Lęborskiego odpowie za jazdę motorowerem po alkoholu, ucieczkę przed policją i złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Mężczyzna został zatrzymany w Łebie w niedzielę 23 sierpnia. Funkcjonariusze zauważyli, że porusza się elektrycznym motorowerem bez tablicy rejestracyjnej i postanowili go skontrolować. Kierowca nie zareagował na sygnały nakazujące zatrzymanie i zaczął uciekać, m.in. wjeżdżając na chodnik. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Okazało się, że 18-latek z gminy Wicko nie miał uprawnień do prowadzenia motoroweru, a dodatkowo Dodatkowo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Badanie wykazało także ponad 0,5 promila alkoholu w jego organizmie. Motorower był niezarejestrowany i nieubezpieczony. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, mimo sądowego zakazu oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Prokuratura zastosowała wobec niego policyjny dozór.

oraz zakaz opuszczenia kraju. 18-latkowi grozi do 5 lat więzienia, a także nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Za brak ubezpieczenia OC właściciel pojazdu może zostać obciążony dodatkową karą finansową. Blisko 200 kontroli drogowych przeprowadzili w ostatni weekend

0: W organizmie. Tego samego dnia w Nowej Dąbrowie doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jak ustalili funkcjonariusze, 52-letni kierowca Volvo miał ponad 1,5 promila alkoholu, a dodatkowo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jeszcze w sobotę późnym wieczorem zatrzymano 45-letniego mieszkańca powiatu słupskiego. Kierujący Citroenem miał prawie 2 promila alkoholu w organizmie. W niedzielę w ręce policjantów wpadł z kolei 18-latek. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad promil alkoholu. Do kolejnego groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek 24 sierpnia w Grąbkowie w gminie Potęgowo. Kierowca osobowej Daci stracił panowanie nad autem, uderzył w drzewo, a następnie dachował. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci przypominają, że nietrzeźwi kierowcy stwarzają poważne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu. Morski Oddział Straży Granicznej poszukuje kolejnych kandydatów do służby. W tym roku szeregi formacji zasiliło już 76 nowych funkcjonariuszy. Straż Graniczna zachęca do składania dokumentów osoby zainteresowane pracą w mundurze, podkreślając możliwości rozwoju zawodowego oraz warunki finansowe. Nowo przyjęci funkcjonariusze mogą liczyć na wynagrodzenie przekraczające 6 tysięcy złotych netto. Dodatkowo przysługuje im dodatek mieszkaniowy w wysokości do 1500 zł miesięcznie. Służba w Morskim Oddziale Straży Granicznej daje możliwość wyboru różnych specjalizacji. Funkcjonariusze zajmują się m.in. kontrolą ruchu granicznego na lotniskach w Gdańsku i Szczecinie, wykrywaniem przestępstw, kontrolą legalności pobytu cudzoziemców czy rozpoznawaniem fałszerstw dokumentów. Osoby, które pomyślnie przejdą cały proces rekrutacyjny, kierowane są na blisko 3-miesięczne szkolenie podstawowe. Ma ono przygotować nowych funkcjonariuszy do rzeczywistych zadań, z jakimi będą spotykać się podczas służby. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu końcowego funkcjonariusze rozpoczynają pracę w placówkach i dywizjonach Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Informacja dla plażowiczów. Woda w Bałtyku ma między 17 a 18 stopniami Celsjusza. Bez szału, ale też nie jest jakoś dramatycznie źle. Na termometrach z kolei już mówiąc o temperaturze powietrza 19 to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 21 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Gnieminie, 22 w Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1021 hektopaskali, na niebie zachmurzenie małe. Co więcej, dzisiaj nie zapowiada się na żadne opady, nawet takie drobne i przelotne.
1: Norda.

0: Radio Norda nie zwalniamy, wręcz przeciwnie. Rozkręcamy wtorkowe popołudnie w programie
1: Norda na fali.
0: I ponownie Robert Jastrzębski. Dzień dobry. Mamy wtorek, 25 dzień sierpnia i to oznacza jedno, wakacje nadal trwają, a my zamierzamy z nich wycisnąć ile się da. Ale zanim wrócimy nad morze, szybki rzut oka w kalendarz, bo dzisiaj imieniny obchodzą m.in. Patrycja, Luisa, Ludwik, Michał, Tomasz i Grzegorz. Jak zwykle o Was nie zapominamy i w tej godzinie coś ładnego dla Was zagramy. W kalendarzu dzisiaj Dzień Polskiej Żywności i Dzień Zupy Błyskawicznej, czyli można powiedzieć, że kalendarz daje nam dzisiaj wybór, porządny polski obiad albo 3 minuty i zalewamy wrzątkiem. No i nasza akcja lato, w tym tygodniu jesteśmy w Ustce i w tej godzinie na pewno tam wrócimy. Do 18 Norda na fali, zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych

0: skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Reklama.
5: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
6: Słówka.
7: Idą w główka.
8: Lekcja siest ze sunty, sódmy, łebełgac.
7: Łebełgac.
8: Okłamać.
7: Okłamać.
8: Łebełgeł mark anytka, żeby łebnoc z mietką.
7: Skłamał, jakoby trwał meczyk przez północy z mieciem.
8: Łebełgeł mark anytka, żeby łebnoc z mietką.
7: Łebełgac.
8: Okłamać.
7: Łebełgac.
9: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
7: Słówka.
8: Idą w główkę.
5: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: time.
1: Tu Radio Norda i do 18 Nordo na fali. Cieszymy się, bo nadal trwają wakacje. No i my przez te całe wakacje mamy akcję Lato, a w tym tygodniu jesteśmy w Ustce. No i na miejscu jest Kuba Szumilas, który nie ogranicza się tylko do sprawdzenia, co u turystów, jak plaża i czy gofr nadal jest obowiązkowym punktem wakacji, ale są tam też poważne rozmowy. Posłuchajmy. Halo Kuba.
2: Magdalena Matusiak, kierownik promocji miasta Ustka.
3: Ostatnio na stronie Ustki pojawiła się informacja, że nowa figurka Marusza się pojawiła. Co to za figurka i co to jest za seria tych figurek? Po co one tu są? Co upamiętniają?
2: Marusza jest częścią większego projektu, który zapoczątkowaliśmy, projektu promocyjno-turystycznego, który ma nawiązywać do historii, tradycji Ustki jako miasta rybackiego. Te figurki będą pokazywały właśnie ludzi związanych z morzem, z zawodami morskimi, takimi typowo z jego legendami, historią. Też będą zamieszczane w takich miejscach symbolicznych, charakterystycznych dla miasta. Chcemy, żeby ten projekt się rozwijał w kolejnych latach. Tak docelowo chcemy, żeby rocznie powstawały dwie figurki. W tym roku właśnie miała odsłonięcie figurka Maruszy. Jest to postać z usteckiej legendy.
1: Do rozmowy z panią od promocji jeszcze na pewno wrócimy w tej godzinie, a tymczasem zapraszam was na ostatni raport drogowy, a później będę na Facebooku z zagadką dnia.
0: Norda na fali. Norda na...

0: łączy nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dobrze jest się dzielić.
2: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
3: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
4: Bo warto być człowiekiem.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
7: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
8: Reklama.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
10: Tu Robert Jastrzębski i zaczynamy ostatni raport drogowy w Radiu Nord FM. Na początek informacja o tym, że kolejna drogowa inwestycja zbliża się w Gdyni. Mieszkańcy Pustek Cisowskich, Dębtowa i części Chyloni będą mogli skorzystać z prawoskrętu w ulicę Morską przy wyjeździe z ulicy Swarzewskiej. Miasto podpisało właśnie umowę na wykonanie tej inwestycji. W ramach zadania powstanie wyniesione przejście sugerowane przy ulicy Rozewskiej, a miejsce przekraczania jezdni zostaną odpowiednio doświetlone. Przygotowane zostaną także przestrzenie i instalacje sygnalizacji niezbędne do wyznaczenia w przyszłości przejazdu dla rowerzystów. Ten pojawi się po realizacji zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego dotyczących tras rowerowych wzdłuż ulicy Morskiej. Po zakończeniu inwestycji skrzyżowanie

0: Skrzyżowanie ma być bardziej funkcjonalne i bezpieczniejsze dla kierowców oraz pieszych, a czas realizacji wszystkich prac to 20 tygodni od podpisania umowy. Przenosimy się do Słupska, bo tutaj na skrzyżowaniu ulic Kaszubskiej, Owocowej i Drzymały powstanie sygnalizacja świetlna. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i ułatwić kierowcom wjazd na ulicę Kaszubską z dróg podporządkowanych. O modernizację tego miejsca od dłuższego czasu zabiegali mieszkańcy. Pod petycją sprawy budowy świateł zebrano blisko 300 podpisów. Kierowcy zwracali uwagę na trudności z włączeniem się do ruchu z ulicy Owocowej i Drzymały, a piesi wskazywali na niebezpieczne przejście przez jezdnię. Miasto przygotowuje się obecnie do ogłoszenia przetargu. Zadanie obejmie nie tylko montaż sygnalizacji świetlnej, ale również przebudowę części infrastruktury drogowej. Nowe światła będą kolejną sygnalizacją na trasie wyjazdowej ze Słupska w kierunku Siemianic. Rozwiązanie może oznaczać dodatkowe zatrzymania dla kierowców poruszających się ulicą Kaszubską, szczególnie w godzinach największego natężenia ruchu. Utrudnień należy się również spodziewać podczas prowadzenia prac. To tyle w dzisiejszym raporcie drogowym. Na kolejny w Radiu Nord FM zapraszamy jutro z samego rana.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: Wakacje jeszcze trwają, ale pogoda nie za specjalna. Nad samym morzem raczej chłodno, Dębki i Władysławowo 19 stopni, Hel 18 stopni, ale raczej słońca nie brakuje, jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej może jeszcze przelotnie popadać. W nocy maksymalnie 15 stopni na termometrach i uwaga kierowcy, bo lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność nawet do 300 metrów. Jutro podobnie, ale za to bardzo słonecznie. Gdynia i Wejherowo 20 stopni, w Słupsku i w Lęborku 21 stopni, a nad morzem 19 stopni pokażą termometry.

0: To była Kaja w Radiu Norda FM. Wakacyjne wydanie Norda na fali trwa. Nadal u nas próbujemy rozpracować zagadkę dnia w postaci trzycyfrowego kodu. I to wszystko na Facebooku. Zapraszam, mamy tylko 3 próby, zatem odpowiednio je wykorzystajcie, bo do wygrania są dzisiaj 2 bilety do kina. No i to jest ten moment, żeby sprawdzić, kto dzisiaj ma najlepszego nosa do cyfr. Tak jak to wczoraj zrobiła pani Ada, która ma szczęście w każdy poniedziałek. To jest niesamowite. No ale właśnie o to chodzi, żeby się tutaj dobrze bawić. Uwaga, bo podaję pierwszą wskazówkę. Kod jest liczbą nieparzystą. Kod jest liczbą nieparzystą. Kolejne wskazówki już niebawem, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Kombinujcie, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są

0: do Państwa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Przy mikrofonie Agata Andryskowska, a to jest lokalny serwis kulturalny. Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w Wejherowie. Tym razem coś dla rodzin, miłośników dobrej muzyki, lokalnych smaków i tych, którzy lubią spędzać czas wspólnie na świeżym powietrzu.

0: powietrzu i w dobrej atmosferze. Już w sobotę 29 sierpnia na mieszkańców czeka festyn organizowany przez Dom Pomocy Społecznej Świętego Jacka w Wejherowie. Początek o godzinie 10, a organizatorzy przygotowali atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Będzie muzyka na żywo, koło fortuny, rękodzieło, swojskie jadło i lokalne przysmaki. Nie zabraknie również bardziej nietypowych atrakcji. Uczestnicy będą mogli spotkać alpaki, a także wybrać się na przejażdżkę quadem lub motocyklem. Dla dzieci przygotowano dodatkowe zabawy, więc rodziny z pewnością nie będą się nudzić. Ważnym punktem festynu będzie licytacja zaplanowana na godzinę 12. Cały dochód z niej zostanie przeznaczony na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Świętego Jacka. Organizatorzy zachęcają również, by tego dnia postawić na styl country. Mile widziane będą odpowiednie stroje i dodatki. A to nie koniec muzycznych propozycji. W niedzielę w Parku Miejskim w Wejherowie odbędzie się ostatni już niestety koncert z cyklu Letni Koncert na Małej Scenie. Początek o godzinie 17, a wstęp jest bezpłatny. Organizatorzy tym razem nie zdradzają, kto pojawi się na scenie. Występ ma być muzyczną niespodzianką. Wiadomo natomiast, że nie zabraknie śpiewania, rytmu i dobrej zabawy, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Cykl przez całe wakacje przyciągał do parku różnorodnych wykonawców. Wystąpili m.in. Artur Sekura i Laura Rutkowska, Magda Klus oraz Szulerzy. Było też Wejogranie, a w sierpniu publiczność mogła posłuchać orkiestry gminy Wejherowo, zespół Ilia i Gis oraz Patrycji Ziniewicz. Teraz czas na finał i ostatnią muzyczną niespodziankę. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam już jutro o 8:45. Do usłyszenia!
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: wtorkowe i jeszcze wakacyjne granie w programie Nordo na fali, tu Robert Jastrzębski. Wracamy do Ustki, proszę Państwa, tam przez cały tydzień trwa nasza akcja Lato i sprawdzamy, czym miasto żyje w ostatnich dniach wakacji. I wracamy do rozmowy z panią Magdaleną Matusiak, kierownik promocji miasta Ustka.
1: Docelowo ile figurek się spodziewamy? Jak projekt już się zakończy, to ile figurek powstanie w całej Ustce?
2: Generalnie nie mamy jakiejś określonej liczby, tak? Chcemy, żeby on się rozwijał coś na zasadzie, tak jak Krasnale we Wrocławiu, czyli tutaj praktycznie, no zobaczymy, jak warunki pozwolą. Też tutaj zachęcałabym do zgłaszania się takich patronów, bo każda z figurek ma swojego patrona. Pierwszą z nich był rybak, który jest usytuowany po zachodniej stronie Ustki przy kładce i tutaj patronem jest zarząd portu w Ustce. Jest też marynarz z Lędowa, tutaj stowarzyszenie Złotej R, czyli marynarzy rezerwistów z naszego centrum marynarki wojennej w Lędowie. Tą figurkę Maruszy ufundowała rodzina Góreckich. No i czekamy na czwartego patrona i kolejnych.
0: Chodziło oczywiście o figurkę Maruszy. Materiał przygotował Kuba Szumilas, bardzo dziękujemy, a mówiła pani Magdalena Matusiak, kierownik promocji miasta Ustka. A do naszej akcji Lato wrócimy jeszcze po godzinie 17. Zapraszam.
3: Norda na fali. Norda na...

0: upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perlino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Wiośnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator. Reklama.
4: Kraków zatrzyma się dziś na minutę, by wspomnieć tragiczny wypadek z soboty. Atak na fabrykę dronów udaremniony donoszą nasi sąsiedzi. Zmiany w szkolnych stołówkach i w sklepikach już od 1 września. Agnieszka Trojanowska, BIS. Minutą ciszy za godzinę o 18:00. Mieszkańcy Krakowa uczczą pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami rozpędzonego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Jego rodzice zginęli na miejscu. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Nie przyznaje się do winy. Tłumaczy, że powodem wypadku była nierówna nawierzchnia, nie jego nadmierna prędkość. Te wersje podważają śledczy i mają na to dowody, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
5: Biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejscu wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
4: W miejscu wypadku obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę.

0: Krakowscy urzędnicy zdecydowali, że zamontują w miejscu wypadku próg zwalniający. Będzie też wymieniona nawierzchnia jezdni. Planowali podpalić fabrykę dronów. Słowacka policja zatrzymała 3 obcokrajowców. Planowali atak na fabrykę we wschodniej Słowacji. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia w Warszawie. Uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła tydzień temu, 18 sierpnia, w wieku 99 lat. Przetarg na budowę następcy Daru Młodzieży ponownie ogłosił Uniwersytet Morski w Gdyni. Chodzi o budowę 3-masztowego żaglowca szkolnego, który zastąpi zwodowany w 1981 roku i wysłużony przez lata Dar Młodzieży. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta, w obecnym wydłużono wymagany czas realizacji. Mają jeszcze miesiąc, ale co bardziej obrotni. Studenci już dawno zaklepali sobie najlepsze mieszkania i miejsca w akademikach. Nie wszystko stracone, na przykład na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca wciąż. O czym Bartosz Kądziołka?
1: To niemal 3700 miejsc w 10 domach. Najpierw dostają je ci, którzy mieszkają najdalej, ale jak mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow, każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien takie miejsce dostać.
2: Spotykaliśmy się z tym, że nawet osoby, które były w takiej potrzebie i miały taką sytuację życiową, że potrzebowały gdzieś zamieszkać, mimo tego, że były zameldowane w Łodzi, też taki pokój tutaj u nas dostawały.
1: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, a ceny za miejsce wahają się od 550 do 850 zł. A jeśli ktoś chciałby wynająć mieszkanie, to uwzględniając czynsz, opłaty do spółdzielni i za media, w Łodzi musi liczyć się z wydatkiem powyżej 2000 zł miesięcznie.
0: Studenci mają jeszcze miesiąc, uczniowie wrócą do szkoły już za tydzień, a tam zmiany nie tylko na szkolnych stołówkach, ale też w szkolnych sklepikach ma być zdrowiej, bo w życie wchodzą limity cukru, tłuszczu i soli. Mimo to w sklepikach dzieci nadal znajdą gazowane napoje, chipsy, paluszki czy batoniki, ale w zdrowszych wersjach, mówi dietetyk Anna Janiszewska-Janowicz.
3: To jest bardzo dobry kierunek, dlatego że dzieci w takim wieku szkolnym nie potrafią jeszcze samodzielnie ocenić, czy jeżeli jest atrakcyjnie opakowany produkt, to on jest rzeczywiście takim dobrym wyborem żywieniowym.
0: Zmiany dotyczą też stołówek, ma być więcej owoców i warzyw i produktów pełnoziarnistych.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Przez ostatnie dni w powiecie wejherowskim funkcjonariusze zatrzymali łącznie 23 osoby, które były poszukiwane na podstawie decyzji sądów i organów ścigania. Wśród zatrzymanych znalazły się również 3 osoby poszukiwane listami gończymi. Od piątku do niedzieli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz podległych komisariatów prowadzili wzmożone działania ukierunkowane na zatrzymanie osób poszukiwanych. Mundrowie ustalali miejsca pobytu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, sprawdzali adresy oraz analizowali posiadane informacje. W działania zaangażowani byli funkcjonariusze pionu kryminalnego oraz policjanci z podległych jednostek. Zatrzymane osoby zgodnie z decyzjami właściwych organów zostały osadzone lub przekazane do dalszej dyspozycji sądu. Policjanci realizowali również nakazy dotyczące zastępczych kar pozbawienia wolności orzeczonych za nieuregulowane grzywny. Policjanci przypominają, że unikanie wykonania orzeczonej kary nie powoduje jej wygaśnięcia. Osoba poszukiwana może zostać zatrzymana w każdym miejscu i czasie, gdy tylko funkcjonariusze ustalą jej miejsce pobytu. W wieku 64 lat zmarła Ewa Rogaczewska, wieloletnia zastępczyni nadleśniczego Nadleśnictwa Lęborg i doświadczona leśniczka związana przez całe swoje zawodowe życie z pomorskimi lasami. O jej śmierci, która nastąpiła 23 sierpnia, poinformowało Nadleśnictwo Lęborg. Ewa Rogaczewska ukończyła Wydział Leśny SGGW w 1987 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Nadleśnictwie Choczewo, gdzie pracowała m.in. jako adiunkt nadleśniczy terenowy i inżynier nadzoru. W latach 1997-2016 pełniła funkcję nadleśniczego. Była jedną z pierwszych 3 kobiet w Polsce, które objęły to stanowisko. Później została zastępczynią nadleśniczego w Nadleśnictwie Lęborg, gdzie pracowała do przejścia na emeryturę w 2023 roku. Była również aktywnym myśliwym. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 sierpnia o godzinie 11 w kaplicy cmentarnej w Choczewie. Odprawiona zostanie msza święta, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejscowy cmentarz komunalny. Pracownicy Nadleśnictwa Lęborg żegnają ją jako cenioną leśniczkę, przełożoną i koleżankę, podkreślając jej wiedzę, doświadczenie oraz zaangażowanie w pracę na rzecz lasów. W Szkole Policji w Słupsku zakończył się specjalistyczny kurs dla instruktorów technicznych środków wzmacniania. To jedyna policyjna jednostka szkolna szkoleniowa w kraju, która prowadzi tego typu zajęcia. Uczestnicy kursu zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną.

z zakresu obsługi oraz konserwacji technicznych środków wzmocnienia. Jednocześnie przygotowywali się do roli instruktorów, którzy po powrocie do swoich jednostek będą mogli samodzielnie szkolić innych funkcjonariuszy. Program szkolenia opracowano w Szkole Policji w Słupsku w 2007 roku.

0: wykorzystano również doświadczenie policjantów z jednostek liniowych, którzy korzystają z takiego wyposażenia podczas rzeczywistych interwencji i działań. W zakończonej edycji kursu uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji oraz 13 komend wojewódzkich. Po zakończeniu szkolenia będą mogli przekazywać zdobyte umiejętności policjantom w swoich jednostkach. Wielka transportowa inwestycja jest już coraz bliżej. W Gdyni podpisano umowę na modernizację linii kolejowej Gdańsk-Osowa Gdynia Główna. Kontrakt obejmuje przebudowę około 13 km linii kolejowej nr 201 oraz 4,6 km linii kolejowej nr 202. Zakres przedsięwzięcia jest wielobranżowy i obejmuje m.in. roboty kolejowe, mostowe, drogowe, energetyczne i sanitarne, a także prace związane z infrastrukturą peronową, systemami sterowania ruchem kolejowym oraz siecią trakcyjną. Kontrakt podzielono na 3 zadania, z których jedno będzie realizowane w formule optymalizuj i buduj, a 2 pozostałe w formule projektuj i buduj. Jak mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, została podpisana bardzo ważna umowa na realizację inwestycji kolejowej, która jest częścią mega projektu kolejowego wartości ponad 11 miliardów złotych. Dotyczy on zarówno województwa pomorskiego, jak i kujawsko-pomorskiego i podzielony został na 7 części. Termin realizacji inwestycji to 69 miesięcy. Koszt inwestycji wyniesie 874 miliony złotych. -19-21 stopni Celsjusza to jest całkiem solidna temperatura, no ale nie w sierpniu. W sierpniu mogłoby być trochę cieplej, a właśnie dzisiaj musimy się zadowolić 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, 21 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieru i Gniewinie, 22 w Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnic. Oczywiście mówię o tych maksymalnych temperaturach. Ciśnienie 1021 hektopaskali, zachmurzenie małe, na deszcz się nie zanosi. Noc z kolei będzie w miarę ciepła, chociaż na pewno nie gorąca.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Agnieszka Chylińska, to jest Radio Norda FM, Robert Jastrzębski. Zaczynamy ostatnią godzinę w wtorkowym spotkaniu w programie
1: Norda na FM.
0: I od razu wracamy do naszej akcji Lato, a sprawdzaliśmy już, co o mieście mówią ci, którzy je promują. No a teraz czas oddać mikrofon tym, którzy po prostu przyjechali tutaj odpocząć i dobrze się bawić. Z turystami, mieszkańcami na miejscu rozmawia Kuba Szumilas. Halo Kuba.
2: Radio Norda FM. Skąd państwo przybyli tutaj nad Polskie Morze na urlop?
3: Przybyliśmy z Berlina, bo jesteśmy Polakami.
2: A czemu akurat Ustka?
3: Bo bardzo ładna jest. Jesteśmy tutaj nie pierwszy raz.
2: Jak państwo tu wracają już od kilku lat, to co w Ustce jest takiego niesamowitego, takiego fantastycznego?
3: Piękne, zachowały się jeszcze stare domy. Jest dużo zieleni, ludzie przemili.
4: Przede wszystkim czysto.
2: To żeby państwu się dobrze spacerowało od naszej redakcji wakacyjne torby. Proszę bardzo.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Kto w tym tygodniu w Ustce, no to pozdrawiamy. Tu Radio Norda. Mamy jeszcze sporo materiałów, zatem do Ustki będziemy wracać, a w tej godzinie sprawdzimy, co tam w sportowym świecie i za chwilę wrócimy do naszej zagadki dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
5: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w

0: tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Reklama. A ja lubię cię jak lato.

0: Nie dość, że wakacje trwają, to jeszcze taka fajna muzyka. Tu Radio Norda i do 18:00 Norda na fali. Zanim w ramach naszej akcji wrócimy do Ustki, to jeszcze szybko zaglądamy do zagadki dnia, bo tutaj się naprawdę zaczyna robić tłoczno i gorąco. Marta stawia na 111, Paweł 825, a Jacek 159 i 135. Przypominam, trzeba rozpracować trzycyfrowy kod, na który mamy tylko 3 próby. To wszystko się dzieje na Facebooku Radia Norda FM. Jeszcze mamy takie strzały od Wiktorii jak 888, a Kamil dorzucił 610. No to mamy niezły rozrzut. Od Jamesa Bonda poprawię same ósemki. Ale przypominam, co już wiemy. Kod jest liczbą nieparzystą, a tylko jedna cyfra w całym kodzie jest nieparzysta. No to od razu podrzucam wskazówkę numer 3. Ostatnia cyfra jest większa od dwóch pozostałych, a suma wszystkich cyfr kodu wynosi 25. To się teraz narobiło. Ale sprawdzajcie jeszcze, bo w komentarzach na Facebooku też podrzucamy wskazówki. Finał przed 18, a za chwilą nas wiadomości sportowe, a później jeszcze wrócimy do Ustki.
1: Norda na fali. Norda na fali.
2: Fine.

0: trzecie radia, Norda FM.
1: Szori mówią.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Piłkarz Pogoni Lęborg przewodzi w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców pomorskiej czwartej ligi po pierwszych czterech kolejkach sezonu 2026-2027. Damian Wojna strzelił 6 bramek. Golkiperów rywali pokonywał w meczach Pogoni z Chojniczanką 2 Chojnice, Spartą z Cewice i Stolemem Gniewino. Z gniewińskim zespołem popularny Wojdy ustrzelił hatryka. Drugi w klasyfikacji strzelców jest Oskar Kryża z Sokoła Boże Pole Wielkie z 4 bramkami. Na trzeciej pozycji znajdują się ex aequo Mateusz Markowski i Miłosz Waszuk z Jaguara Gdańsk oraz Jan Strzecki z Arki 2 Gdynia. Zdobyli po 3 bramki. Zmieniamy dyscyplinę. Mieszkańcy Wolszewa i okolic będą mogli zakończyć wakacje na sportowo. W najbliższą sobotę przy szkole podstawowej nr 2 przy ulicy Leśnej w Wolszewie odbędzie się sportowe zakończenie wakacji połączone z Akademią Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Od godziny 15 do 18 na uczestników czekać będzie wiele sportowych atrakcji przygotowanych przez lokalne kluby i stowarzyszenia. W programie m.in. tor przeszkód, mini turnieje piłkarskie, koszykarskie i szachowe, konkursy żonglerki i rzutów karnych, biegi dla dzieci, skok w dal oraz próby celności w tenisie. Nie zabraknie także sportu walki i akrobatyki. Zaplanowano pokaz kickboxingu, a uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił na macie. Swoje umiejętności zaprezentują również zawodnicy i instruktorzy lokalnych klubów. Wydarzenie będzie miało także ważny wymiar edukacyjny. Strażacy z OSP Bolszewo przeprowadzą zajęcia poświęcone bezpieczeństwu i ochronie ludności. Uczestnicy dowiedzą się,

0: jak reagować na sygnał alarmowy oraz jak przygotować plecak ewakuacyjny na wypadek sytuacji kryzysowej. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15:00 wręczeniem nagród w ramach rowerowej stolicy Polski. O godzinie 15:30 zaplanowano pokaz kickboxingu. Zapisy na wszystkie mini turnieje, biegi i mecze będą prowadzone bezpośrednio w dniu wydarzenia.
1: Jak zawsze o tej porze sobie trochę wybiegnijmy do przodu, zobaczmy jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Nie będzie gorąca, nie będzie specjalnie ciepła, ale z drugiej strony nie będzie też jakaś wyjątkowo chłodna. 14 stopni to będzie minimum w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 13 w Gniewinie, 12 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 11 w Wejherowie, Redzie, Rumi. Na barometrach 1018 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie od umiarkowanego po małe. Niewielka raczej szansa na opady.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Tu Radio Norda FM. Wyciągnąłem dla Was jeden z wielkich przebojów lat 90. z playlisty Norda Party. Pasmo, które odpalamy po godzinie 18 w Radio Norda FM. Zostańcie z nami. A zanim usłyszymy się w finale Zagadki Dnia, jeszcze na chwilę lecimy do Ustki i sprawdzamy, co może się wydarzyć tam w najbliższych dniach. Halo Kuba.
1: Szeryd Radosław, prezes Ośrodka Sportu i Rozwoju w Ustce.
2: Zbliżają się Igrzyska Polonijne, 22. Światowe Igrzyska Polonijne w Ustce. Co to znaczy dla Ustki? Ilu sportowców, ilu zawodników się tutaj pojawi?
1: Ponad 600 zawodników z całego świata zjeżdża do Ustki właśnie na te 22. Światowe Igrzyska Polonijne. Tutaj będziemy ich właśnie gościć na naszych obiektach sportowych, ale nie tylko, bo również na plaży i w okolicznych lasach. Łącznie 26 dyscyplin sportowych, począwszy od lekkiej atletyki, poprzez piłkę nożną, ale też, jak już wspominałem, również piłka siatkowa, plażowa, biegi terenowe, rajdy, MTB rowerowe, więc wszystko to, co sportowcy najbardziej lubią.
0: No właśnie, bo może ktoś się zastanawia, gdzie wyskoczyć na ostatni wakacyjny weekend. Ustka wydaje się fajnym wyborem. My to wszystko sprawdzamy w tym tygodniu w ramach naszej akcji Lato, do której wrócimy już jutro, o tej samej porze, a za chwilę finał w Zagadce Dnia. Zapraszam.
3: Norda na fali.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie.

0: asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
4: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
6: Reklama.
7: Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosiniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Something Going On i Boomfang MC. I tym samym zamykamy nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie w programie
1: Norda na fali.
0: Ale zanim powiemy sobie do usłyszenia, no to przecież czas na finał w naszej zagadce dnia. Wszystko już wiemy, koniec kombinowania, koniec liczenia, zdradzam konkrety. No proszę Państwa, dzisiaj chodziło o liczbę 889. Kod to właśnie 889.

0: 89. No muszę przyznać, że trochę to trwało, zanim ktoś to rozgryzł, ale udało się i jako pierwsza prawidłowy kod, czyli liczbę 889, podała dzisiaj pani Ania Matuszak. Jak zwykle, wielkie brawa dla zwycięzcy, gratulacje dla pani Ani. Zgodnie z planem, Ania zgarnia dzisiaj dwa bilety do kina w Gdyni. Czy liczba 889 to może być szczęśliwa liczba we wtorek 25 sierpnia? Dla Anny na pewno tak, dla innych mogą być inne szczęśliwe liczby, które pojawią się w kolejnych wydaniach programu Norda na Fali, na przykład jutro o tej samej porze. Do usłyszenia, Robert Jastrzębski, cześć!
1: Norda na Fali. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, ill vibes.

0: łączy nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dobrze jest się dzielić.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
4: Reklama.
5: IPN stawia zarzut Braunowi za kwestionowanie komór gazowych. Problem z mobilnymi stacjami diagnostycznymi same mają usterki. Włochy, Hiszpania i Grecja to najpopularniejsze zagraniczne kierunki w te wakacje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Grzegorz Braun usłyszał zarzut od prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej. Według IPN-u publicznie kwestionował zbrodnie nazistowskie i podważał istnienie komór gazowych w Auschwitz. Polityk dwukrotnie w wywiadach podważał ich wykorzystywanie w obozie zagłady. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznał się do winy i nie wycofał swoich wypowiedzi. Europosłowi grozi grzywna lub nawet kara do 3 lat pozbawienia wolności. Inspekcja Transportu Drogowego ma problem z pojazdami do kontroli stanu technicznego aut. Miały pomagać inspektorom sprawdzać pojazdy podczas drogowych kontroli, ale same mają wady techniczne i zostały wyłączone z użytkowania. Wykonawca tych maszyn nie chce usunąć usterek i nie płaci nałożonych na niego kar umownych. Mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
6: Podpisując umowę, nie przewidziano takiego scenariusza, że wykonawca tej umowy, który stworzył to urządzenie jako prototypowe, odmówi realizacji określonych w umowie napraw.
5: Sprawa trafiła do prokuratury. Mniej niż 1/3 Amerykanów popiera wojnę z Iranem i tylko co trzeci Amerykanin uważa, że Donald Trump jest dobrym prezydentem. To dane agencji Reutera. Tomasz Orchowski.
7: Poparcie dla trwającej pół roku wojny z Iranem spada w marcu. Wynosiło 37%, wcześniej w tym miesiącu 34%, teraz zaledwie 31%. Amerykanie nie wierzą, że ten konflikt uda się

0: szybko zakończyć, aż ponad 80% respondentów nie podziela entuzjazmu swoich władz, że Teheran do ustępstw zmusi presja ekonomiczna. Waszyngton ogłosił całkowite zerwanie relacji gospodarczych z Iranem i izolację państw, które kontynuują współpracę ekonomiczną z reżimem w Teheranie, sekretarz obrony Pete Hegseth. Ich gospodarka wpada w spiralę kryzysu. Wiedzą też, że to my kontrolujemy cieśninę Ormus, że nasza blokada jest szczelna i że ropa nadal przez nią przepływa. Tyle, że w porównaniu z sytuacją sprzed wojny ruchu praktycznie wciąż tam nie ma. Reżim w Teheranie przekazał, że ma przewidziany na 2 lata plan gospodarczej konfrontacji z USA i przypomniał, że Chiny oraz Rosja nie akceptują amerykańskich sankcji.
1: W listopadzie będą wybory do Kongresu. Demokraci mogą go odbić z rąk republikanów. Wakacje na finiszu. Dokąd jeździliśmy najchętniej? Za granicę. Włochy, Hiszpania i Grecja. To najpopularniejsze kierunki, mówi Katarzyna Hałton z biura podróży Sky.pl.
2: Polacy coraz częściej cenią sobie komfort wakacji. Dynamicznie rośnie udział all inclusive w rezerwacjach. Zwiększa się też długość pobytu oraz standard wybieranych hoteli. Udział obiektów 4 i 5 gwiazdkowych przekroczył już 50%.
1: A jak było w Polsce? Według statystyk góry i morze w tym roku miały zbliżoną frekwencję. Po fiasku pierwszego przetargu Uniwersytet Morski w Gdyni ponownie szuka stoczni, która zbuduje następcę legendarnego Daru Młodzieży. Nowy trzymasztowiec ma być większy i nowocześniejszy. Uczelnia chciałaby mieć nowy statek za 3 lata. Liczy na to, że do drugiego przetargu jakaś stocznia się zgłosi.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Norda FM. Prezydencka rezydencja w Juracie ma stać się miejscem otwartym nie tylko dla głowy państwa i zagranicznych gości. Karol Nawrocki w rozmowie z Kanałem Zero zapowiedział, że obiekt będzie wykorzystywany także do spotkań z młodzieżą, intelektualistami oraz przedstawicielami różnych środowisk społecznych. Jak zaznacza prezydent RP, ośrodek należy do narodu i został stworzony dzięki temu, że Polacy płacą swoje podatki, jest państwowy. Czemu więc, skoro ten ośrodek powstał, nie otworzyć go dla ludzi, dla młodzieży, dla intelektualistów? Ja nic więcej nie potrzebuję, a jest tu przestrzeń do tego, żeby zorganizować bardzo atrakcyjne spotkania. Pierwsze duże wydarzenie zaplanowano pod koniec sierpnia. W Juracie ma odbyć się spotkanie młodego pokolenia o charakterze akademickim i dyskusyjnym. Organizatorzy spodziewają się około 800 uczestników z całej Polski, którzy zostali wyłonieni w ramach otwartej rekrutacji. Jurata ma być również miejscem kolejnych debat o przyszłości kraju. W ramach rozmów Polski spotkają się eksperci, naukowcy i publicyści reprezentujący różne poglądy polityczne i społeczne. Celem jest stworzenie przestrzeni do merytorycznej rozmowy o najważniejszych wyzwaniach stojących przed Polską. Fontanna na Placu Pokoju w Lęborku została czasowo wyłączona z użytkowania. Trwają przy niej prace konserwacyjne prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Teren został ogrodzony, a mieszkańcy mogą znaleźć tam informacje o prowadzonych pracach. Modernizacja ma poprawić działanie fontanny i stan techniczny. Zakres prac jest szerszy niż zwykłe czyszczenie. Wymieniane są dysze, przebudowywany jest podziemny system rozprowadzania wody, a także część instalacji elektrycznej. Prace obejmą również modyfikację oświetlenia. Jak wyjaśnia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku, konieczna jest także naprawa i serwis pomp oraz usunięcie zanieczyszczeń, które gromadziły się w systemie. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy fontanna ponownie zostanie uruchomiona. MPWiK zaznacza, że remont jest prowadzony etapami, ponieważ przedsiębiorstwo na co dzień zajmuje się także innymi zadaniami i usuwaniem awarii. Część elementów zdemontowanej infrastruktury jest naprawiana w warsztatach wodociągów. Prace są prowadzone na zlecenie Urzędu Miejskiego w Lęborku. Na skrzyżowaniu ulic Kaszubskiej, Owocowej i Drzymały w Słupsku powstanie sygnalizacja świetlna. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i ulatwić kierowcom wjazd na ulicę Kaszubską z dróg podporządkowanych. O modernizację tego miejsca od dłuższego czasu zabiegali mieszkańcy. Pod petycją w sprawie budowy świateł zebrano blisko 300 podpisów. Kierowcy zwracali uwagę na trudności z włączaniem się do ruchu z ulic Owocowej i Drzymały, a piesi wskazywali na niebezpieczne przejście przez jezdnię. Miasto przygotowuje się obecnie do ogłoszenia przetargu. Jak zapowiada prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, zadanie obejmie nie tylko montaż sygnalizacji świetlnej, ale również przebudowę części infrastruktury drogowej. Nowe światła będą kolejną sygnalizacją na trasie wyjazdowej ze Słupska w kierunku Siemianic. Rozwiązanie może oznaczać oznaczać dodatkowe zatrzymanie dla kierowców poruszających się ulicą Kaszubską, szczególnie w godzinach największego natężenia ruchu. Utrudnień należy się również spodziewać podczas prowadzenia pracy. W realizację przedsięwzięcia włączyli się także lokalni przedsiębiorcy, którzy częściowo dofinansowali inwestycje. Rewa jest bardziej przyjazna dla osób ze

szczególnymi potrzebami, to właśnie w tej miejscowości zamontowano system C-Track Mover. Najbardziej charakterystycznym elementem systemu jest specjalny fotel poruszający się po prowadnicy ułożonej w kierunku morza. Osoba korzystająca z urządzenia nie musi samodzielnie pokonywać piasku, ani być przemieszczona.

0: czy przeniesienia się z wózka. Urządzenie korzysta z energii słonecznej, nie wymaga więc standardowego podłączenia do sieci energetycznej bezpośrednio przy linii brzegowej. Jak to wygląda? Zdjęcia systemu znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Poranki i wieczory robią się już z dnia na dzień coraz chłodniejsze, no i dzisiejszy również taki będzie, ale przypomnijmy, max dzisiaj temperatura to było 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, 21 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redziorumi, Gnieminie, 22 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnic, a w nocy temperatura spadnie do tak 14, minimum 11 stopni Celsjusza. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, ciśnienie mamy umiarkowane 1021 hektopaskali, a zachmurzenie takie nieduże.
1: Norda.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
5: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was.

0: Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa, 28.
1: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: na bałtyckiej fali.
1: Norda Party. Norda Party.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
2: Fala ciekawostek.
3: Natasza Urbańska była jedną z gwiazd pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festival 2026. Wokalistka sięgnęła po jeden z największych przebojów Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, oddając w ten sposób hołd zmarłej w lipcu artystce. Pierwszy wieczór w Operze Leśnej dostarczył publiczności wielu muzycznych emocji i wzruszeń. Inauguracyjny koncert poświęcono pamięci Stanisława Sojki oraz największym polskim przebojom, które zaprezentowano w nowych tanecznych aranżacjach. Na scenie pojawili się m.in. Kaja, Kaśka Sochacka, Dawid Kwiatkowski i Zalia. Podczas koncertu wystąpiła również Natasza Urbańska. Artystka sięgnęła po legendarny hit Bonnie Tyler Holding Out for a Hero, oddając hołd zmarłej w lipcu walijskiej wokalistce. Utwór, który powstał na potrzeby ścieżki dźwiękowej filmu Footloose z 1984 roku, szybko stał się międzynarodowym przebojem i do dziś uznawany jest za jeden z największych hitów lat 80. Natasza Urbańska postawiła na nowoczesną taneczną aranżację kultowego przeboju. Jej dynamiczna interpretacja połączona z mocnym wokalem, energią i sceniczną prezencją natychmiast porwała publiczność.

0: publiczność zgromadzoną w Operze Leśnej. Po występie w mediach społecznościowych pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. To była petarda! Brawo Natasza! Miałam ciary! Napisała jedna z komentujących osób.
1: Norda Party! Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Urszula Kozłowska, ukochana książeczka. Ania dostała na urodziny śliczną książeczkę z kolorowymi obrazkami. Były w niej zabawne historyjki o zwierzętach, zaklętych królewnach, krasnoludkach i wróżkach. Codziennie prosiła mamę o przeczytanie jednej bajeczki, a kiedy nauczyła się literek, sama czytała ulubione opowiastki. Nie rozstawała się ze swoją ukochaną książeczką nawet przy jedzeniu, co bardzo nie podobało się mamusi. Zobacz, usmarowałaś kartkę dżemem truskawkowym, upomniała córeczkę, ale dziewczynka uśmiechnęła się tylko znad książeczki i dalej czytała opowiastki o misiu. Pewnego dnia, kiedy Ania siedziała

0: Działa zaczytana w parku, podeszły do niej dwie dziewczynki. Przyjrzały się kolorowej okładce książeczki i zachichotały.
1: Taka duża dziewczynka i czyta książeczki dla maluchów, ha, ha, ha.
0: Ania zmieszała się nieco i odpowiedziała.
1: To nie moja książeczka, leżała na ławce, więc tak ją sobie tylko przeglądam. No to chodź pobawić się z nami w podchody,
0: zawołały dziewczynki.
1: I zostaw już te bajeczki dla przedszkolaków.
0: Ania pobiegła za koleżankami, a kiedy po zabawie wróciła, książeczki już nie było. Co się z nią stało? Znalazł ją pewien chłopiec, który zaniósł ją młodszemu bratu, a ten z kolei za jakiś czas podarował książeczkę dziewczynce z sąsiedztwa. Książeczka krążyła przez wiele, wiele lat, przekazywana z rąk do rąk, aż wreszcie trafiła do antykwariatu.
1: Spójrz, jaka śliczna!
0: Zawołała dorosła już Ania, pokazując swojej córeczce książeczkę na wystawie. Po chwili obie siedziały na ławce w parku i zachwycały się książeczką. Kiedy doszły do bajki o małym misiu, Ania zauważyła na kartce znajomą czerwoną plamę.
1: Ojej, to przecież dżem truskawkowy!
0: Zawołała uradowana i tylko jej mała córeczka nie mogła zrozumieć, z czego mama właściwie tak się cieszy.
2: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
3: Pikieta w Krakowie. Mieszkańcy chcą zmian po tragicznym wypadku na drodze. Kontrole autokarów przed końcem wakacji. Stan techniczny większości jest dobry. A dokładnie 130 lat temu na ziemiach polskich pojawił się pierwszy samochód. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Krakowie zaczęła się pikieta pod hasłem Niemy krzyk o bezpieczny Kraków. To reakcja na niedawną tragedię na ulicy Solnej, gdzie kierowca jadący z nadmierną prędkością wjechał samochodem w spacerującą rodzinę. Zginęli rodzice, a ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. W miejscu, w którym doszło do tragedii, jest reporterka Katarzyna Młynarczyk.
4: Uczestnicy wydarzenia chcą dziś powiedzieć głośno to, czego ich zdaniem zbyt długo nie chciano słyszeć. Na krakowskich ulicach nie może być przyzwolenia na brawurę i łamanie ograniczeń prędkości. Niemy krzyk ma być jednocześnie hołdem dla ofiar i mocnym apelem o zmiany, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. W trakcie spotkania mieszkańcy w ciszy zapalą znicze, a po jego zakończeniu zaplanowano dyskusję o bezpieczeństwie.
3: Dyrektor CIA John Ratcliffe przybył dziś do Moskwy, poinformowała telewizja CBS News. Amerykańskie media nie ustaliły jednak szczegółów dotyczących wizyty. Te doniesienia są dobrym sygnałem, mówi amerykanista profesor Michał Urbańczyk.
5: Tego typu rozmowy powinny się po prostu toczyć. Chociażby po to na przykład, żeby przedstawić jakieś stanowisko bez obaw o to, że zostanie ono przedstawione w inny sposób.
3: Ostatni raz szef CIA odwiedził Rosję 5 lat temu, by zniechęcić Kreml do inwazji na Ukrainę. Do końca wakacji pozostał już tylko tydzień. Inspekcja Transportu Drogowego podsumowała dane kontroli autokarów. Przeprowadzono ich ponad 4,5 tysiąca. Dodatkowe kontrole zarządzono w związku z tragicznym wypadkiem autokaru na Węgrzech, w którym zginęli pielgrzymi wracający z Medjugorje. Szymon Kępka.
6: Kontrole to nie tylko sprawdzanie trzeźwości kierowców, także ich czasu pracy, ale również stanu technicznego autokarów. Stan w większości jest dobry z powodu wymogów, które dotyczą autokarów. Wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Konkolewski.
7: Przewoźnicy mają dobrej klasy autobusy, które regularnie są poddawane obowiązkowym badaniom technicznym raz na pół roku, nie tak jak my, kierowcy amatorzy, którzy najczęściej co roku przeprowadzamy obowiązkowe badania techniczne.

0: Resort Infrastruktury zapowiada analizę przepisów dotyczącą czasu pracy kierowców autokarów, tak by minimalizować ryzyko na przykład zasypiania za kierownicą.
1: Kierowcy autobusów turystycznych mogą prowadzić pojazd maksymalnie przez 9 godzin dziennie. W połowie tego czasu muszą zrobić sobie 45 minut przerwy. Po ekologicznym alarmie poprawia się woda w kanale Gliwickim. Złota alga doprowadziła tu do masowego śnięcia ryb, ale jej stężenie spada. W litrze wody było ponad 760 milionów komórek, teraz jest już tylko 5 milionów. To była prawdziwa sensacja. Ludzie przecierali oczy ze zdumienia. 130 lat temu na ulicę Warszawy wyjechał pierwszy w historii ziem polskich samochód. Właściwie dwa samochody, niemiecki Benz i francuski Peugeot. Oba przywiezione pociągiem z Paryża. Prasa pisała, że to powóz napędzany benzyną. Zachwycano się, że jest bardzo ekologiczny, bo nie zanieczyszcza ulic, tak jak powozy konne.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Straż Miejska w Pucku podsumowała część swoich ostatnich działań. Funkcjonariusze interweniowali w takich sprawach jak załatwianie potrzeby fizjologicznej w miejscu publicznym, błoto na jezdni czy jeż uwięziony w studzience. Jak podkreślają funkcjonariusze, codzienna służba obejmuje zarówno interwencje związane z porządkiem i bezpieczeństwem, jak i pomoc zwierzętom czy reagowanie na zgłoszenia mieszkańców. Jedna z interwencji rozpoczęła się właśnie od sygnału przekazanego przez jednego z mieszkańców. Dotyczył on osoby załatwiającej potrzebę fizjologiczną w miejscu publicznym. Strażnicy podjęli czynności i wyciągnęli konsekwencje wobec sprawcy. W ostatnim czasie funkcjonariusze zajmowali się jednak także szeregiem innych spraw. Jedna z nich dotyczyła na przykład jeża, który utknął w studzience. Zwierzę udało się wydostać bez obrażeń i następnie wypuścić. Kolejne zgłoszenia dotyczyły nieprawidłowego parkowania. Funkcjonariusze reagowali między innymi na samochody pozostawione na terenach zielonych, pojazd zaparkowany przy przejściu dla pieszych czy skuter ustawiony zbyt blisko skrzyżowania. Strażnicy doprowadzili również do usunięcia zdezelowanego porzuconego auta. Dzięki temu zwolnione zostało miejsce parkingowe. Na terenie gminy Główczyce potwierdzono ognisko afrykańskiego pomoru świń, czyli ASF. Chorobę wykryto w jednym z gospodarstw, a lokalne władze apelują do hodowców trzody chlewnej o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji. ASF nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, jednak może powodować poważne straty gospodarcze i stanowić zagrożenie dla hodowli trzody chlewnej. Szczególnie ważne jest ograniczenie ryzyka przenoszenia wirusa między gospodarstwami oraz bieżące obserwowanie stanu zdrowia zwierząt. Hodowcy powinni stosować się do obowiązujących zasad bioasekuracji i reagować na wszelkie niepokojące objawy w stadach. W komunikacie gminy wskazano również, że szczegółowe wytyczne oraz numery kontaktowe do właściwych służb weterynaryjnych znajdują się w załączonych materiałach. W Kobylnicy oficjalnie otwarto pierwszy gminny żłobek Koziołek Matołek. Nowa placówka przy ulicy Młyńskiej 21a zapewni opiekę 30 dwojgu dzieci. W uroczystym otwarciu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i administracji rządowej, m.in. wicewojewoda pomorski Emil Rojek, burmistrz Kobylnicy Anna Gliniecka-Woś, członek zarządu powiatu słupskiego Adriana Cyrkowska-Markiewicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Kobylnicy Janusz Kaszowski. Przed uruchomieniem żłobka budynek przeszedł kompleksową modernizację. Wymieniono m.in. instalacje i zagospodarowano teren wokół obiektu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2 864 000 zł. Blisko 1 900 000 stanowiło dofinansowanie z programu Aktywny Maluch 2022-2029. Placówka ma wyróżniać się także sposobem pracy z najmłodszymi. Program żłobka został oparty na pedagogice Marii Montessori. Dzieci mają rozwijać się we własnym tempie, korzystając ze specjalnie przygotowanej przestrzeni dostosowanej do ich wieku, możliwości i potrzeb. Koziołek Matołek jest pierwszym gminnym żłobkiem działającym na terenie Kobylnicy. Ponad 1000 skoków spadochronowych wykonali żołnierze wojsk specjalnych i powietrzno-desantowych podczas trzeciego memoriału spadochronowego imienia majora Grzegorza Kornika Krupiaka. Przez 4 dni żołnierze lądowali m.in. na plażach Westerplatte, Tehelu i Jastarni. W ciągu 4 dni oddano łącznie 1096 skoków, a większość z nich odbywała się z wysokości około 2000 metrów. W międzynarodowym szkoleniu uczestniczyło ponad 100 skoczków. Reprezentowali m.in. Grom, Formozę, JWK, Agat, Nil, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych oraz 6. Brygadę Powietrzno-Desantową. W memoriale uczestniczyli również żołnierze wojsk sojuszniczych z Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Litwy i Stanów Zjednoczonych. Jednym z najbardziej widowiskowych elementów szkolenia był przelot spadochronowy wzdłuż Półwyspu Helskiego. Żołnierze wyskoczyli z samolotu C-295 Kasa nad chałupami z wysokości 4000 metrów. Do miejsca

wylądowania w Jastarni mieli około 10 km i musieli pokonać ten dystans na spadochronach typu skrzydło. Większość skoków wykonano natomiast ze śmigłowców Black Hawk znajdujących się na wyposażeniu jednostki wojskowej Grom.

0: normalnych temperaturach i 11 Wejherowe, Redarunia, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lębor, Kobylnica. Zachmurzenie małe, ale może pojawić się mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. To przede wszystkim chyba informacja dla kierowców. Za to na opady się nam tej nocy nie zanosi. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama. Norda Party!
2: Norda Party!

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosiniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Reklama.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama. Norda Party.

0: Nowi podejrzani i nowe dowody w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Coraz mniej mieszkań do wynajęcia, studenci szukają lokum. Atak żubra pod Giżyckiem. Kobieta w ciąży trafiła do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są nowe tropy w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że pojawili się nowi podejrzani i nowe dowody, a także osoby gotowe współpracować z prokuraturą. Sprawa dotyczy podejrzeń oszustw finansowych na wielką skalę i prania pieniędzy. Dziś Roman Giertych przekazał, że od maja jest pełnomocnikiem prezesa zonda krypto Przemysława Krala. Prokuratura bada m.in., czy nie doszło do złamania prawa w relacji zonda krypto z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem. Rynek najmu wchodzi w najgorętszy okres, bo mieszkań na wynajem szukają studenci. Najbardziej atrakcyjne mieszkania znikają z rynku, mówi Marcin Jańczuk z portalu Metrohouse.
1: Ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa. I to jest trochę więcej niż jeden rocznik. Czyli studentów w tym i w przyszłym roku będzie nieco więcej. I to widać też na rynku.
2: Jakich mieszkań studenci szukają przede wszystkim?
1: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta.
0: A ceny? Najdroższa jest Warszawa. Przeciętny koszt samego wynajmu dwupokojowego mieszkania to 3600, w Krakowie 2800, we Wrocławiu 2600. Najtańsze dla studentów są Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Katowice. To ostatni tydzień niższych cen paliw dzięki rządowym obniżkom podatków i limitom cen. Ropa może też zdrożeć, jeśli Amerykanie wprowadzą zapowiadane ostre sankcje na Iran, mówi sekretarz skarbu USA Scott Bessent.
3: Naszym celem jest odcięcie wszelkich gospodarczych linii życia podtrzymujących ten tyrański reżim, aż Teheran pozostanie odizolowany.
0: Teheran grozi, jeśli wojna będzie trwać, Iran wstrzyma cały eksport ropy z regionu. Czeskie media wykryły kampanię dezinformacyjną, która ma skłócić Polaków i Czechów. Według portalu Seznam Sprawy podłożem ma być historyczny spór o ziemię, o teren Zaolzia. Do prowokacji używane są fałszywe dokumenty, spreparowane strony internetowe i fikcyjne profile w mediach społecznościowych. Pojawiły się m.in. teksty o rzekomych polskich roszczeniach terytorialnych wobec Czech. Eksperci i służby sądzą, że stoi za tym Rosja. Dramat na Mazurach. Żubr zaatakował spacerujące małżeństwo z Francji. Kobietę w ciąży trzeba było zabrać śmigłowcem do szpitala. Do zdarzenia doszło w okolicy Giżycka, gdy para spacerowała w pobliżu rezerwatu. Zwierzę uderzyło 38-letnią kobietę, która upadła i doznała obrażeń. Po ataku żubr uciekł. Służby przypominają,

0: W czasie rui zwierzęta mogą być szczególnie nieprzewidywalne. Warto zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze. Zaniepokojony lub pobudzony żubr może kręcić ogonem, potrząsać głową albo grzebać przednimi racicami. Opera pod gołym niebem i setki artystów na scenie. W Bielsku-Białej trwają przygotowania do plenerowego widowiska Carmen, które w piątek i niedzielę zostanie wystawione przed Teatrem Polskim. W spektaklu weźmie udział blisko 200 wykonawców, a w centrum miasta będzie ogromna scena z wykorzystaniem świateł, laserów i multimediów. To jedno z najważniejszych wydarzeń roku w Bielsku-Białej, które nosi tytuł Polskiej Stolicy Kultury.
1: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Delegacje 12 miast siostrzanych odwiedziły Gdynię w stulecie miasta. Na Pomorzu pojawili się przedstawiciele Chersonia, Żytomierza, Plymouth, Kilonii, Kocki, Kristianstad, Karlskrony, Kłajpedy, Lipawy, Wiruni Guli i Kaosiunga, także reprezentanci Seattle Gdynia Sister City Association. Program ubiegłotygodniowej wizyty ich przedstawicieli w Polsce łączył oficjalne spotkania, poznawanie doświadczeń Gdyni oraz wspólne świętowanie. Ważnym punktem programu było spotkanie gości z władzami Gdyni, podczas którego przedstawiono najważniejsze osiągnięcia miasta, a także perspektywy dalszej współpracy międzynarodowej. Goście uczestniczyli w wizytach studyjnych w miejscach, które pokazują obecne oblicze Gdyni oraz kierunki jej rozwoju. Odwiedzili Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Centrum Nauki Eksperyment oraz Laboratorium Innowacji Społecznych, przystań sąsiedzką Widna 2, gdzie powstają rozwiązania odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności. W programie znalazła się również wizyta w Muzeum Emigracji. Wizyta miała także wymiar mniej formalny. To przede wszystkim czas spotkań, rozmów i budowanie relacji. Sobotnie wspólne świętowanie przy urodzinowym stole w Gdyni, który goście z miast siostrzanych udekorowali razem z mieszkańcami Gdyni, a także udział w koncercie urodzinowym pozwolił uczcić jubileusz razem z przyjaciółmi z innych krajów. Zespół szkolno-przedszkolny w Główczycach zostanie wyposażony w nowoczesną sieć komputerową LAN. Gmina Główczyce podpisała umowę z ministrem cyfryzacji reprezentowanym przez Państwowy Instytut Badawczy dotyczącą nieodpłatnego przekazania sprzętu. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekt ma poprawić jakość infrastruktury cyfrowej w placówce oraz zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność korzystania z technologii. Nowa sieć ma służyć zarówno uczniom, jak i pracownikom szkoły, poprawiając warunki nauki i pracy. Zadanie jest częścią inwestycji, dostęp do sieci szerokopasmowej oraz programu tworzenia lokalnych sieci komputerowych w szkołach. Gmina podkreśla, że przedsięwzięcie ma być kolejnym krokiem w rozwijaniu cyfrowych możliwości placówki i tworzeniu nowoczesnych warunków edukacji. Kolejna grupa nowo przyjętych do służby policjantek i policjantów rozpoczęła swoją drogę zawodową w Szkole Policji w Słupsku. Funkcjonariusze przyjechali do placówki w poniedziałek po południu, przed nimi 7 miesięcy intensywnego szkolenia zawodowego podstawowego. To pierwszy, jeden z najważniejszych etapów policyjnej służby. Uczestnicy kursu w ostatnich dniach złożyli ślubowanie i po raz pierwszy założyli policyjny mundur. Teraz będą zdobywać wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków. Podczas szkolenia przeszli funkcjonariusze poznają m.in. przepisy prawa, zasady przeprowadzania interwencji, techniki, taktykę działania, a także podstawy pracy operacyjnej i prewencyjnej. Ważną częścią kursu będą również zajęcia praktyczne, szkolenie strzeleckie, nauka udzielania pierwszej pomocy oraz przygotowanie fizyczne. Szkolenie zawodowe podstawowe potrwa 7 miesięcy. Po jego ukończeniu w połowie marca przyszłego roku policjantki i policjanci będą mogli rozpocząć samodzielną służbę w swoich jednostkach. W Urzędzie Miasta w Pucku odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Taki tytuł otrzymały dwie osoby. Awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi drugi etap ścieżki zawodowej nauczycieli. Droga do jego uzyskania wymaga wykazania się kwalifikacjami, ciągłym rozwojem zawodowym oraz osiągnięciami w pracy z uczniami. Podczas uroczystości akty nadania otrzymały Patrycja Szmelter z przedszkola samorządowego w Pucku oraz Monika Lademan również z przedszkola samorządowego w Pucku. W trakcie wydarzenia sekretarz miasta Pucka Agnieszka Siewert wręczyła również listy gratulacyjne nauczycielom puckich placówek samorządowych, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Do grona takich nauczycieli dołączyli Anna Radkę z przedszkola samorządowego w Pucku, Wojciech Szmelter ze szkoły podstawowej imienia Mariusza Zaruskiego w Pucku oraz Janusz Schmidt również ze szkoły podstawowej imienia Mariusza Zaruskiego w Pucku. Noc czeka nas całkiem pogodna, choć niespecjalnie gorąca. 14 stopni to będzie minimalna temperatura w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 12 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 11 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku.

Kulemborku, Kobylnicy. Póki co to na upały się w najbliższych dniach nie zanosi. Do tego wszystkiego w nocy mogą pojawić się zamglenia, także kierowcy, tutaj uwaga dla Was, bierzcie to pod uwagę, dostosowujcie prędkość do warunków na drodze, żeby potem nie

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.
2: Norda Party.
1: Norda Party.

0: Polskie siatkarki wygrały ze Słowenią na Mistrzostwach Europy. 12% szkół nie ma psychologa, to i tak lepiej niż kilka lat temu. Szykują się zmiany w fotoradarach, mają ukrócić unikanie płacenia mandatów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie siatkarki zapewniły sobie awans do drugiej rundy Mistrzostw Europy. W Stambule pokonały Słowenię 3-0. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego. Następny mecz w czwartek z Niemkami. Dziś Niemki wygrały pewnie z drużyną Węgier. Psychologów w szkołach jest coraz więcej, ale nadal za mało. Według najnowszych danych w 102 gminach nadal nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Najbardziej brakuje ich na Podlasiu, w Zachodniopomorskiem i na Mazowszu. A najlepiej jest w Kujawsko-Pomorskiem. Ogólnie 12% szkół nie ma psychologa. Jest lepiej o tyle, że 6 lat temu psychologa nie było w większości szkół. To ma być koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Rząd szykuje zmiany w przepisach. Właściciele aut, którzy nie wskażą kierowcy złapanego przez fotoradar albo podadzą nieprawdziwe dane, mogą zostać obciążeni wysoką karą administracyjną. Ministerstwo Infrastruktury chce tak zamknąć lukę prawną, z której korzysta część kierowców, by uniknąć odpowiedzialności. Mówi minister Dariusz Klimczak.
1: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać. Szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystają z naszych dróg. Z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
0: Według przepisów, które mają wejść w życie z końcem roku, minimalna kara za niewskazanie kierowcy prowadzącego pojazd będzie wynosić 1500 zł i będzie rosnąć wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. Dziś i jutro piłkarskie kluby zajmą 7 ostatnich miejsc w Lidze Mistrzów. Tym samym kończy się dwumiesięczny serial eliminacji do Champions League. Zaledwie przez 2 tygodnie uczestniczyły w nim 2 polskie zespoły, Lech i Górnik, co i tak sprawia, że to był wyjątkowy sezon, bo pierwszy raz w historii mogliśmy wystawić aż 2 kluby. O tym, co czeka dziś kibiców, Błażej Kulesza.
2: Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad Lask Linz. To spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodo Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Kibiców w naszym kraju wyniki spotkań będą interesować bardziej pod kątem rankingu UEFA, w którym to Polska aktualnie jest na 10. miejscu. A to miejsce w przyszłości dałoby pustkę do Ligi Mistrzów bez kwalifikacji.
0: Przykra wiadomość dla fanów muzyki country. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton, amerykańska piosenkarka country, autorka tekstów i aktorka, legenda amerykańskiej kultury. To będzie gratka dla miłośników Jury krakowsko-częstochowskiej. W drugiej połowie września odbędzie się Juromania, czyli ponad 200 wydarzeń w 50 miejscach. W programie koncerty, pokazy światła, widowiska multimedialne, a także zwiedzanie zamków, szlaku Orlich Gniazd. Organizatorzy zapowiadają, że to będzie największa edycja wydarzenia w historii. Potrwa od 18 do 20 września, a jeśli ktoś woli spędzić czas na przykład w Ojcowie w spokojniejszej atmosferze, sezon cały czas trwa.
3: Na informacje z Pomorza w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przez najbliższe dni mieszkańcy regionu będą odczuwali przerwy w dostawach bieżącej wody.

0: pogody. Utrudnienia rozpoczną się 26 sierpnia. Właśnie w środę wody nie będą mieli mieszkańcy lokali przy ulicy Poznańskiej w Gdyni. Wyłączenia rozpoczną się o 8 i potrwają do 12. 27 sierpnia bieżącej wody w godzinach 8-14 nie będzie w nieruchomościach przy ulicy Szerokiej, Jarzębinowej, Czereśniowej w Gościecinie oraz w Gdyni przy ulicy Wieluńskiej i Łowickiej od 8 do 12. 28 sierpnia utrudnienia odczują mieszkańcy Łąkowej, Cichej, Polnej, Wrzosowej w Orlu od 8 do 14. Jak przekazuje PWiK Gdynia, utrudnienia spowodowane będą prowadzonymi w tym czasie pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej. Pełną listę adresów, których nastąpi w tym czasie wstrzymanie dostaw zimnej wody, znajdziecie na internetowej stronie pwik.gdynia.pl. Sytuacja Lęborskiego Szpitala była tematem nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Lęborskiego. Posiedzenie zwołano na wniosek radnych opozycji. W trakcie obrad przedstawiciele władz powiatu i dyrekcji placówki przedstawili informacje dotyczące jej bieżącego funkcjonowania, w tym sytuacji szpitalnego oddziału ratunkowego. Starosta lęborski Tomasz Litwin podkreślał, że szpital działa, a SOR przyjmuje pacjentów i udzielane są świadczenia medyczne. Władze powiatu wskazują jednocześnie na problemy kadrowe, z którymi mierzy się nie tylko lęborska placówka, ale również wiele szpitali w Polsce. Zarząd powiatu deklaruje monitorowanie sytuacji i wsparcie dyrekcji w podejmowanych działaniach. Rada powiatu jednogłośnie przyjęła stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji szpitala. W dokumencie zwrócono uwagę na konieczność prawidłowego funkcjonowania placówki, bezpieczeństwo pacjentów i personelu oraz jej stabilność. Władze powiatu zapowiadają dalsze monitorowanie sytuacji i działania mające zapewnić mieszkańcom ciągłość świadczeń medycznych. Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej imienia Polskich Olimpijczyków w Kwakowie wzięły udział w zagranicznych szkoleniach językowych. Zajęcia odbywały się na Malcie oraz greckiej wyspie Korfu i były częścią projektu realizowanego w ramach programu Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Uczestniczki brały udział w kursach języka angielskiego prowadzonych w międzynarodowych grupach. Wyjazd był okazją nie tylko do rozwijania kompetencji językowych, ale także do poznania kultury i historii odwiedzanych regionów oraz wymiany doświadczeń z osobami z innych krajów. Zdobyte umiejętności mają zostać wykorzystane w codziennej pracy z uczniami. Projekt zakłada bowiem nie tylko rozwój zawodowy nauczycieli, ale również podniesienie jakości pracy szkoły oraz wprowadzenie nowych sposobów aktywizowania dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie pod nazwą Wzmocnienie potencjału pracowników jako sposób na podniesienie jakości pracy Szkoły Podstawowej imienia Polskich Olimpijczyków w Kwakowie ma także przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i geograficznemu oraz zwiększać kompetencje językowe kadry. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi blisko 92 tysiące złotych. Ponad 75 tysięcy złotych pochodzi ze środków europejskich, a nieco ponad 16 tysięcy złotych z budżetu krajowego. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni chważnie poszukują mężczyzny mogącego mieć związek ze sprawą przywłaszczenia mienia. Mundurowi opublikowali wizerunek podejrzanego. Do zdarzenia doszło w dniach 3-4 lipca w jednym z gdyńskich sklepów. Funkcjonariusze z Komisariatu w Gdyni chważnie prowadzą czynności w sprawie przywłaszczenia mienia, do którego doszło na początku lipca. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek został opublikowany. Mężczyzna jest w wieku 35-40 lat, ma włosy krótkie koloru ciemnego, ubrany był w zieloną kurtkę z kapturem, jasne szare spodnie dresowe i jasne sportowe obuwie. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni Chważnie. Zdjęcia poszukiwanego znajdziecie na stronie gdynia.policja.gov.pl. Jutro wschód słońca będziemy mieli o 5.43 i pogoda zapowiada się naprawdę ładna, gdyby jeszcze było parę stopni cieplej. A tak będziemy mieli max 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełstce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radziorumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 21 w Gniewinie, Luzinie. Na barometrach ponad 1020 hektopaskali, czyli jeszcze umiarkowane, ale już w kierunku tego wyższego. Przez cały dzień dzisiaj ja bym się żadnych opadów nie spodziewał, nawet przelotnych.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Przez ostatnie dni w powiecie wejherowskim funkcjonariusze zatrzymali łącznie 23 osoby, które były poszukiwane na podstawie decyzji sądów i organów ścigania. Wśród zatrzymanych znalazły się również 3 osoby poszukiwane listami gończymi. Od piątku do niedzieli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz podległych komisariatów prowadzili wzmożone działania ukierunkowane na zatrzymanie osób poszukiwanych. Mundrowi ustalali miejsca pobytu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, sprawdzali adresy oraz analizowali posiadane informacje. W działania zaangażowani byli funkcjonariusze pionu kryminalnego oraz policjanci z podległych jednostek. Zatrzymane osoby zgodnie z decyzjami właściwych organów zostały osadzone lub przekazane do dalszej dyspozycji sądu. Policjanci realizowali również nakazy dotyczące zastępczych kar pozbawienia wolności orzeczonych za nieuregulowane grzywny. Policjanci przypominają, że unikanie wykonania orzeczonej kary nie powoduje jej wygaśnięcia. Osoba poszukiwana może zostać zatrzymana w każdym miejscu i czasie, gdy tylko funkcjonariusze ustalą jej miejsce pobytu. Wielka transportowa inwestycja jest już coraz bliżej. W Gdyni podpisano umowy na modernizację linii kolejowej Gdańsk-Osowa Gdynia Główna. Kontrakt obejmuje przebudowę około 13 km linii kolejowej nr 201 oraz 4,6 km linii kolejowej nr 202. Zakres przedsięwzięcia jest wielobranżowy i obejmuje m.in. roboty kolejowe, mostowe, drogowe, energetyczne i sanitarne, a także prace związane z infrastrukturą peronową, systemami sterowania ruchem kolejowym oraz siecią trakcyjną. Kontrakt podzielono na 3 zadania, z których jedno będzie realizowane w formule optymalizuj i buduj, a 2 pozostałe w formule projektuj i buduj. Jak mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, została podpisana bardzo ważna umowa na realizację inwestycji kolejowej, która jest częścią megaprojektu kolejowego wartości ponad 11 miliardów złotych. Dotyczą zarówno województwa pomorskiego, jak i kujawsko-pomorskiego i podzielony został na 7 części. Termin realizacji inwestycji to 69 miesięcy. Koszt inwestycji wyniesie 874 miliony złotych. Prezydencka rezydencja w Juracie ma stać się miejscem otwartym nie tylko dla głowy państwa i zagranicznych gości. Karol Nawrocki w rozmowie z Kanałem Zero zapowiedział, że obiekt będzie wykorzystywany także do spotkań z młodzieżą, intelektualistami oraz przedstawicielami różnych środowisk społecznych. Jak zaznacza prezydent RP, ośrodek należy do narodu i został stworzony dzięki temu, że Polacy płacą swoje podatki, jest państwowy. Czemu więc, skoro ten ośrodek powstał, nie otworzyć go dla ludzi, dla młodzieży, dla intelektualistów? Ja nic więcej nie potrzebuję, a jest tu przestrzeń do tego, żeby zorganizować bardzo atrakcyjne spotkania. Pierwsze duże wydarzenie zaplanowano pod koniec sierpnia. W Juracie ma odbyć się spotkanie młodego pokolenia o charakterze akademickim i dyskusyjnym. Organizatorzy spodziewają się około 800 uczestników z całej Polski, którzy zostali wyłonieni w ramach otwartej rekrutacji. Jurata ma być również miejscem kolejnych debat o przyszłości kraju. W ramach rozmów Polski spotkają się eksperci, naukowcy i publicyści reprezentujący różne poglądy polityczne i społeczne. Celem jest stworzenie przestrzeni do merytorycznej rozmowy o najważniejszych wyzwaniach stojących przed Polską. Rewa jest bardziej przyjazna dla osób ze szczególnymi potrzebami. To właśnie w tej miejscowości zamontowano system C-Track Mover. Najbardziej charakterystycznym elementem systemu jest specjalny fotel poruszający się po prowadnicy ułożonej w kierunku morza. Osoba korzystająca z urządzenia nie musi samodzielnie pokonywać piasku, ani być przenoszona do wody przez inne osoby. Na plaży przewidziano dostępne dojście, a do dyspozycji mają być również specjalne amfibie, czyli wózki przystosowane zarówno do poruszania się po piasku, jak i korzystania z nich w wodzie. Ważnym elementem jest także mobilna komfortka wyposażona w podnośnik Levicare. To specjalnie przygotowana przestrzeń dla osób, które potrzebują pomocy podczas przebierania się, wykonywania czynności higienicznych czy przeniesienia się z wózka. Urządzenie korzysta z energii słonecznej, nie wymaga więc standardowego podłączenia do sieci energetycznej bezpośrednio przy linii brzegowej. Jak to wygląda? Zdjęcia systemu znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Straż Miejska w Pucku podsumowała część swoich

0: ostatnich działań. Funkcjonariusze interweniowali w takich sprawach jak załatwianie potrzeby fizjologicznej w miejscu publicznym, błoto na jezdni czy jeż uwięziony w studzience. Jak podkreślają funkcjonariusze, codzienna służba obejmuje zarówno interwencje związane z porządkiem i bezpieczeństwem, jak i pomoc zwierzętom czy reagowanie na zgłoszenia mieszkańców. Jedna z interwencji rozpoczęła się właśnie od sygnału przekazanego przez jednego z mieszkańców. Dotyczył on osoby załatwiającej potrzebę fizjologiczną w miejscu publicznym. Strażnicy podjęli czynności i wyciągnęli konsekwencje wobec sprawcy. W ostatnim czasie funkcjonariusze zajmowali się jednak także szeregiem innych spraw. Jedna z nich dotyczyła na przykład jeża, który utknął w studzience. Zwierzę udało się wydostać bez obrażeń i następnie wypuścić. Kolejne zgłoszenia dotyczyły nieprawidłowego parkowania. Funkcjonariusze reagowali między innymi na samochody pozostawione na terenach zielonych, pojazd zaparkowany przy przejściu dla pieszych, czy skuter ustawiony zbyt blisko skrzyżowania. Strażnicy doprowadzili również do usunięcia zdezelowanego, porzuconego auta. Dzięki temu zwolnione zostało miejsce parkingowe. Ponad 1000 skoków spadochronowych wykonali żołnierze wojsk specjalnych i powietrzno-desantowych podczas trzeciego memoriału spadochronowego imienia majora Grzegorza Kornika Krupiaka. Przez 4 dni żołnierze lądowali m.in. na plażach Westerplatte, Tehelu i Jastarni. W ciągu 4 dni oddano łącznie 1096 skoków, a większość z nich odbywała się z wysokości około 2000 metrów. W międzynarodowym szkoleniu uczestniczyło ponad 100 skoczków. Reprezentowali m.in. Grom, Formozę, JWK, Agat, Nil, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych oraz 6. Brygadę Powietrzno-Desantową. W memoriale uczestniczyli również żołnierze wojsk sojuszniczych z Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Litwy i Stanów Zjednoczonych. Jednym z najbardziej widowiskowych elementów szkolenia był przelot spadochronowy wzdłuż Półwyspu Helskiego. Żołnierze wyskoczyli z samolotu C-295 Kasa nad chałupami z wysokości 4000 metrów. Do miejsca lądowania w Jastarni mieli około 10 km i musieli pokonać ten dystans na spadochronach typu skrzydło. Większość skoków wykonano natomiast ze śmigłowców Black Hawk znajdujących się na wyposażeniu jednostki wojskowej Grom. Delegacje 12 miast siostrzanych odwiedziły Gdynię w stulecie miasta. Na Pomorzu pojawili się przedstawiciele Chersonia, Żytomierza, Plymouth, Kiloni, Kocki, Kristianstad, Karlskrony, Kłajpedy, Lipawy, Wiruni Guli i Kaohsiung, a także reprezentanci Seattle Gdynia Sister City Association. Program ubiegłotygodniowej wizyty ich przedstawicieli w Polsce łączył oficjalne spotkania, poznawanie doświadczeń Gdyni oraz wspólne świętowanie. Ważnym punktem programu było spotkanie gości z władzami Gdyni, podczas którego przedstawiono najważniejsze osiągnięcia miasta, a także perspektywy dalszej współpracy międzynarodowej. Goście uczestniczyli w wizytach studyjnych w miejscach, które pokazują obecne oblicze Gdyni oraz kierunki jej rozwoju. Odwiedzili Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Centrum Nauki Eksperyment oraz Laboratorium Innowacji Społecznych, Przystań Sąsiedzką Wilna 2, gdzie powstają rozwiązania odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności. W programie znalazła się również wizyta w Muzeum Emigracji. Wizyta miała także wymiar mniej formalny. To przede wszystkim czas spotkań, rozmów i budowanie relacji. Sobotnie wspólne świętowanie przy urodzinowym stole w Gdyni, który goście z miast siostrzanych udekorowali razem z mieszkańcami Gdyni, a także udział w koncercie urodzinowym pozwolił uczcić jubileusz razem z przyjaciółmi z innych krajów.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Arka Gdynia ponownie wróciła z wyjazdu bez punktów. Żółto-niebiescy przegrali w Legnicy z Miedzią 0-2 w piątej kolejce pierwszej ligi. Bohaterem gospodarzy został Kamil Antonik, który zdobył obie bramki. Mecz mógł rozpocząć się dla Arki znacznie lepiej. Już w czwartej minucie Dawid Gojny uderzał głową z bliskiej odległości, ale bramkarz Miedzi zdołał obronić. Kilka minut później prowadzenia objęli gospodarze. Kamil Antonik zdecydował się na strzał z dystansu. Uderzenie nie wyglądało na szczególnie groźne, ale Dawid Arndt popełnił fatalny błąd i przepuścił piłkę pod sobą. Miedź prowadziła 1-0, a Arka miała duże problemy z odzyskaniem właściwego rytmu. Po przerwie Gdynianie ruszyli do odrabiania strat. Najbliżej wyrównania był Filip Waluś, jednak piłkę zmierzającą do bramki wybił Mirosław Mazur. Arka miała przewagi i oddawała kolejne strzały, ale większość z nich była niecelna. Gospodarze pozostawali jednak groźni. W końcówce Asier Kordowa miał okazję do podwyższenia prowadzenia, ale jego uderzenie zablokował Dawid Gojny. Ostatecznie Miedź zadała drugi cios. Ponownie na listę strzelców wpisał się Kamil Antonik, ustalając wynik spotkania na 2-0. Po 5 kolejkach Arka zajmuje 5. miejsce z dorobkiem 9 punktów. Z lądu wchodzimy do wody. Załoga One Lemon Rockstars Racing pod wodzą Aleksandra Michalskiego wygrała trzecią rundę żeglarskiej Ekstraklasy w Gdyni. Po zwycięstwie zdecydował wyścig finałowy, w którym Rockstars od startu do mety utrzymywali prowadzenie. Drugie miejsce zajęła załoga Jacht Klub Polski Gdynia, dzięki czemu utrzymał pozycję lidera klubowych mistrzostw Polski. Podium uzupełnił Jacht Klub Gdańsk. Regaty rozpoczęły się

0: W trudnych warunkach intensywne opady deszczu, silny porywisty wiatr opóźniły start o niemal 2 godziny. Po rozpoczęciu rywalizacji załogi musiały zmierzyć się z mocnym zachodnim wiatrem i częstymi zmianami jego kierunku. Pierwszy dzień znakomicie rozpoczęła Politechnika Gdańska. Po 5 wyścigach zajmowała pierwsze miejsce, jednak w 6 doszło do awarii. Główny żagiel spadł z masztu. Załoga Patryka Kosmowskiego musiała wycofać się z wyścigu, ale mimo problemów utrzymała prowadzenie po pierwszym dniu. Drugiego dnia do głosu doszli do zawodnicy EKP Gdynia oraz Rockstars Racing. To właśnie załoga Aleksandra Michalskiego zaliczyła znakomitą serię, a finale popłynęła bezbłędnie. Rockstars na jachcie PG prowadzili niemal od startu i wygrali z wyraźną przewagą. EKP Gdynia na jachcie Nissan nie wykorzystał swojej szansy. Po błędnych decyzjach na pierwszej halsówce ukończył finał na ostatnim miejscu, ale wcześniejsze wyniki wystarczyły do zajęcia drugiej pozycji w całych regatach. Trzeci był Jacht Club Gdańsk. Politechnika Gdańska mimo finiszu na drugim miejscu w finale zakończyła rywalizację tuż za podium. Po 3 rundach EKP Gdynia pozostaje na czele klasyfikacji klubowych i mistrzostw Polski. Dla Rockstars Racing triumf w Gdyni był drugim zwycięstwem w historii startów w żeglarskiej ekstraklasie. Piłkarz Pogoni Lembrak przewodzi w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców pomorskiej czwartej ligi po pierwszych 4 kolejkach sezonu 2026-2027. Damian Wojna strzelił 6 bramek. Golkiperów rywali pokonywał w meczach Pogoni z Chojniczanką 2 Chojnice, Spartą z Cewice i Stolemem Gniewino. Z gniewińskim zespołem Popularny Wojdy ustrzelił hatryka. Drugi w klasyfikacji strzelców jest Oskar Kryża z Sokoła Boże Pole Wielkie z 4 bramkami. Na trzeciej pozycji znajdują się ex aequo Mateusz Markowski i Miłosz Waszuk z Jaguara Gdańsk oraz Jan Strzecki z Arki 2 Gdynia. Zdobyli po 3 bramki. Zmieniamy dyscyplinę. Mieszkańcy Bolszewa i Kolic będą mogli zakończyć wakacje na sportowo. W najbliższą sobotę przy szkole podstawowej nr 2 przy ulicy Leśnej w Bolszewie odbędzie się sportowe zakończenie wakacji połączone z Akademią Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Od godziny 15 do 18 na uczestników czekać będzie wiele sportowych atrakcji przygotowanych przez lokalne kluby i stowarzyszenia. W programie m.in. tor przeszkód, mini turnieje piłkarskie, koszykarskie i szachowe, konkursy żonglerki i rzutów karnych, biegi dla dzieci, skok w dal oraz próby celności w tenisie. Nie zabraknie także sportu walki i akrobatyki. Zaplanowano pokaz kickboxingu, a uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił na macie. Swoje umiejętności zaprezentują również zawodnicy i instruktorzy lokalnych klubów. Wydarzenie będzie miało także ważny wymiar edukacyjny. Strażacy z OSP Bolszewo przeprowadzą zajęcia poświęcone bezpieczeństwu i ochronie ludności. Uczestnicy dowiedzą się, jak reagować na sygnał alarmowy oraz jak przygotować plecak ewakuacyjny na wypadek sytuacji kryzysowej. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 wręczeniem nagród w ramach Rowerowej Stolicy Polski. O godzinie 15.30 zaplanowano pokaz kickboxingu. Zapisy na wszystkie mini turnieje, biegi i mecze będą prowadzone bezpośrednio w dniu wydarzenia. W Pucku odbyła się 8. edycja Festiwalu Siatkówki organizowanego przez Akademię Siatkówki Pliński i Wika. W wydarzeniu wzięły udział dzieci, młodzież trenujące w Akademii, a także ich rodzice.
1: Marcin Wika, trener w Akademii Siatkówki Pliński i Wika. Odbywa się już po raz 8. Jest to impreza ukierunkowana dla naszych wszystkich dzieci z Akademii wraz z rodzicami, żeby się poznali, spędzili miło czas, a przede wszystkim aktywnie spędzić ten czas.
0: Głównym celem Akademii Siatkówki Plińskiej Wika jest upowszechnianie piłki siatkowej i plażowej wśród dzieci i młodzieży. O znaczeniu wydarzenia dla lokalnej społeczności mówiła burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska, która podkreśliła rozwój młodych zawodników i pracę trenerów.
2: Ja się bardzo cieszę, bo że po raz 8 mogę być tutaj na boiskach naszych do siatkówki plażowej, bo nasi wspaniali zawodnicy z Pucka i trenerzy Daniel Pliński i Marcin Wika, którzy założyli w swoim czasie Akademię Plińskiej i Wika, Akademię Siatkówki, organizują tutaj właśnie pod koniec sierpnia taki festiwal siatkówki i przyjeżdżają zawodnicy, zawodniczki z całego powiatu, nawet i dalej z Wejherowskiego i chyba jeszcze dalej w Karmazynamdzie prowadzą te swoje szkółki. Oczywiście są też zawodnicy i zawodniczki z Pucka, więc ja im bardzo kibicuję i bardzo dziękuję za tą robotę, bo naprawdę świetnie się rozwijają dzieciaki, obserwuję to. No, niektórzy wspaniałe sukcesy odnoszą, chociażby Aleksandra Wika, prawda, więc tutaj mistrzyni nasza nowa Pucka, wspaniała.
0: Zdjęcia z festiwalu siatkówki znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Zmieniamy dyscyplinę. W najbliższą sobotę 29 sierpnia Jastarnia zamieni się w arenę sportowych zmagań. Na plaży odbędzie się 16. Bałtycki Maraton Brzegiem Morza. Organizatorzy informują, że na listach startowych wciąż są wolne miejsca. Biegacze zmierzą się z trasą prowadzącą w całości po naturalnej plaży. Do wyboru są 2 dystanse. Maraton na 42 km oraz półmaraton na 21 km. Najmłodsi uczestnicy pobiegną natomiast na dystansach 200 i 400 metrów. Zapisy dzieci prowadzone będą w dniu zawodów od godziny 8.30 przy Latarni Morskiej w Jastarni. Start głównych biegów zaplanowano na godzinę 9 przy Domu Zdrojowym przy wejściu na plażę nr 50. Biuro zawodów będzie działać w piątek od godziny 18.30 do 21.00 oraz w sobotę od 7.00 do 8.15. Tegoroczna edycja ma szczególny charakter. Impreza odbywa się w roku, w którym przypada stulecie portu rybackiego w Jastarni. To właśnie w porcie zaplanowano na godzinę 16.00

Są dekoracją zwycięzców. Sportowych emocji nie zabraknie również na wodzie. Tego samego dnia w Jastarni odbyły się bałtyckie regaty o puchar dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Organizatorzy przygotowali także atrakcje dla kibiców. Urząd Morski w Gdyni poprowadzi stanowiska edukacyjne poświęcone ochronie wydm i nadmorskich lasów. Swoje stanowisko przygotuje również pomorska policja, która będzie promować bezpieczeństwo oraz służbę w policji. Norda.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.